tawczyn. Dzień wypłynął, białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość wyjdzie.

0: Pożary w stolicy Ukrainy, zmasowany rosyjski atak. Premier zabrał głos po ułaskawieniu starucha. Kolejny konflikt na linii prezydent-rząd. Będzie też tenis. Iga Świątek awansowała do kolejnej rundy turnieju w Toronto. Jest szósta, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kolejne rosyjskie uderzenia na Kijów. Zginęła co najmniej jedna osoba, 12 zostało rannych. W nocnym ataku uszkodzonych zostało wiele budynków w 7 dzielnicach miasta. Celem były m.in. hale magazynowe, które stanęły w płomieniach. W jednej z nich doszło do wycieku amoniaku. W wielu miejscach trwają jeszcze akcje poszukiwawczo-ratunkowe, bo pod gruzami mogą być ludzie. Rosja w ostatnich tygodniach nasiliła ataki na Kijów, dokonując ich prawie każdej nocy. Niektóre ułaskawienia mówią więcej o prezydentach niż ich wszystkie przemówienia razem wzięte, napisał wczoraj na portalu X premier Donald Tusk. Ułaskawienie starucha powodem kolejnego konfliktu na linii Pałac Prezydencki-Rząd. Karol Nawrocki zastosował akt łaski wobec lidera kibiców warszawskiej Legii Piotra Staruchowicza. W jego stronę posypały się słowa krytyki od rządzących, na co jest też zdecydowana reakcja współpracowników głowy państwa. Głosy z Pałacu Prezydenckiego zebrał nasz reporter Michał Rawa.
1: Tak jest, dzień dobry. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz podkreślał, że zdaniem Karola Nawrockiego staruch został niesprawiedliwie osądzony i objęty zakazem stadionowym, a poza tym stwierdził, że prezydent nie musi tłumaczyć się ze swoich decyzji o przyznaniu aktu łaski.
2: Ma do tego prawo i wara rządzącym od prerogatyw pana prezydenta.
1: Komentując decyzję prezydenta, szef MSWiA Marcin Kierwiński napisał na platformie X, że ułaskawienie kogoś takiego jak staruch pokazuje, o jakiej Polsce marzy prezydent, a wiceszef MONT Zary Tomczyk dodał, że to jak napluć w twarz policjantom.
0: Piotr Staruchowicz był skazany za przebywanie w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności podczas meczu w Lublinie. Tego lata mamy mniej owoców. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego zbiory będą o prawie 19% niższe niż przed rokiem. To skutek wiosennych przymrozków, słabych opadów i czerwcowych fal upału.
3: Pomimo tych niskich plonów w skupach te ceny nie są podnoszone. Prawdopodobnie oczywiście po raz kolejny na tej sytuacji skorzystają przede wszystkim duże sieci handlowe, które będzie oferował społeczeństwu wysokie ceny.
0: Mówił Adrian Wawrzyniak, rzecznik Solidarności Rolników Indywidualnych. Czy w związku z tym klienci boją się wyższych cen?
4: Co jadłam, to jem nadal. Na pewno droższy, dostępny nadal i kupuję.
5: Jem owoce, warzywa, nie jest to jedyny czynnik, który wpływa na pewno na ceny rynkowe. Jest jeszcze kwestia importu, eksportu, także pomina czynniki.
0: W tym roku słabe zbiory zanotowali też rolnicy uprawiający zboża i warzywa.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Iga Świątek pokonała Czeszkę Sarę Bejlek 6-0-6-3 w drugiej rundzie turnieju w Toronto. Polka zmierzy się teraz ze Szwajcarką Wiktorią Golubicz. Z kolei Magdalinet w trzech setach pokonała Karol Czao. Z wygraną też Hubert Hurkacz. Polak awansował do drugiej rundy turnieju w Montrealu. Pokonał Marcosa Girona 7-5-4-6-6-2.
7: Bardzo się cieszę z pierwszego zwycięstwa w Montrealu. Zawsze pierwsze mecze nie są najłatwiejsze. Też nowa nawierzchnia.
0: Mówił po meczu Hubert Hurkacz. Dla Polaka był to pierwszy mecz od 5 lipca, gdy z powodu kontuzji skreczował w 1/8 finału Wimbledonu.
6: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
8: 3 minuty po godzinie 6 to już środa, rozpoczynamy nowy, jakże upalny dzisiaj dzień.
9: Dzień dobry, witajcie, Kasia Kozimor,
8: Tomek Waloszczyk
0: i Michał Konopiński.
9: Zapraszamy do 9 teraz Simon & Garfunkel.

Przesyłam gorące, malinowe i wakacyjne pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy Radia Plus. Urszula. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: A Kasia to lubi filmy. Przypomnę, że ona przygotowuje kartkę z kalendarza, ja tylko
1: nie
0: czytam.
1: Nie zwalaj na mnie.
0: Aktorka, aktor, piosenkarka, aktor, aktor, aktor. No jeszcze dobrze, reżyser.
1: Do konkrety proszę, imieniny obchodzą Maria Oswald, Paris, Virginia.
0: A urodzili się 5 sierpnia m.in. aktorka Barbara Sołtysik.
1: Polski aktor Marian Dziędziel, mocna kawa nie jest zła, to cytat z filmu.
0: To oczywiście, piosenkarka Anna Jurksztowicz.
1: Piotr Szwedes, aktor.
0: Aktor Krystian Wieczorek.
1: I aktor Łukasz Garlicki, a także reżyser teatralny, proszę.
0: Wszystkiego najlepszego tym, którzy świętują dzisiaj, którzy też przyaktorzyć lubią sobie w życiu.
1: I wyreżyserujcie sobie dobrze dzisiejszy dzień.
0: Otóż to, teraz czas na Ewangelię w Radiu Plus.
2: Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała: Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida. Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha. Lecz on nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli jego uczniowie i prosili go: Odpraw ją, bo krzyczy za nami. Lecz on odpowiedział: Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. A ona przyszła, padła mu do nóg i prosiła: Panie, dopomóż mi. On jednak odparł: Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom. A ona odrzekła: Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów. Wtedy Jezus jej odpowiedział: O niewiasto, wielka jest Twoja wiara. Niech Ci się stanie, jak pragniesz. Od tej chwili jej córka była zdrowa.
3: W dzisiejszej Ewangelii spotykamy się z niesamowitą wiarą kobiety kananejskiej. Ta kobieta jest zdeterminowana w wierze. Ona wie, czego chce od Jezusa. Zdaje sobie sprawę, że misja Jezusa nie jest jeszcze przeznaczona dla niej. Sam Jezus mówi, że jest posłany do tych, którzy się pogubili w domu pańskim, do narodu wybranego. Ona jednak nie odpuszcza, bo w wierze potrzeba być zdeterminowanym. Zdeterminowana Kananejka. Może warto dzisiaj podziękować podczas porannej modlitwy za takie osoby, które są zdeterminowane w wierze, które spotkaliśmy na drodze naszego życia i które nauczyły nas takiej bezwarunkowej, zdeterminowanej wiary. Poszukajmy takich osób w naszym życiu.
4: Radio Plus Warszawa.
5: Reklama.
6: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 65 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
7: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
5: Po reklamie.

0: Zostawcie Titanica, to Lady Punk na antenie Radio Plus, 27 minut po godzinie 6.
1: To zamiast o czymś z tytanu, teraz będzie ze szkła coś, czyli z Krosna.
0: Może być.
1: Krosno, miejscowość.
0: Jest taka.
1: Południowo-wschodnia część Polski, 23,9 stopni. Nie, dzisiaj w ciągu dnia, teraz już 24 stopnie tam prawie mają.
0: Ojej, to trochę ciepło.
1: Budzimy się i co?
0: Przecieramy oczy ze zdumienia.
1: Chyba po nocy trzeba prysznic wziąć, bo to człowiek jest spoci.
0: Tak, pod warunkiem, że wyspał się, bo tak to...
1: Co miał się nie wyspać? A, chyba, że owad naleciał.
0: Nie, naleciał, ciepło było. No też.
1: A 15 stopni w Lęborku tylko. Tylko 15 stopni w Lęborku. Ale w ciągu dnia będą upały gigantyczne, 38 stopni. W najcieplejszym momencie dnia, w tych najcieplejszych regionach, czyli wschód, południowy wschód, trochę południa.
0: No to co, zaciągamy kotary. Znaczy rano to wietrzymy szybko, potem zaciągamy kotary. No i co potem? No, jeżeli musimy wyjść, to wychodzimy. Jeśli nie musimy wyjść, to siedzimy w domu. Przynajmniej przez ten największy upał trzeba przeczekać. Dużo wody, dużo dobrego humoru, no i oczywiście przeboje z nutą nostalgii. I będzie dobrze!
1: No ale większość z nas, no duża część jednak wyjść musi, bo to dzień się zaczyna roboczy.
0: Po drodze proszę pamiętać, żeby się schładzać, a to w komunikacji miejskiej, jak jest klimatyzacja, a to można wejść do jakiegoś centrum handlowego, jak jest klimatyzacja, a to do biura, jak jest klimatyzacja. I tak jakoś przebrniemy.
1: Byłem kiedyś w bardzo gorącym kraju, upały były straszne już po 40 stopni. No prawie tak jak u nas. No i tam, mimo że nie znałem języka, mimo że nikt nie zagadywał, to starsze panie przy tym wózku z dzieckiem siedziały i wachlowały. Słowem się nie odezwały, ale siedziały i wachlowały mojego synka.
0: Piękna historia. 28 minut po 6, czas na wiadomości. Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Jest 6:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 3-letnie dziecko pogryzione przez psa w Małopolsce, to wieczorem w Maszkienicach, powiecie brzeskim. Chłopiec z obrażeniami twarzy trafił do szpitala na pokładzie śmigłowca. Okoliczności zdarzenia ustalają teraz służby. Mężczyzna z amunicją zatrzymany na polu golfowym Donalda Trumpa. Według władz obserwował przygotowania służb bezpieczeństwa do wizyty Trumpa, robił zdjęcia i nagrywał filmy. Jak się okazało, w kieszeni miał 16-nabojowy magazynek, a w jego samochodzie znaleziono broń palną. Podczas przeszukania jego domu znaleziono dużą liczbę broni i amunicji oraz notatniki zawierające, tu cytat, niepokojące zapiski. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Jonathan Milan odniósł drugie etapowe zwycięstwo w 83. edycji Tour de Pologne. Włochy wygrywające wczoraj w Szczecinie umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Dziś przed kolarzami trasa licząca ponad 190 km z Gorzowa Wielkopolskiego do Zielonej Góry.
2: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Warszawscy kierowcy mogą odetchnąć z ulgą. Tramwajarze ponownie oddali do użytku obie jezdnie Alei Jerozolimskich na wysokości Dworca Zachodniego. Pasy ruchu, które były zwężone przez prawie 2 lata, wróciły do swoich pierwotnych rozmiarów, mówi rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz.
3: Kierowcy zyskali łatwiejszy, wygodniejszy przejazd po Alejach Jerozolimskich. Ruch ponownie odbywa się po 2 oddzielnych jezdniach. Nie funkcjonują już przewiązki.
2: Budowa podziemnego tunelu tramwajowego do Dworca Zachodniego wciąż trwa. Prace mają zakończyć się jeszcze w tym roku. Na pątniczy szlak wyjdzie dziś ze stolicy warszawska akademicka pielgrzymka metropolitalna. Zgodnie z tradycją wychodzi ona z kościoła Świętej Anny przy krakowskim przedmieściu i zmierza na przypadającą 15 sierpnia uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W tym roku pątnicy pójdą pod hasłem Moc w słabości. Wymarsz zainaugurowała msza święta o 5:30 pod przewodnictwem metropolity warszawskiego arcybiskupa Adriana Galbasa. W ramach tej pielgrzymki idzie także pielgrzymka wojskowa, która wyruszy z Katedry Polowej Wojska Polskiego przy ulicy Długiej. Dziś kolejny dzień ze słońcem bez opadów i z jeszcze większym upałem niż wczoraj, maksymalnie 37 stopni dziś w Warszawie. Teraz mamy około 22, ciśnienie mamy umiarkowane, 1015 hektopaskali, ze wschodu powieje słabo wiatr, biometr niekorzystny, uważajcie dziś na siebie.
0: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
4: Za 27 minut będzie godzina 7. Z wami od samego rana, czyli od jakichś 33 minut.
5: Dokładnie tak. A o czym myśli Tomek od samego rana?
4: Proszę, o radach nadzorczych, o polityce, o takich różnych sprawach poważnych.
5: No dobrze, to teraz Apus, Life is Life, a za chwilę Nils Sedaka w Radio Plus.

0: Za 20 minut, 7 w Radiu Plus.
1: Tomek myśli od samego rana.
2: Prezydent Warszawy postanowił odpolitycznić rady nadzorcze w spółkach miejskich. Chodzi o to, żeby politycy w nich nie zasiadali, dlatego powiedział albo rada nadzorcza, albo legitymacja partyjna. No i teraz ci, którzy zostają w radach nadzorczych, będą odpolitycznieni, a tych, którzy zdecydują się na politykę, prezydent odradzi. Ja bym w ogóle odradził politykę, tylko się ludzie czepiają i patrzą na ręce. No ale pytanie, jak teraz patrzeć na ręce radom nadzorczym, czyli jak je nadzorować? Czy to teraz prezydenci i radni będą bezradni?
1: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Kaufland jest fresh.
5: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Tak, wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
6: fresh. Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
7: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%, aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
8: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Ty plus chrupiąca przekąska równa się świeża promka w Carrefourze. Polska papryka czerwona 61% taniej, 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny Luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto Plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Po reklamie.

0: Don't Stop Me Now i Queen na antenie Radia Plus za 8 minut 7. Historia się nie zatrzymuje.
1: Nie, nie, toczy się kołem, ale co się utoczyło jakiś czas temu, dowiemy się już za chwilę na antenie Radia Plus. Posłuchajmy.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 5 sierpnia 1461 roku urodził się Aleksander Jagiellończyk, król Polski i wielki książę litewski. Tego dnia w roku 1772 w Petersburgu Prusy, Austria i Rosja podpisały traktaty rozbiorowe. Tak formalnie rozpoczął się pierwszy rozbiór Polski, w którym Rzeczpospolita straciła 211 tysięcy km kwadratowych i 4,5 miliona mieszkańców. Tego dnia w roku 1858 zakończono kładzenie pierwszego kabla telegraficznego na dnie Atlantyku. To także dzień największego kościoła poświęconego Matce Jezusa w Wiecznym Mieście. W Bazylice Santa Maria Maggiore czci się Matkę Bożą Śnieżną. Według tradycji w roku 352 Maryja nakazała papieżowi budowę kościoła w miejscu, które sama wskaże. I 5 sierpnia, gdy żar lał się z nieba, wzgórze Eskwilińskie pokryło się śniegiem i właśnie tam zbudowano świątynię. Po Soborze Efeskim w roku 431 po Chrystusie papież Sykstus III rozbudował świątynię jako wotum za ogłoszenie dogmatu o Bożym Macierzyństwie Maryi. Od tamtej pory Bazylika Santa Maria Maggiore należy do najważniejszych miejsc pielgrzymkowych chrześcijaństwa. Dziś można modlić się tam przed słynną ikoną Maryi oraz przy fragmentach żłóbka betlejemskiego, a także przy grobie papieża Franciszka. Kardynał Bergoglio już kilka godzin po wyborze na stolicę Piotrową był w rzymskiej Bazylice Matki Bożej Większej, by modlić się przed obrazem Salus Populi Romani i powierzyć swój pontyfikat wspomożycielce ludu rzymskiego.

0: Za dwie minuty będzie godzina siódma, my cały czas z wami rozpoczynamy i przygotowujemy się do tego niezwykle upalnego dnia.
1: Co to będzie?
0: To chyba najgorętszy z tych ostatnich, może nawet pobije rekord tego na początku sierpnia. Nie, teraz jest początek sierpnia, w połowie lipca były takie upały. Na naszym profilu facebookowym, no nam upał, nie upał, wszystko się z jedzeniem kojarzy.
1: Jajko sadzone. Piękne zdjęcie, musicie to zobaczyć.
0: No ale ja opowiem, jakby ktoś nie miał Facebooka. Jajko sadzone w postaci słońca wyłania się zza horyzontu. Piękny też widok na wodę jest tam. Mm-hmm.
1: No to co?
0: No, jest tak czasem, że jak jest taki upał, to niektórzy smażyli jajka na jakimś parapecie czy na chodniku nawet.
1: Na asfalcie.
0: No.
1: Raz w życiu widziałem, ale komuś się po prostu, że tak powiem...
0: Jajko stukło?
1: Stukło i po prostu się zcięło, no jak nic. No dobrze, zaczynamy dzień z uśmiechem, no i zaczynamy też od wiadomości już za chwilę na antenie Radia Plus.
2: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Piętnaście osób zginęło, kilkadziesiąt jest rannych. Zmasowany rosyjski atak na Kijów. Został tymczasowo aresztowany Ukrainiec, który nożem ranił kobietę we Wrocławiu. Ograniczenia w schroniskach dla zwierząt to przez falę upałów. Jest siódma, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Tragiczne doniesienia z Ukrainy. 15 osób nie żyje, ponad 50 zostało rannych w rosyjskim zmasowanym ataku. Ratownicy informują o 14 ofiarach w obwodzie kijowskim i o jednej w samym Kijowie. Rosjanie zaatakowali dronami i rakietami bloki mieszkalne i magazyny. Celem był też obwód charkowski. Kilkanaście tysięcy mieszkańców pozostało bez prądu. Z kolei w Zaporożu zaatakowany został szpital dziecięcy. Byliśmy w małej sali operacyjnej. Przyjęliśmy dziecko z oddziału. Wszystko działo się bardzo szybko. Był moment strachu, ale zadziałaliśmy bardzo sprawnie i wspólnie opanowaliśmy sytuację. Relacjonuje jedna z pracownic szpitala. W wielu miejscach trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa. Jest tymczasowy areszt dla 18-letniego Ukraińca. To nożownik, który w sobotę ranił 30-letnią Polkę we Wrocławiu. Sąd uwzględnił wniosek prokuratora.
2: Ta argumentacja, która legła w podstaw tego wniosku, zasługuje na uwzględnienie. Materiał dowodowy wskazuje na duże prawdopodobieństwo dopuszczenia się przez pana podejrzanego tego przypisywanego mu czynu usiłowania zabójstwa. Także zachodzą szczególne przesłanki zastosowania tego najdalej idącego środka zapobiegawczego.
1: Powiedział nam Mateusz Kuciński z prokuratury rejonowej Wrocław Fabryczna. Obrońca Jakub Hindle dodaje, że decyzja będzie zaskarżona.
3: Jesteśmy na wczesnym etapie postępowania. Na tą chwilę klient jest tymczasowo aresztowany. Prawdopodobnie zostanie on zaskarżony.
1: Przypomnijmy, że kobieta została już wypisana ze szpitala. Kilkaset osób w samej Wielkopolsce chce dołączyć do Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Ten zapowiedział powstanie partii politycznej i organizację konwencji programowej. To po tym, jak Morawiecki i jego stronnicy utworzyli klub w Sejmie, a wcześniej zostali de facto wyrzuceni z Prawa i Sprawiedliwości. Co planuje były premier, o tym więcej nasz reporter Michał Rawa.
4: Mateusz Morawiecki zdradził, że do 15 października, a więc rocznicy wyborów parlamentarnych, chce założyć nową partię. Wtedy planuje też konwencję programową. Na razie ruszyła budowa struktur jego przyszłej partii. Według posła Rozwoju Plus Szymona Szynkowskiego-Welsenka zainteresowanie jest duże.
5: Mamy w tej chwili kilkaset osób, które zgłosiły się w Wielkopolsce. Weryfikujemy te osoby. Nie powinniśmy mieć żadnego problemu z budową struktur i osób chętnych do działania.
4: Jak dodaje, zainteresowani dołączeniem do Rozwoju Plus są też posłowie innych ugrupowań w Sejmie, ale do września, czyli końca sejmowych wakacji, nie należy spodziewać się ogłoszenia nowych transferów do klubu Mateusza Morawieckiego.
1: To był Michał Rawa, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Schronisko w Zgierzu w Łódź z powodu wysokich temperatur wstrzymało spacery swoich podopiecznych z wolontariuszami. Czworonogom można jednak pomóc inaczej. Z pracownikami schroniska rozmawiał nasz reporter Daniel Tekliński.
6: Jakie macie sposoby, żeby po prostu przetrwać?
7: Zapewniamy im to, żeby miały schłodzone boksy, tak? Agnieszka Kuster, jestem opiekunem zwierząt. Mamy podkręcane mgiełki, dostęp do wody regularnie uzupełniamy, zmieniamy, żeby ta woda była jak najchłodniejsza, żeby mogły się nawodnić właściwie.
6: Czy w jakiś sposób możemy pomóc schronisku?
7: Jakieś baseniki, maty chłodzące, jeśli ktoś by miał do oddania, też by się przydały. A najbardziej wstrzymać się spacerów i dać im jednak być w tym swoim chłodniejszym miejscu. Na ten moment, na te upały, taką pomocą niewidzialną, ale bardzo, bardzo potrzebną.
1: Gdy wysokie temperatury ustąpią, schronisko będzie zapraszać wolontariuszy na spacery od wtorku do niedzieli.

0: A w pogodzie dziś w Warszawie srogi upał, słonecznie, bez opadów, maksymalnie 37 stopni. Teraz mamy już 22, warto mieć przy sobie wodę, jeśli z domu wychodzicie, a najlepiej z tego domu nie wychodzić, jeśli naprawdę nie ma takiej potrzeby. Wiatr słaby ze wschodu, ciśnienie umiarkowane 1015 hektopaskali.
1: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
2: Otóż to wstrzymajmy się ze spacerami, przynajmniej na otwartym słońcu, no bo gdzie tam do cienia można się przejść.
3: Dobrze, damy radę. Za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii, a my mówimy dzień dobry, w środę 5 sierpnia, Kasia Kozimor.
2: Tomek Waloszczyk, zapraszam. Na poranek od godziny 9.

0: Artysta jest nielichy. Wziął traktor, pług i bronę. No i na północy Włoch, obok Werony, Marilyn Monroe zrobił na swoim polu. Wow. Tylko że to trzeba się wzbić w powietrze, żeby zobaczyć, że to jest taka Marilyn.
1: Może ktoś tam fruwał i mu podpowiadał. Skręć w lewo, skręć w lewo, a teraz w prawo i będzie Marilyn Monroe.
0: Dronem może ktoś latał i patrzył właśnie tutaj na jest. No, bardzo ładnie ta Marilyn wygląda. Bo on podobno wcześniej zrobił jeszcze Trumpa.
1: A
0: jeszcze krzyk ma Munka.
1: A, Munka.
0: No. Nie wiem, czy to na tym samym polu, czy to odrosło, czy jak, ale teraz jest Marilyn Monroe, zachwyca. Ja mam nadzieję, że gdzieś jest tam podejście do lądowania samolotów w pobliżu, żeby byli widzowie, żeby mogli podziwiać.
1: No właśnie, bo tak z dołu to niewiele widać.
0: No to na pewno.
1: Oczka niebieskie, proszę, proszę.
0: A to co, jeziorko tam jest, czy co?
1: Nie, może tam jakieś maki zasiało. Znaczy nie maki, nie, to chyba Habry.
0: O właśnie. Mhm. Marilyn Monroe na północy Włoch, w okolicach Werony, jakby ktoś chciał podziwiać, to może pana rolnika tam zaczepić.
1: Dario Gambarin. Zapamiętajmy może to, wiesz.
0: Ale zaraz, zaraz. Przecież przed nami żniwa i co to? Pójdzie wszystko na przemiał?
1: Pójdzie, odrośnie i znowu wsiądzie na ten traktor, kombajn i dalej tworzyć nowe dzieła. 13 minut po 7 w Radio Plus.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
6: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek, tu kupuje.
3: Po reklamie.

0: 25 minut po godzinie 7 poranny program Radia Plus, kto rano wstaje. Jest podobno coś takiego jak fenomen parasola plażowego.
1: No.
0: No i taki biometeorolog postanowił się przyjrzeć bliżej temu zjawisku. To znaczy sprawdzić, czy rzeczywiście pod parasolem plażowym jest chłodniej.
1: Aha.
0: Okazuje się,
1: cień
0: że
1: jest.
0: Jest cień i to jest bardzo ważne, bo taki parasol chroni nas przed promieniowaniem słonecznym i tymi szkodliwymi promieniowaniami, ale niestety, jak on tak zbadał, a dobrze badał, no to różnica jest jakiegoś jednego stopnia. To
1: no zawsze, zawsze stopień,
0: jest,
1: no.
0: Nie parzy w skórę, ale ogólnie rzecz biorąc wcale nie jest dużo chłodniej.
1: A poza tym...
0: To nie drzewo, żeby rzucało cień taki, że jeszcze wiaterek powieje.
1: A właśnie, jak wiaterek powieje, to trzeba łapać za ten parasol, żeby nie odleciał, to się już robi goręcej.
0: No ale to akurat nie plażowy, bo ten to dobrze wbity jest.
1: No to zależy, no jak ktoś ze swoim przyjdzie, tam go lekko wkopie, to różnie bywa.
0: Różne są pomysły, są wiatraczki takie na baterie, są takie

0: że ściskasz i to się kręci. Mhm. Jest stary, dobry ten, jak on tam wachlarz się nazywa. I taki wachlarz to warto ze sobą mieć, bo to dużo miejsca nie zajmuje, a w razie czego, gdyby klimatyzacja w autobusie wysiadła albo coś, no to zawsze możemy sobie tutaj troszeczkę tego ruchu powietrza zrobić. I jeszcze...
1: I nadgarstek potrenujemy, poćwiczymy, tak. No.
0: Luźna rączka musi być. A jeszcze zauważyłam, że miętuski fajnie odświeżają, jeśli już tak naprawdę nie mamy się czymś schłodzić.
1: Relacje odświeżają, jak poczęstujesz w autobusie tego obok.
0: Proszę, od razu uśmiech jest,
1: radość jest. Miętuska.
0: I wszystko gra. No to co, na dzisiejszy dzień się szykujemy, bo upały straszliwe przewidywane. 5 sierpnia w kalendarzu w Radiu Plus. Teraz Share i Believe.

0: i szykujemy butelki.
1: Butelki szykujemy? Na najpierw wodę. Trzeba się najeść. Śniadanie jest dobre, może być lekkie, ale żeby coś zjeść. Bo nam się wszystko kojarzy z jedzeniem. Tak. Na naszym profilu facebookowym jajko sadzone zamiast słońca.
0: No dobrze, za chwilę na naszej antenie wiadomości. W skrócie, a ta butelka do zdobycia w pytaniu przed śniadaniem.
1: Ale jeszcze cytacik. Izabela napisała: pora śniadaniowa, ja już zaczynam, tosty już gotowe.
0: O proszę.
2: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Jest w 7:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 16 dzieci trafiło w nocy do szpitali na Zamojszczyźnie. Ewakuowano uczestników obozu piłkarskiego w Kolonii Łaszczówce. Powód to najprawdopodobniej zatrucie pokarmowe.
2: Tomaszowska policja poinformowała o ewakuacji dzieci około północy. 16 osób wymagało hospitalizacji. W stanie stabilnym zostali przewiezieni do szpitali m.in. w Zamościu czy Biłgoraju. Pozostałych poddano obserwacji na miejscu. Służby podają, że prawdopodobną przyczyną złego samopoczucia uczestników obozu sportowego było zatrucie pokarmowe.
1: O czym informowała Monika Kowalewicz. Niemal cała Polska w alertach i MGW. Synoptycy wydali ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia. To w związku z upałem. Dziś w centrum i na południu kraju na termometrach możliwe nawet 38 kresek. Z kolei na zachodzie i północy trzeba dziś będzie uważać na gwałtowne burze. W Toskanii zatrzęsła się ziemia. Epicentrum znajdowało się w rejonie miasta Lucca na głębokości 8 km. W Pizie z niektórych biur i domów ludzie wybiegli na ulicę. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Nie było też zniszczeń.
3: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Rozpoczęła się 46. Warszawska Pielgrzymka Akademicka. Mszy świętej inaugurującej tegoroczne pielgrzymowanie przewodniczył metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas.
4: To, że tu jesteście o tej porze, takiej jak na wakacje małoludzkiej, to już jest znak waszej wiary. To, że się wybieracie w tą pielgrzymkę, to jest znak waszej wiary. Doświadczacie słabości? Doświadczacie swoich ukłuć. Bardzo się o to modlę, żebyście doświadczyli mocy.
3: Przed pątnikami 10 dni i 300 kilometrów. W tym tygodniu na szlak wyruszy także pielgrzymka warszawska oraz pielgrzymka niepełnosprawnych i rodzin. Ministerstwo Zdrowia chce pilnych wyjaśnień w sprawie prosektorium szpitala przy Banacha. Szpital ma obowiązek umyć i okryć zwłoki, dbając o godność zmarłego oraz przechowywać je maksymalnie 72 godziny. To po doniesieniach o nieprawidłowościach w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym. Resort chce natychmiastowej kontroli w placówce. Onet w swoim artykule przedstawił relację byłego pracownika firmy, której szpital zlecił zarządzanie chłodnią prosektorium. Jak podał serwis, zwłoki niektórych zmarłych pacjentów przez wiele miesięcy miały nie być zabierane z budynku prosektorium, co doprowadziło do ich głębokiego rozkładu. Nie będzie padać, będzie słonecznie i będzie gorąco, maksymalnie 37 stopni, teraz mamy 24, ciśnienie umiarkowane 1015 hektopaskali, wiatr słaby ze wschodu, biometr niekorzystny. Zostańcie dzisiaj lepiej w domach.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Musicie ją mieć. Profesjonalna butelka na wodę na takie upały przyda się szczególnie.
6: Takie upały, to każda butelka jest profesjonalna. No, dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
5: I Tomek Waloszczyk, ale ta jest jeszcze ładna, stylowa i no, od Radia Plus.
6: Niczego jej nie brakuje. Ma nam
5: wody,
6: już
5: ale to już sami nalejcie.
6: Sami. Krakowski Sprint, Radio Plus.

0: Co my wymienialiśmy? Wiatraki, wachlarze, miętówki, wszystko, żeby się schłodzić.
1: Tak, było.
0: Mam jeszcze jeden sposób wiadomości.
1: A przepraszam, jeszcze tylko powiem, bo ja to pierwszy raz widziałam. Taki bidon, że nie dość, że pijesz, to jeszcze możesz zrobić taką giełkę. No miętę sobie taką zrobić.
0: Dobra, w jedną stronę
1: to
0: nalewa, że w drugą...
1: jest, no naprawdę, świetnie. No.
0: Czego to ludzie nie wymyślą?
1: Taki spray od razu masz.
0: Ja widziałem czapeczki z wiatraczkami też. A Daszek był i tam taki wiatraczek. No. Ale ja mam jeszcze jedną radę, polecajkę, wiadomości najświeższe.
1: Tak mówisz?
0: No, zwłaszcza z Nowej Zelandii. Wyobraź sobie, że spojrzałem na zdjęcie, od razu mi jest chłodniej. No po prostu śnieżyca.
1: No co?
0: Na Wyspie Południowej, bo Nowa Zelandia składa się z północnej południowej.
1: I tam przypominamy, jest zima teraz.
0: Ale czy aż taka? To mieszkańcy to nie pamiętają, żeby coś takiego się wydarzyło. Sparaliżowało kilka metrów śniegu, poodwoływane zajęcia w szkołach, przedszkolach.
1: No, masz i bałwana można. Tylko, że nie wiem, czy oni potrafią.
0: Da, to się nauczą. Marchewkę pewnie mają. Nie wiem, czy węgiel mają, żeby oczka zrobić. W każdym razie, no paraliż zupełny. Jak ja spojrzę na takie śnieżne, to w ogóle egzotyczne wakacje, by ktoś nagle w te upały pojechał do Nowej Zelandii.
1: Ale nie wiem, czy zdążę, bo tutaj słyszę, że zimowa aura ma utrzymać się jeszcze przez dwa dni.
0: A no tak,
1: a poza tym... przecież długo.
0: No, jeszcze tam promy nie kursują.
1: A,
0: teraz, żeby się dostać pewnie jakoś. No dobrze.
1: Od razu mi się lepiej zrobiło, wiesz?
0: Ale nie, jak spojrzy człowiek na takie zdjęcia, albo sobie własne wyjmie z jakichś wakacji, też ferii zimowych,
1: to
0: ze śniegiem,
1: to
0: od razu się robi chłodniej. Aż musiałem sobie kawę zaparzyć do tego zdjęcia.
1: Koniecznie, ja zaraz herbatę gorącą zrobię. Za chwilę na rozsiądzenie szejkinstwie.
0: Podobno chłodzi. W wielu kulturach się pije gorącą herbatę.
1: Jest, jak się pocisz, to się schładzasz. No dobra, szejkinstwie za chwilę, a potem Kylie Minogue.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
5: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
10: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
11: Volkswagen.
12: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Zdrój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. Zł 99 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Oraz wszystkie lody w wielopakach. Drugi tańszy produkt 70% taniej. A do tego z kartą Moja Biedronka wszystkie kawy Jacobs. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bee Gees.

0: to Kylie Minogue w Radio Plus. Za 6 minut będzie godzina 8.
1: Pytanie przed śniadaniem.
2: No nie może być inaczej, upalne pytanie przed śniadaniem i pytanie brzmi tak, czy to jest dzień jak co dzień, jak 4 sierpnia, 1 sierpnia albo 5 sierpnia w ubiegłych latach?
0: A może wzięliście sobie do serca alerty i ostrzeżenia i wzięliście sobie na dzisiaj dzień wolny?
2: Alert
0: i pod gruszą,
2: tak
0: na
2: jest.
0: Hamaku.
2: Alert RCB, przypominamy ten skrót, raczej ciężko będzie, bo dzisiaj upały straszne. Właśnie, czy na przykład wzięliście wolne w pracy, albo doładowaliście się wodą jakąś, napojami,
0: tak?
2: Jak? Albo czapkę kupiliście?
0: A może wręcz przeciwnie, u was w biurze jest klimatyzacja i wzięliście nadgodziny, żeby ten czas spędzić właśnie w chłodnym
2: to
0: miejscu.
2: Tak, to na pewno. Za 6 minut 8 czekamy na SMS-y 691-141-141. My mamy przed godzinę, bo to zanim wy zaczniecie tam się rozkręcać, to my już was budzimy.
0: No dobrze, to teraz blackout jeszcze przed godziną 8 z piosenką Kiedy byłem małym chłopcem.

0: Breakout, kiedy byłem małym chłopcem w Radiu Plus. Za 2 minuty będzie godzina 8.
1: No co za ham.
0: Szynka znaczy się, mów po polsku.
2: Tak, no ale jest na puszce ham napisane.
0: No jest.
2: Piotr napisał do tego jajka, proponuje szynkę konserwową. Mm-hmm. A czemu akurat konserwową? Dobrze, posłuchamy i tak, bo jajko osadzone na naszym profilu facebookowym. Jaco napisał z kolei rano sadzone, po południu omlet, wieczorem usmażona skóra. Upalny jadłospis. Wczoraj u nas w Krakowie było 38, dzisiaj ma być jeszcze więcej.
0: Oj, oj, oj.
2: Zrobię zdjęcie i skanę ekranu na dowód.
0: Czekamy na dowód.
2: Chyba, że mi białko zetnie. Nie, nie, nie. A i jeszcze 26. rocznica ślubu dzisiaj.
0: A, to proszę pana, będzie gorąco.
2: Samych najgorętszych uczuć i odczuć.
0: Jak najbardziej.
2: W małżeństwie
0: tutaj
2: dalszym.
0: Niczego nie gasimy. Za chwilę w Radio Plus najnowsze wiadomości.
3: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Na południowym wschodzie nawet 40 stopni, powrót ekstremalnych upałów. MSZ potwierdza, polski wolontariusz zginął na Ukrainie. Błysk może być widoczny z ziemi, za kilkadziesiąt minut w księżyc uderzy fragment rakiety. Minęła ósma, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Minimum 30 stopni to nad morzem, a na południowym wschodzie ma być dziś nawet 40. Pogoda na prostej drodze, by znów ustanowić kolejny już tego lata rekord temperatury w Polsce. Cała Polska jest objęta alertami przed upałami. Dodatkowo północny zachód, zachód i południe kraju z ryzykiem intensywnych burz. Na pogodowych mapach dominuje kolor pomarańczowy i czerwony. To ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia.
2: Temperatura maksymalna od 30 stopni na krańcach północnych, około 36 w centrum, na południu, południowym wschodzie 38-39, ale lokalnie temperatura może nawet się zbliżyć do około 40 stopni.
1: Mówi Przemysław Makarewicz z IMGW. A jak radzimy sobie z tak ekstremalnymi upałami?
3: Zimne napoje.
4: Trzeba się bardzo dużo nawadniać.
5: Najlepiej to w cieniu i żeby były te, wie pani, kurtyny wodne.
6: I woda naturalna, bez smaku. Może być gazowana, może być mineralizowana. Może lniane sukienki.
1: A po upałach przyjdą burze. Oddech od tych ekstremalnych temperatur poczujemy w okolicach weekendu. Polski wolontariusz zginął na Ukrainie. Tragiczne informacje przekazało nasze MSZ. Więcej o tym Michał Skolimowski. Co dokładnie się wydarzyło?
7: MSZ nie informuje o szczegółach. Przekazano jedynie, że wolontariusz zginął w wyniku rosyjskich działań zbrojnych. Resort i nasza placówka na Ukrainie deklarują gotowość do udzielenia rodzinie wsparcia konsularnego. Jest też prośba o uszanowanie prywatności bliskich wolontariusza. Pierwsze informacje o jego śmierci pojawiły się 30 lipca w mediach społecznościowych, dokładnie na profilu grupy Razem dla Ukrainy, której był administratorem. Wyjaśniono, że kilka dni wcześniej zginął w ataku rosyjskiego drona w Charkowie. Z jego profilu w mediach społecznościowych wynika, że często jeździł na wschód z pomocą humanitarną dla mieszkańców terenów w pobliżu linii frontu.
1: To był Michał Skolimowski. Prezydent pod ostrzałem rządzących po ułaskawieniu Starucha. Piotr Staruchowicz, lider kibiców Legii Warszawa, był ukarany przez sąd 2-letnim zakazem stadionowym. Decyzję Karola Nawrockiego w tej sprawie krytykuje rzecznik rządu Adam Szłapka. Zaznacza jednak, że nie jest tym ruchem zaskoczony.
8: Znając historię też powiązania z ruchem kibicowskim pana prezydenta, wcale mnie nie dziwi, że taką decyzję podjął, ale myślę, że wszyscy mogą ocenić, jak pan prezydent korzysta z tych swoich prerogatyw. Moim zdaniem jest to absurdalne, ale widać wyraźnie, że bardzo silny emocjonalny związek z panem Staruchem pan prezydent ma.
1: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz na krytykę w tej sprawie odpowiada krótko.
9: Trudno czynić zarzut panu prezydentowi z tego, że podejmuje decyzję w oparciu o przepisy polskiej konstytucji. Ma do tego prawo i wara rządzącym od prerogatyw pana prezydenta.
1: Poza Staruchem prezydent ułaskawił też działacza opozycji w czasach PRL-u Adama Borowskiego, który został skazany za zniesławienie Romana Giertycha, a także Piotra Pytla, skazanego 20 lat temu w Niemczech na dożywocie za zabójstwo, którego według polskiej prokuratury nie popełnił.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Za kilkadziesiąt minut w księżyc uderzy fragment rakiety. Waży 4 tony i po półtora roku dryfowania w kosmosie ma uderzyć w srebrny glob z prędkością ponad 8,5 tysiąca km na godzinę. To element rakiety Falcon 9.
10: Mówimy o bardzo gigantycznym uderzeniu, bo to jest rakieta, która ma, czy fragment rakiety, która ma 4 tony, wysokość 5-blokowego bloku. Będzie pędziła z prędkością 7 razy większą niż prędkość dźwięku. I całość to stworzy krater na Księżycu, który szacowany jest na wielkość 20 metrów.
1: Mówi Bogna Pazderska z Centrum Hevelianum w Gdańsku. Fragment rakiety ma uderzyć w Księżyc dokładnie o 8.35.

0: Gorąco, upał, skwar i wiele jeszcze innych określeń można by użyć w stosunku do dzisiejszej pogody. W Warszawie maksymalnie 37 stopni, aktualnie 24. Będzie bardzo dużo słońca, praktycznie zero chmur i opadów. Ciśnienie umiarkowane 1015 hektopaskali, wiatr słaby ze wschodu, biometr niekorzystny. Zadbajcie o siebie, koniecznie.
1: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
2: Jesteśmy od rana i cieszymy się, że jeszcze tych upałów nie ma. Chociaż powiem ci szczerze, że ja to lubię, wysokie temperatury.
3: Znaczy, ja też w sumie nie mam nic przeciwko, wolę jak jest za gorąco niż jak jest za zimno. Ale trochę mnie martwi to, że ten falkon tam uderzy. Ten księżyc taki piękny i ten będzie miał nowy krater.
2: Przecież on dużo ma tych dziur.
3: No tak, ale to jedna dodatkowo wcale nie sprawi, że będzie piękniejszy. No dobrze, Albano, Romina Power, już teraz Cisara, Boys Town Gang. Za chwilę potem rozstrzygnięcie pytania przed śniadaniem. To co? Nucimy wspólnie.

0: 14 minut po 8 w Radio Plus.
1: Pytanie przed śniadaniem.
2: A po drugiej stronie słuchawki Kamil, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie Państwa prowadzących, jak i słuchaczy.
2: Ostatni dzień urlopu, to co to znaczy, że nie śpimy o 8? Nie orcypiamy?
3: A powiem Panu akurat, szczerze mówiąc, akurat musiałem dziecko zabrać z małżonką akurat do tego na zajęcia logopedyczne. No i chyba już się przyzwyczajam, żeby wstawać szybciej.
0: No, no dobrze, jak było?
2: Na urlopie.
0: Na urlopie, tak.
3: Jak było na urlopie? No. Bardzo, bardzo sympatycznie akurat. Ja pochodzę co prawda z Kętrzyna, czyli te tereny gdzieś Gierłosz, Kwatera Hitlera, Święta Lipka, także tam spędzałem. Polecam wszystkim, szczególnie, że mnie te wakacje nic nie kosztowały, bo byłem akurat u rodziców. Także rodzice płacili nawet za paliwo.
0: Proszę, na bogato było.
2: Karmili i zapewniali rozrywki pewnie. No dobrze, a pytamy o dzisiejszą pogodę i środę i ten dzień. Napisali, że będziesz biegać między sklepami, które mają klimatyzację. To właśnie z tego powodu, żeby się schłodzić?
3: Tak, jak najbardziej.
2: To, akurat co zaoszczędziłeś u rodziców, to wydasz w tych sklepach.
3: To wydam w tych sklepach. Ja myślę, że chyba tak pojedynczo będę. Gdzieś tutaj jakieś mleczko kupię, tak do drugiego
0: podskoczę. To jest bardzo dobra strategia.
3: Bardzo dobra strategia.
2: A tak, poza tym...
3: Tak? Tak. Tak, nie chciałem przeszkadzać.
2: I napisałeś, że będziesz zraszać się wodą po butelce od czyszczenia tapicerki. Gdzie w życiu? To my wysyłamy taką profesjonalną do picia. Znaczy do nawadniania się butelkę.
0: A spryskuj się czym chcesz. Dobrze.
3: Oczywiście.
0: Miłego dnia ci dzisiaj życzymy, zresztą całego tygodnia również. Pozdrów rodzinkę i do usłyszenia następnym razem.
3: Do usłyszenia, dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy.
3: Pozdrawiam
0: również.
3: Pozdrawiam was serdecznie.
0: Dziękujemy.
3: I słuchaczy.
0: 16 Dziękuję. Minut po godzinie 8, za chwilę w Radio Plus Bad Boys Blue.
1: Radio Plus Warszawa.
4: Reklama.
1: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
5: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie

0: galeriach stacjonarnych. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM. To liczy się człowiek. To kupuje.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
6: W lodówce tej nowej!
1: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Czas na sportową przygodę. Warmia Mazury Senior Games. Jedyne takie zawody dla aktywnych seniorów. Lekkoatletyka, pływanie, siatkówka, tenis ziemny i stołowy, brycz. Wszystko w sercu malowniczej stolicy Warmii i Mazur. Masz 50 lat lub więcej? Dołącz do rywalizacji. Zapisz się na www.seniorgames.com.pl. Startujemy 18 września.
8: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
9: Volkswagen. Po reklamie.
10: Radio Plus Warszawa.

0: Dzisiaj ten bum-bum, tylko Lumpur.
1: Lumpur.
0: Kuala Lumpur. Tak, daleko
2: Pedro
0: się teraz...
2: Stauer, Kuala Lumpur.
0: Daleko się teraz wybieramy. Otóż powstał taki ranking miejsc do... najlepszych miejsc do pracowania zdalnego.
2: Do pracowania zdalnego.
0: Tak, czyli jak ktoś nie chce siedzieć w biurze, zresztą szef pozwala i w ogóle nie musisz być nawet w okolicy, w kraju nawet, możesz sobie gdzieś na drugi koniec świata pojechać, to ci, którzy chcą gdzieś zmienić zupełnie otoczenie, powinni pojechać do Malezji, ponieważ tam jest bardzo dobre łącze internetowe, w ogóle z internetem świat jest połączony. No, jest tania kuchnia, fajna i tak dalej. I są dwie możliwości. Albo Kuala Lumpur, czyli właśnie stolica, jeżeli ktoś chce być w centrum wydarzeń, albo tam jest gdzieś tam jakiś nad morzem, tak? Wyspa jakaś. W każdym razie tam może też się udać i też tam dobrze może stamtąd pracować. Rano plaża, po południu firma, albo odwrotnie. I pracujesz sobie. Nie, nie. Szef wie, że jesteś w pracy. Co?
2: No, w nocy pracujesz, w dzień siedzisz na plaży,
0: bo to różnica czasu.
2: Także jest...
0: No to jak w nocy pracujesz, to w dzień to raczej śpisz na tej plaży chyba.
2: A co tam przeszkadza? Się obudzisz, popływasz i wracasz.
0: Malezja wygrywa w kilku kategoriach. Dostęp do nowoczesnych usług, wielkomiejskie tempo, centra biznesowe, sieć gastronomiczna, wszystko to w jednym.
2: O. Pamiętajcie tylko, że bardzo wilgotno i trochę daleko, więc...
0: To do rodziny daleko. To
2: są plusy i minusy.
0: Lepiej zostać u siebie w domu, jak ktoś na zdalnym pracuje.
2: No właśnie. A my lecimy dalej, bo to poranek z Radiem Plus. Dzisiaj bardzo zresztą upalny. A czy będzie wilgotny, no to sprawdzimy. Już za chwilę wiadomości na antenie naszego radia.
3: Radio Plus Warszawa. Grrrr!

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Jest 8:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ma usłyszeć zarzuty, chodzi o matkę dziecka, które w styczniu zmarło w wyziębionym mieszkaniu w kamienicy w Radomiu. Kobieta po tragedii wyjechała z miasta i nie wiadomo, gdzie się znajduje, grozi jej 5 lat więzienia. Na polskich drogach jest bezpieczniej, w pierwszym półroczu tego roku odnotowano najmniej wypadków w historii. Policja zarejestrowała 9135 takich zdarzeń.
2: To jest o 247 mniej niż w roku ubiegłym, a więc mówimy o spadku o ponad 2,5%. Również mniejsza liczba dotyczy ofiar śmiertelnych. Tu spadek jest prawie 8%.
1: Mówi Mariusz Kurczyk z Komendy Głównej Policji. Do poprawy bezpieczeństwa przyczyniło się zaostrzenie przepisów. Wprowadzono m.in. możliwość konfiskaty pojazdu pijanemu kierowcę. Jeszcze Warszawa. Zamknięto kąpielisko nad Jeziorkiem Czerniakowskim. Powodem sinice. Służby zaapelowały o przestrzeganie zakazu kąpieli. Będzie obowiązywał do odwołania.
3: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. W wielu najchętniej uczęszczanych punktach Warszawy działają kurtyny wodne. Ochłodzić się można m.in. na Placu Zamkowym, Placu Trzech Krzyży oraz ulicy Smolnej. Najwięcej punktów jest w Śródmieściu, a w sumie w całej stolicy prawie 30, mówi rzeczniczka prasowa wodociągów warszawskich Jolanta Maliszewska.
4: One działają w dwojaki sposób. Jeśli chodzi o zraszacz typu łuk, to jest zraszacz uruchamiany na przycisk. W przypadku zraszaczy w kształcie latarni, to są zraszacze, które są ustawiane na to, by się uruchomić, kiedy temperatura przekroczy 25 stopni.
5: Nie próbowaliśmy, ale niewykluczone, że skorzystamy. Bardzo dobry pomysł, jak najbardziej.
6: Pan z hulajnogą spokojnie w tej kurtynie, to chyba dobry sposób, żeby przeżyć dzisiaj.
7: Idealny.
3: Tak odpowiadają warszawiacy, a przy zraszaczach w Śródmieściu do końca dnia jutro działać będą beczkowozy z warszawską kranówką. Ze stołecznej Pragi wychodzi dziś warszawsko-praska pielgrzymka piesza, a wraz z nią ogólnopolska piesza pielgrzymka strażaków i ich rodzin. Pątnicy wyruszą po mszy świętej w sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej. Będzie grupa rodzinna, młodzieżowa oraz oparta na duchowości świętej Rity. Dziś bez opadów i ze słońcem. Przez cały dzień będzie nam to słonko grzało. Maksymalnie 37 stopni aż w Warszawie. Jeśli nie musicie, to z domu nie wychodźcie. Jeśli macie po drodze gdzieś idąc zraszacz, to skorzystajcie. Miejcie też przy sobie wodę. Ciśnienie umiarkowane. 1015 hektopaskali, wiatr słaby ze wschodu.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
8: Dzień dobry, 27 minut pozostało do godziny 9.
9: Dobry, za chwilę Pet Shop Boys, Cecyn, teraz Halina Frąskowiak i Mały Elfa, my z wami do 9, Kasia Kozimor.
8: Tomek Waloszczyk.

0: Ja nie wiem, czy ty pamiętasz, ale wiesz, były takie czasy, że nie było Facebooka.
1: Ja pamiętam. Mhm. Dołączyłem dosyć późno, dlatego pamiętam.
0: Ja bardzo późno, ale dołączyłem.
1: No, jesteśmy.
0: W każdym razie, jak nie było tego Facebooka, to ludzie no, chcieli się zapoznawać jakoś z innymi ludźmi w zagranicy.
1: Nasza
0: na
1: klasa była.
0: Była, ale to
1: nasza,
0: przed...
1: to nie zagranica.
0: O latach 50. mówię.
1: Aha, no.
0: Czasem się listy pisało, moja mama chyba zapoznała w ten sposób kilka osób, gdzieś tam jakiegoś Francuza, jakiejś Węgierki i tak dalej. I tak się pisało potem. W tych Węgrzech, na tych Węgrzech to nawet raz byliśmy nad Balatonem. Dobra, nieważne, nie o tym chciałam mówić. A pewna kucharka z Koblencji, ona pływała na takim statku na trasie Koblencja-Moguncja i w latach 50. cyk, napisała historię taką, że chciałaby poznać kogoś, wsadziła do butelki i bum, do wody.
1: No nie, ale poczekaj, jak ktoś chce kogoś poznać, to chce raczej szybko poznać, a z tą butelką to różne rzeczy mogą się dziać.
0: I ta butelka właśnie została znaleziona.
1: Wypłynęła.
0: Pani ma 90 lat już. Po 76 latach, jak dobrze pamiętam, tak, znaleziono tą butelkę.
1: Mhm. I znalazł jakiś wybraniec serca?
0: No nie wiem właśnie, ale podobno urzędnicy bardzo dużo sobie trudu zadali, żeby panią odnaleźć. Mhm. Udało się w końcu, butelka trafi do muzeum, a pani wpisała się do Złotej Księgi Mieszkańców.
1: Cudownie.
0: Wszystko ładnie się zakończyło. Ale ona chciała jednak pisać z jakimś Francuzem, podobno, bo to tam bardziej po francusku to było i do Francuzów adresowane.
1: To do francuskiego muzeum poprosimy.
0: Trzeba panią przycisnąć, teraz zapytać, czy w końcu poznała tego Francuza,
1: no,
0: czy też nie.
1: A może już teraz nie chce nikogo poznać?
0: Nie, no ona w ogóle jest... napisała, że trochę późno to wszystko zadziałało.
1: Ale to bo taką metodę wybrała, no to co?
0: Nie było innej lepszej w tamtych czasach. Za 18 minut 9 w Radio Plus już za chwilę Roxette, Fading Like a Flower, będzie też Bonnie M i Daddy Cool.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie konserwy mięsne Krakus 300 gramów kup jedną, druga tańsze gratis. A cukier biały tylko 99 groszy za kilogram przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Kaufland.
6: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: na ten... Na mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Czy tradycja może wyznaczać trendy i czy można pogodzić ją z nowoczesnością? Przekonacie się o tym już 8 sierpnia podczas wydarzenia Etnotrendy w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi. Już od południa pokazy strojów ludowych z różnych regionów, konkursowe projekty inspirowane folklorem, koncert, wystawy, stoiska twórców ludowych i kół gospodyń wiejskich. A wieczorem potańcówka. Etnotrendy. 8 sierpnia. Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie. Wstęp wolny. Zapraszamy.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
11: Po reklamie.
12: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz.

0: Lato w pełni, więc korzystajmy z lata, Teresa do nas pisze. Nie narzekajmy.
1: Nie, my nie narzekamy, my tylko się po prostu mocno przygotowujemy.
0: Przed słońcem i upałami można się ukryć, pisze Teresa. To będzie wspaniały dzień mimo upału, jeśli go sobie dobrze zorganizujemy.
1: Jakieś konkrety?
0: Nie ma. Nie ma. To trzeba samemu. Każdy wie najlepiej, co gdzie jak, się schronić i jak spędzić chłodzi. Czas.
1: No tak. Dobrze, mam nadzieję, że znajdziemy dzisiaj odrobinę cienia, odrobinę chłodu i odrobinę radości w ciągu dzisiejszego całego
0: i
1: dnia.
0: I że dużo wody znajdziemy. Jeżeli nie, woda, do takich, do której można wskoczyć, to przynajmniej taką, którą można w siebie wlać, a nawet trzeba.
1: No i ten spryskiwacz też nie jest złym pomysłem w domu, taką giełkę sobie rozproszyć nad głową. Tylko proszę całego mieszkania nie zamknąć.
0: Nie, żeby nie było tak zamglone, żebyśmy nie trafili do wyjścia później.
1: No dokładnie tak. To co, dziękujemy za dzisiejsze spotkanie na antenie Radia Plus.
0: Zapraszamy jutro, będzie chłodniej, ale równie gorąco, jeśli chodzi o nasze przywitanie i przeboje z nutą nostalgii.
1: Nie może być inaczej. A za chwilę wiadomości, potem Agnieszka Morawska.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos! Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Karambol w Krakowie, są utrudnienia na trasie S7. Uruchomiono nadzwyczajny mechanizm. Upały uderzają w polską energetykę. Wygrali Ligę Narodów i utknęli w Chinach. Siatkarze wylądowali już w Warszawie. Jest 9:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Karambol na S7 w Krakowie. Między węzłami Kraków Przewóz i Kraków Nowa Huta zderzyły się 4 osobówki i ciężarówka. Zablokowana jest trasa w stronę Nowej Huty. Utrudnienia mogą potrwać około 2 godzin. Upały uderzają w polską energetykę. Elektrownie Kozienice i Połaniec ograniczyły pracę. W każdej z nich wyłączono po 3 bloki. Wszystko przez niski stan wody w Wiśle, która jest wykorzystywana do ich chłodzenia. Spółki z grupy Enea na bieżąco monitorują sytuację i informują przedstawiciele firmy. Nie ma informacji o zagrożeniu dla dostaw energii. Nastroje tonuje też rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: Jeśli chodzi o wydolność polskiego systemu energetycznego, to myślę, że możemy być spokojni. W Polsce, także dzięki bardzo dużym inwestycjom w odnawialne źródła energii, polski system energetyczny jest coraz bardziej zdywersyfikowany, w związku z tym jest bezpieczniejszy.
1: Reagują też polskie sieci elektroenergetyczne. Wprowadziły okres przywołania na rynku mocy. Sprawne elektrownie zwiększają produkcję, zastępując te jednostki, które mają problemy, na przykład przez ekstremalną pogodę. Jest tymczasowy areszt dla 19-latka z wielkopolskiej Trzcianki. Mężczyzna jest podejrzany o zabójstwo ojca i próbę zabójstwa policjanta podczas sobotniej interwencji. Ciało znaleziono przed budynkiem. Sprawca zaatakował też interweniujących funkcjonariuszy.
3: Podejrzany został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Prokurator powoła w tej sprawie biegłych lekarzy psychiatrów, którzy ocenią, czy podejrzany w chwili czynu był poczytalny.
1: Powiedział nam rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak. Michałowi H. grozi dożywocie. Kolejny incydent nad Bałtykiem. Nasze myśliwce znów w akcji. Przechwycono samolot rozpoznawczy Federacji Rosyjskiej, przekazał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Doszło do przekroczenia polskiej przestrzeni powietrznej?
4: Nie ma takich informacji. Do incydentu doszło około 60 km na zachód od Koszalina w przestrzeni międzynarodowej. Ju-20 został przechwycony przez dyżurną parę naszych myśliwców. Minister obrony zaznacza, że to kolejna rosyjska prowokacja w pobliżu granic państw NATO, sprawdzająca czujność i gotowość systemów obrony sojuszu. Faktycznie Rosjanie od kilku tygodni wysyłają do akcji albo swoje myśliwce, albo samoloty rozpoznawcze, które nie mają planu lotów i mają wyłączone transpondery. Maszyny zazwyczaj są przechwytywane kilkadziesiąt kilometrów od granicy.
1: To był Michał Skolimowski, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Złoci medaliści Ligi Narodów wylądowali w Warszawie. Polscy siatkarze spóźnili się najpierw na samolot i wrócili do kraju z dobowym opóźnieniem. O emocjach podczas finału siatkarskiej Ligi Narodów i wyzwaniach, które przed nimi, opowiedzieli krótko po lądowaniu na Okęciu. Z zawodnikami spotkał się nasz reporter Mateusz Chłystun.
5: Finałowy mecz, jakie to były emocje?
6: Jestem dumny z tego, jak ta grupa wytrzymała, jak my to wszystko przetrwaliśmy, bo w tej fazie interkontynentalnej, szczególnie w tych meczach, w których ja grałem, nikt nas tak do końca nie sprawdził do końca, tak na poważnie, bo ten chociażby ostatni turniej w Stanach, tak naprawdę wygrywaliśmy pewnie te wszystkie spotkania i nie mieliśmy noża na gardle. Tutaj pierwszy mecz z Ukrainą, były trochę problemy, natomiast ten mecz z USA, no to już w ogóle. Było ciężko, przeciwnik grał po prostu świetnie.
5: Liga Narodów jako takie przygotowanie do europejskich pucharów?
7: I zrobimy wszystko, aby wywalczyć kwalifikację olimpijską, ale to na pewno nie będzie łatwe zadanie, bo chociażby ta właśnie edycja Ligi Narodów pokazała, że te teoretycznie słabsze reprezentacje ze starego kontynentu naprawdę prezentują się bardzo dobrze, a niektóre gdzieś też występowały w finałowej fazie Ligi Narodów.
1: Mówili naszemu reporterowi libero polskiej reprezentacji Jakub Popiwczak i przyjmujący Kamil Semeniuk. Przypomnijmy, w finale Polacy pokonali USA 3-2.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
8: 4:04, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Animals i House of the Rising Sun na początek tej godziny.

0: Można się było rozmarzyć. Caribbean Blue i Enya w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii. Można sobie wyobrazić taką plażę, piaseczek, taki przepiękny, biały niemal, do tego błękit nieba, lekki szum fal. No i tak się robi od razu pięknie. Chyba że jesteśmy nad Bałtykiem, też pięknie, ale zazwyczaj na tych głównych plażach gwarno i to też ma swój urok. Tak czy owak, dzisiaj w taką pogodę jak dziś najlepiej spędzić ten czas właśnie nad wodą, nad morzem na przykład, bo tam troszeczkę chłodniej. 691-141-141 SMS-owy numer dla Was w każdej sprawie, a dzisiaj środa, więc za chwilę zapytam, co mi w duszy gra.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
7: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
8: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł i markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
9: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
10: Czy tradycja może wyznaczać trendy i czy można pogodzić ją z nowoczesnością? Przekonacie się o tym już 8 sierpnia podczas wydarzenia Etnotrendy w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi. Już od południa pokazy strojów ludowych z różnych regionów, konkursowe projekty inspirowane folklorem, koncert, wystawy, stoiska twórców ludowych i kół gospodyń wiejskich. A wieczorem potańcówka. Etnotrendy. 8 sierpnia. Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie.

0: www.autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe na wagę 9,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Po reklamie.
6: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

If I Was i Mature w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. 27 minut pozostało do 10. Środa, więc pytam, co mi w duszę gra i zasady na początek. Do 10.30 trzy podpowiedzi, a waszym zadaniem jest odgadnąć hasło, a także napisać jedno lub dwa zdania, z czym wam to hasło się kojarzy. I tutaj to jest właśnie ważne, że nie ma zasady, kto pierwszy, ten lepszy. Chociaż, jeśli okaże się, że kilka podpowiedzi będzie dla nas tak samo interesujących, to wtedy zdecyduje kolejność zgłoszeń. A SMS-y wysyłamy pod 691-141-141 do zdobycia torba Co mi w duszy gra. I do tej torby jeszcze dorzucę książkę dzisiaj. Książkę, której tytuł będzie związany z hasłem, a także tematyka tej książki. Dobrze, czas na pierwszą podpowiedź. Hasło składa się z jednego słowa. A podpowiedź brzmi tak. Molosek brazylijski, epoletnik afrykański, liściolot kubański. Przypominam, hasło składa się z jednego słowa, a kolejna podpowiedź za chwilę. Teraz Rysa na szkle i Urszula w Radiu Plus.

0: The Way You Make Me Feel i Michael Jackson, lato z nutą nostalgii w Radiu Plus. 17 minut do 10, pora na drugą podpowiedź do zagadki, co mi w duszy gra. I wrócę na chwilę do szlaku tajemniczych podziemi. Przypomnę też, że konkurs na zdobywcę szlaku pod naszym patronatem trwa, a w jednej z atrakcji leżącej na szlaku, dokładniej w jaskini radochowskiej, przy odrobinie szczęścia można go zaobserwować. A kogo? O to pytam właśnie. Hasło składa się z jednego słowa, a oprócz hasła liczy się także jedno, dwa zdania, które Wam się z tym hasłem kojarzą. Numer SMS-owy 691 141 141. Jeszcze jedna podpowiedź będzie po 10.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
8: Media Expert.
2: Po reklamie.
9: Let's go, girls.

0: Skaldowie i nie domykajmy drzwi na koniec dziewiątej. Drzwi nie domykajmy, bo może lekki przeciąg się zrobi i wtedy jakieś powietrze lżejsze do naszego domu wtargnie. 3 minuty do 10:00, tak jak mówiłam, za chwilę wiadomości w Radiu Plus.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Czy tradycja może wyznaczać trendy i czy można pogodzić ją z nowoczesnością? Przekonacie się o tym już 8 sierpnia podczas wydarzenia Etnotrendy w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi. Już od południa pokazy strojów ludowych z różnych regionów, konkursowe projekty inspirowane folklorem, koncert, wystawy, stoiska twórców ludowych i kół gospodyń wiejskich. A wieczorem potańcówka. Etnotrendy. 8 sierpnia. Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie. Wstęp wolny. Zapraszamy.
4: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Papier Doxero A4 Office 9,99 za ryzę. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,99.
5: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
6: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje w torby z zakupami.
7: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
8: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko łowickie 3,2%, złoty 99 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 24 na osobę, a ręczniki kuchenne Fox i Kartapalia 3,99 za opakowanie przy zakupie 2. Kaufland.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Marek Grechuta.
9: Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy.
10: Wiosna, wiosna,

0: Plus Warszawa. Radio Plus. Kolejny atak Rosjan na Kijów, są zabici i ranni. Wypadek busa i ciężarówki w Łódzkiem, utrudnienia dla kierowców. Powiemy też o rodzinnej pielgrzymce z Lublina na Jasną Górę. Minęła 10:00, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Tragiczny bilans i ogromne zniszczenia. Kijów dochodzi do siebie po nocnym ostrzale. 17 osób nie żyje, ponad 40 zostało rannych. Rosjanie zniszczyli jeden z największych hubów logistycznych, ukraińskich sklepów internetowych oraz poczty. Część osób zginęła na stacji kolejowej. Z powodu opóźnienia pociągu zostali na peronie podczas ataku, mówi szef lokalnej administracji Witalij Bigun. Z powodu ataku pociąg miał opóźnienie, a czekało na niego sporo ludzi. Zginęło tam 8 osób. Uszkodzonych zostało również wiele budynków mieszkalnych. Ustalamy skalę zniszczeń. Na miejscu wciąż pracują zespoły ratunkowe. To był już drugi zmasowany ostrzał Kijowa w tym miesiącu. Łącznie tej nocy Rosjanie wystrzelili prawie 30 rakiet i ponad 100 dronów. Żadnego z pocisków nie udało się zastrzelić.
1: Wiadomości Radia Plus.
0: Wypadek busa i ciężarówki w Łódzkiem. Trasa numer 91 pomiędzy Łodzią a Łęczycą jest zablokowana na wysokości Dzierzbiętowa. Dwie osoby zostały ranne. Jednego z poszkodowanych do szpitala zabrał śmigłowiec LPR. Policja kieruje tam na objazdę. Rząd ma plan, jak zaostrzyć przepisy wobec kierowców, którzy łamią sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Kara więzienia zamiast grzywny ma zwiększyć skuteczność przepisów i zapewnić realne konsekwencje sprawcom przestępstw drogowych. Krzysztof Płowecki.
2: Jak powiedziała mi rzeczniczka Ministerstwa Sprawiedliwości Dominika Ziętara, nowe przepisy będą dotyczyć przede wszystkim kierowców prowadzących po alkoholu lub narkotykach oraz tych, którzy mimo sądowego zakazu nadal wsiadają za kierownicę.
3: Sąd co do zasady będzie wymierzał karę więzienia, a nie karę grzywny czy ograniczenia wolności, jak ma to miejsce obecnie.
2: Projekt zakłada także, że warunkowe umorzenie postępowania nie będzie już możliwe. Z kolei zawieszenie wykonywania kary sąd będzie mógł zastosować tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
3: O tym, czy taki przypadek zachodzi, decyduje sąd na podstawie okoliczności konkretnej sprawy.
2: Nowością będzie także wykroczenie polegające na nieprzestrzeganiu przepisów na drogach dla rowerów, chodnikach i innych miejscach przeznaczonych dla pieszych oraz rowerzystów. Ta zmiana będzie dotyczyła przede wszystkim użytkowników hulajnóg, rowerów elektrycznych czy motorowerów.
0: Krzysztof Płowecki, dziękujemy.
1: Wiadomości Radia Plus.
0: Na koniec rodzinne pielgrzymowanie. Pani Asia prowadzi przyczepkę rowerową, a w środku część bagażu i jej dzieci, 9-letnia Marysia oraz 11-letni Antek. To pielgrzymka z Lublina na Jasną Górę. Pomaga dobre przygotowanie i modlitwa, mówi pani Asia.
4: Na każdą sytuację trzeba być gotowym. My idziemy w grupie namiotowej, więc mamy sporo bagaży, natomiast takich najpotrzebniejszych, ale jednak troszkę się tego nazbierało. Namiot od deszczu, od słońca, woda. To najważniejsze, różaniec do przodu.
0: A dzisiaj największym wyzwaniem będzie temperatura ponad 35 stopni. 48. Lubelska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę odbywa się pod hasłem Idźcie i głoście. Do Sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej dotrą 14 sierpnia.
1: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
5: Ciao, Siciliano, ta sama chwila. Strangers by Night i Maniter. Całkiem dobrze zapowiada się 10:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Manida i Hal Notis w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. 19, prawie 20 minut po 10 teraz na zegarze. Trzecia podpowiedź dotycząca tego, co mi w duszę gra. W legendach zamieniał się w niego hrabia Dracula. Zresztą wśród wielu gatunków są także wampiry. A wspomniany przeze mnie w pierwszej podpowiedzi epoletnik afrykański swoją nazwę zawdzięcza doktorowi Franquesowi francuskiej armii cesarskiej, który przesłał jeden z okazów do Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu i tego osobnika do dziś możemy tam oglądać. I o tym między innymi można przeczytać w książce, którą włożę dzisiaj do torby Co mi w duszy gra. Za chwileczkę też o niej opowiem. A przypominam, że hasło składa się z jednego słowa. Waszym zadaniem jest nie tylko odgadnąć hasło, ale także napisać, z czym wam się ono kojarzy. A na SMS-y pod numerem 691-141-141 czekam jeszcze około 5 minut. Przypominam, do zdobycia torba Co mi w duszy gra i książka.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
4: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł i markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
5: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,49 za 550 gramów. Super cena! Netto, patent na tanie zakupy.
7: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
8: Słuchaj, Marian.
9: No?
8: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
9: Aha.
8: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
9: Ta.
8: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
9: No i co, Barbara, i co?
8: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
9: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
10: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
11: Castorama!
12: Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
13: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania.

0: Heartbreaker w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii na zegarze 26 minut do południa. Czas na rozstrzygnięcie, nie do południa, do 11. Czas na rozstrzygnięcie zagadki, co mi w duszy gra, a to nie topesz. I odgadł między innymi Wojtek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Wojtku, napisałeś o tym, że nie topesz kojarzy ci się z letnimi wieczorami na wsi. Czyli jest obserwowanie tych stworzeń? Bez lęku?
1: Inaczej, może, bo ja wychowałem się, urodziłem się w mojej miejscowości, w województwie, w tej chwili już warmińsko-mazurskim, kiedyś to było białostockie, potem suwałskie. No, i po prostu jak przychodziło lato, były wieczory, to nie wiem, czy graliśmy w piłkę z kolegami, czy gdzieś siedzieliśmy na podwórku, to po prostu te nietoperze latały i tak fajnie, góra dół. To właśnie pamiętam jeszcze z dzieciństwa, tak?
0: To ja mam, tak?
1: Tak jak jadę, przepraszam, jadę do brata i do mamy tam na wieś, no to mam tak samo, no i jakieś tam wspomnienia z tego dzieciństwa odżywają, tak? Tego lata spędzonego tam na wsi, tak?
0: Mam dla ciebie prezent w takim razie, torba, co mi w duszy gra. Do tej torby wrzucę książkę jeszcze. Życie nietoperzy, sekretne życie nietoperzy, sekrety skrzydlatych ssaków D&M Reader i tutaj pięknie wydany album, bo być może uda ci się odnaleźć te nietoperze, które gdzieś tam u ciebie na wsi są. Patrzę na przykład, wiesz, ja znam do tej pory tylko gacki, ale na przykład jak sobie spojrzymy na kieszennika dwupręgiego albo na namiotnika żółtousznego, no przecudne są te nietoperze, rozkoszne, takie urocze wręcz, chociaż bywają i takie, których nie chcielibyśmy spotkać. Więc ten album przepiękny jest dla ciebie, wydawnictwo PWN. Niedawno miał premierę, 31 lipca książka miała premierę, więc taka świeżynka dla ciebie. Jeśli masz jeszcze...
1: Byłem na wakacjach i chodziliśmy po jaskiniach.
0: Aha.
1: Były takie nietoperze, które miały, nie wiem, 20 centymetrów wielkości.
0: Więc będzie okazja do tego, żeby się przekonać, co to za nietoperze.
1: No właśnie, byliśmy w Wietnamie i zwiedzaliśmy właśnie też między innymi jaskinie.
0: Prezent dla ciebie, jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić. Antena
1: oczywiście
0: twoja.
1: Pozdrawiam wszystkich znajomych, którzy słuchają Radia Plus, rodzinkę, jeżeli też słucha, no i oczywiście całe radio.
0: Bardzo dziękujemy, wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
1: Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego.
0: Disco i Otoan teraz w Radiu Plus.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Po reklamie.

0: Lisuja i The Road to Hell w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii. Tak sobie myślę, że gdy upalnie, to droga na Półwysep Helski może wyglądać podobnie jak w tej piosence. Na zegarze 3 minuty do 11. Za chwilę wiadomości.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus, Warszawa.
1: Dziecko uwięzione w aucie w czasie upału. Dramatyczna akcja na Podkarpaciu. Czy szkoły są gotowe na zakaz smartfonów? Pytamy dyrektorów i samorządowców. Powiemy też o Tour de Pologne i utrudnieniach dla kierowców w Lubuskiem. Minęła 11. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Upał i dziecko uwięzione w zamkniętym samochodzie to dramatyczna historia z Jarosławia na Podkarpaciu. Mama 10-miesięcznej dziewczynki przypadkowo zatrzasnęła kluczyki w aucie. Policjanci musieli wybić szybę.
2: 10-miesięczna dziewczynka została bezpiecznie wydobyta z samochodu. Na szczęście nic jej się nie stało i nie wymagała pomocy medycznej.
1: Mówiła Katarzyna Dusiło z jarosławskiej policji. Policjanci przypominają, że w upale wnętrze samochodu nagrzewa się w ciągu kilku minut. Jeśli zobaczymy kogoś zamkniętego w aucie, należy zadzwonić pod 112. Dziś z powodu pogody premier zaapelował do pracodawców: zadbajcie o swoich pracowników i o siebie. Tu chodzi już o ludzkie zdrowie, a nawet życie, powiedział Donald Tusk. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałem dla niemal całego kraju. Najcieplej będzie w centrum, na wschodzie i na południu Polski. Temperatury mogą sięgać nawet 40 stopni Celsjusza. Najtrudniej jest w pracy fizycznej. Na zewnątrz z drogowcami rozmawiał Rafał Różycki.
3: Bardzo się dają znaki. No nie idziemy robić nieraz. Temperatury przekraczają 40 stopni w cieniu.
4: A pan tutaj z łopatą.
3: No innego wyjścia nie ma.
4: Machać trzeba.
3: Trzeba. Niestety taka praca, terminy.
4: Czy upały dają w kość?
5: Dają.
4: Widzę, że u pana tutaj aż się leje z czoła.
5: No tak jest, no.
6: Bardzo daje.
5: No z czasem to męczy to słońce.
4: Ale też tutaj widzę, że opalenizna będzie, nie trzeba będzie na wakacje wyjeżdżać.
7: No nie.
4: A jak sobie radzicie z tymi upałami?
5: No jakoś trzeba, no co się zrobi? Nic się nie zrobi.
3: Dużo wody i co jakiś czas do cieniu.
1: A chłodniej ma być dopiero w piątek. Czy szkoły są gotowe na zakaz smartfonów? Sprawdzamy to dzisiaj w Radiu Plus. W nowym roku szkolnym uczniowie nie będą mogli korzystać z komórek, także podczas przerw. Pojawiają się oferty specjalnych szafek czy pojemników na telefony, ale to kosztowne, mówi Sławomir Osiński, dyrektor szkoły podstawowej nr 47 w Szczecinie.
8: To chyba, że szkoła podejmie taką decyzję, to już jest kwestia decyzji dyrektorów, ale nie widzę sensowności budowania jakichś szafek, pojemników i tak dalej. Tym bardziej, że w ustawieniu nie ma nakazu, tylko jest słowo Boże, jeśli by chciała szkoła coś takiego robić.
1: Ministerstwo przypomina, że szkoły nie mają obowiązku posiadania specjalnych szafek na telefony. Uczniowie mogą chować urządzenia do plecaków. Na dodatkowe wydatki w związku ze zmianami gotowe są władze Radomia, mówi wiceprezydent Katarzyna Kalinowska.
9: Na ten moment nie otrzymaliśmy jako miasto żadnych sygnałów ze strony dyrekcji, ze strony szkół o takiej potrzebie. Natomiast oczywiście, jeżeli taka potrzeba będzie, jesteśmy na to przygotowani i w miarę potrzeby będziemy nasze jednostki wspierać.
1: Uczniowie będą mogli wnosić telefony do szkół, ale nie będą mogli z nich korzystać.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Gorzów, Zielona Góra to kolejny etap Tour de Pologne. Teraz w Lubuskim jest już sporo utrudnień. Gdzie trzeba uważać, podpowie Wojtek Hańczuk.
10: Od godziny 11 całkowicie zamknięta na odcinku z Gorzowa do Strzelec będzie droga krajowa nr 22. Potem peletonu i kolejnych utrudnień muszą spodziewać się kierowcy na drogach wojewódzkich od Goszczanowa do Skwierzyny oraz do Krajowej Trójce. Od Międzyrzecza przez Świebodzin, Sulechów aż do Zielonej Góry.
1: Peleton z Gorzowa wystartuje w południe. Kolarze w Zielonej Górze będą około 17.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
11: Jason Donovan na początek 11. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: comment ça va w Radio Plus, lato z nutą nostalgii, a na comment ça va, jak zawsze odpowiadam, très bien, chociaż powinnam teraz powiedzieć po włosku eccellente, czyli wspaniale, a to odnosi się do historii pewnego Włocha, mieszkańca Apulii, który trafił piątkę w grze liczbowej, wygrywając 1 000 000 euro, ale niestety wyrzucił do pojemnika na odpady zmieszany los na tę loterię i całe szczęście, że udało się ten los odzyskać, ponieważ zadziałał szybko, zadzwonił do szefa sortowni śmieci i cały ten ładunek został przewieziony do sortowni zamiast od razu do zgniecenia. Pracownicy dokładnie przeszukali odpady, znaleźli kupon w nienaruszonym stanie, no i udało się to skończyć szczęśliwie. Miejmy nadzieję, że udało się także i podzielić z tymi, którzy pracowali przy odnajdywaniu tego kuponu. I też taki dowód na to, że pieniądze nie śmierdzą. 17 minut po 11 na zegarze teraz.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
4: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
5: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%. Aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Po reklamie.

Be My Baby i Runet w Radio Plus Lato z nutą nostalgii. 28 minut pozostało do południa. Było dzisiaj już o nietoperzach, to zostańmy w tym klimacie zwierzęcym. Teraz zajrzymy do świata węży. Mignęła mi ostatnio taka grafika, dlaczego węże syczą. No i okazuje się, że one syczą po to, żeby odstraszyć napastnika, który ma ochotę się z nimi w jakiś sposób rozprawić. Syczą też, gdy są zirytowane, rozgniewane, ale co ciekawe, jeden wąż nie słyszy drugiego, gdy ten syczy, ponieważ częstotliwość dźwięku jest zbyt wysoka dla ich uszu. I ja tutaj widzę pewną analogię. Na przykład, gdy nastolatki rozmawiają z rodzicami, a właściwie gdy rodzice mówią coś do nastolatków, to wtedy zupełnie jak węże, zupełnie tego nie słyszą. Buona sera, ciao, ciao. Mauro, teraz w Radio Plus.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: nie dokazuj. Przecież nie z ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu. Nie od razu sobie serca mego lud.
1: Nie dokazuj i Marek Grechota w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. 16 minut pozostało do południa i do południa jeszcze między innymi utwór, który bardzo będzie pasował do tego, do tej pogody, którą mamy dzisiaj za oknem, ale nie powiem jaki. Radio
2: Plus. Reklama. Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
3: Volkswagen.
4: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do środy chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
5: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze

0: Kropki natychmiastowe, akcesoria fotograficzne i albumy w drogeriach stacjonarnych. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM, to liczy się człowiek, to kupuje.
1: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
2: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł i markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
3: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
4: Czas na sportową przygodę. Warmia Mazury Senior Games. Jedyne takie zawody dla aktywnych seniorów. Lekkoatletyka, pływanie, siatkówka, tenis ziemny i stołowy, brycz. Wszystko w sercu malowniczej stolicy Warmii i Mazur. Masz 50 lat lub więcej? Dołącz do rywalizacji. Zapisz się na www.seniorgames.com.pl. Startujemy 18 września.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
8: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
9: Po reklamie.
10: Autopromocja.
11: Miasto moje, a w nim.
12: Szybka kolej miejska. Jak to działa? Porozmawiamy dziś po godzinie 18. Robert Klonowski, zapraszam.
11: Miasto moje w Radiu Plus Warszawa.

0: Black Velvet, Jelania Miles w Radiu Plus na koniec 11 do południa 3 minuty. Za chwilę wiadomości, a później przebojowa poczta.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa. Lato z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Poznaliśmy wyniki audytu w Szpitalu Południowym w Warszawie. Za chwilę relacja naszego reportera. Zbiorowe zatrucie młodych piłkarzy na Lubelszczyźnie. Budowa Zolu Caritas w Krakowie jest już na półmetku. Minęło południe. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Warszawski ratusz nie zostawia suchej nitki na Szpitalu Południowym. Prezydent Rafał Trzaskowski zaprezentował dzisiaj wyniki audytu. Wśród głównych zarzutów znalazły się m.in. poważne nieprawidłowości przy rozliczaniu dyżurów byłego już koordynatora SOR-u. Konferencji wysłuchał nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co jeszcze znalazło się w raporcie po audycie?
2: Między innymi to, że stanowiska, jakie piastował Dawid Kacprzyk, formalnie nie było.
3: Szpital przez półtora roku płacił za funkcję, której formalnie nie było w strukturze.
2: W przeanalizowanych dokumentach nie ma też śladu, za co dokładnie płacono młodemu lekarzowi, tłumaczył prezydent Rafał Trzaskowski. Wiadomo natomiast, że trafiały do niego wypłaty za jednoczesny dyżur na dwóch oddziałach. Szpital nie korzystał też z elektronicznego systemu kontroli czasu pracy, choć taki w placówce jest dostępny.
3: Płacono na podstawie grafików i oświadczeń, czyli na słowo.
2: Kontrola ujawniła też rekordowy czas dyżurów lekarzy kontraktowych.
3: A rekord w Szpitalu Południowym 110 godzin, prawie 5 dób.
2: Miasto opracowało więc ponad 40 zaleceń, które musi wdrożyć placówka. Ponadto sprawę części opisanych w raporcie nieprawidłowości wciąż wyjaśnia prokuratura.
1: Mateusz Chłystun, dziękujemy. Nie mamy problemów z wytwarzaniem energii, przekonuje premier. Donald Tusk apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w 40-stopniowych upałach, szczególnie dziś i jutro. Już wczoraj elektrownie w Kozienicach i Połańcu musiały ograniczyć pracę, bo w Wiśle brakuje wody do chłodzenia. Dziś zebrał się sztab kryzysowy.
4: Mieliśmy takie posiedzenie mini sztabu kryzysowego. Dzisiaj na wszelki wypadek chciałem dowiedzieć się u samych źródeł, czy istnieje ryzyko jakiejś formy blackoutu, czy sytuacji kryzysowej. Nie ma dzisiaj, mimo rekordowych temperatur, jakich spodziewamy się po południu, nie będzie potrzeby przywoływania tych, którzy są w rezerwie, w zapasie jakby, bo sytuacja jest pod kontrolą.
1: Premier ostrzegał też przed niebezpieczeństwami pracy w 40 stopniach, jednak ograniczenia w tym zakresie wejdą w życie dopiero za kilka miesięcy. Upały mają ustąpić najwcześniej w piątek po południu. Zbiorowe zatrucie młodych piłkarzy na Lubelszczyźnie. Policja bada sprawę narażenia na niebezpieczeństwo uczestników obozu w miejscowości Kolonia Łaszczówka.
5: Doszło najprawdopodobniej do zbiorowego zatrucia. W lokalu przebywało około 50 dzieci na obozie sportowym piłkarskim z okolic Rzeszowa. W wieku od 9 do 12 lat 16 z nich wymagało hospitalizacji. Ich stan jest stabilny, nie zagrażający życiu.
1: Mówiła Małgorzata Pawłowska z policji w Tomaszowie Lubelskim. Sprawą zajmuje się też sanepid.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Budowa Zolu Caritas Archidiecezji Krakowskiej jest już na półmetku. Budynek zakładu opiekuńczo-leczniczego w Zatorze ma już okna, mówi dyrektor krakowski Caritas ksiądz Łukasz Ślusarczyk.
6: Mamy do zrobienia już praktycznie wykończenie środka, czyli planowanie, jakie płytki, jakie jakości, jakie toalety, więc to już jest taki tak zwany biały montaż. Jesteśmy też na etapie projektowania nowej kaplicy.
1: Caritas chce, żeby w każdym pokoju był telewizor i transmisja mszy świętej z kaplicy. W nowym Zolu zamieszkają podopieczni obecnej placówki i nowi pacjenci, to prawie 70 osób.
7: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Audyt Szpitala Południowego wpłynął wczoraj do ratusza. W środę mają pojawić się pierwsze wnioski i rekomendacje. Wszystkie zostaną upublicznione. Ratusz zlecił audyty dotyczące SOR-ów i prosektoriów również w innych miejskich szpitalach. To w związku z publikacjami portalu Zero.pl, który opisał sprawę lekarza i byłego radnego KO Dawida Kacprzyka. Zmieniamy temat. W wiadomościach Radia Plus w całej Warszawie do października organizowane są uroczystości upamiętniające wybuch Powstania Warszawskiego. Do przekazywania pokoleniowej sztafety zachęca córka uczestniczki powstania, Danieli Piaseckiej, pseudonim Biała, Jolanta Piasecka.
8: Teraz wreszcie jest czas na to, żeby młodsi ludzie i coraz to młodsi przejmowali tą inicjatywę. Ja się bardzo cieszę i jest mi bardzo miło widzieć, jak przychodzą całe rodziny, są wśród tych starszych ludzi, dochodzą, robią sobie zdjęcia, słuchają. słuchają tego. To wszystko jest bardzo ważne, bo to buduje naszą tożsamość narodową.
7: Najbliższe duże uroczystości już jutro to upamiętnienie cywilnej ludności Woli zamordowanej przez Niemców kilka dni po wybuchu powstania. Dużo słońca, bez opadów, wysoka temperatura, dziś maksymalnie 34 stopnie na termometrach. Jeśli nie musicie, nie wychodźcie z domu, a jeśli już musicie, to miejcie przy sobie butelkę z wodą. Ciśnienie umiarkowane 1015 hektopaskali, biometr niekorzystny, wiatr zaledwie słaby z zachodu i północnego zachodu.
0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka.
9: Środa, witam Państwa, Agnieszka Morawska
10: i Marek Sierocki.
9: Agnieszko, jak minęły te 3 godziny wcześniejsze?
10: Bardzo szybko, ale myślę, że ta godzina minie jeszcze szybciej. A to dlatego, że Abba i Gimi Gimi Gimi przed nami.
9: To był rok 1979, wakacje. Zespół nagrał ten utwór. W październiku piosenka ukazała się na singlu, potem na składance z największymi przebojami Abby, część druga. No ale w 2005 ten motyw instrumentów klawiszowych wykorzystała Madonna w utworze Hang Up i ponownie było głośno o piosence Gimme, Gimme, Gimme Up.
10: Już teraz w Radio Plus.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza.
2: 5 sierpnia, a rok pominę, ale w Szczecinie na świat przyszła Anna Małgorzata Jurksztowicz. Teraz znakomita. Dębska.
1: Tak, wokalistka, znakomita producentka muzyczna, bo tym też Ania się zajmuje. Spirituals Gospels to był zespół, w którym jeden z pierwszych, w których występowała, miała też epizod w grupie Bolter.
2: Było, tak?
1: Tak, też wystąpiła i wreszcie przyszedł rok 85, udział w opolskich premierach i zwycięstwo z utworem Diamentowy Kolczyk. Próbowaliśmy się do Ani dodzwonić, ale niestety
2: dzisiaj,
1: telefon zajęty.
2: Dzisiaj być może zajęty, ale ja bym tylko jeszcze chciała dodać, że bo kojarzymy Annę Jurksztowicz przede wszystkim z muzyką, jeżeli chodzi też o sukcesy producenckie, ale pani Anna Jurksztowicz ma na koncie książkę kulinarną A i Kuchnia. To jest, czyli Inteligentnie jeść i pić. To było w 2016 roku. Być może ktoś z Państwa ma taką na półce, bo trudno ją dzisiaj zdobyć.
1: Dzisiejsza jubilatka Ania Jurksztowicz na antenie Radia Plus w utworze Stan Pogody.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Quechua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: dwutygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny Luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto Plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie mamy akcję na farby ścienne Beckers i Tikorilla. Kup dwie dowolne farby, a trzecią najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Tikorilla. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
5: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
6: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Castorama!
9: Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
10: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Po reklamie.
12: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Budka suflera.

0: Time to Say Goodbye Sarah Brightman, Andrea Bocelli. W sumie na początku zaśpiewana tylko przez Andrea Bocelli'ego na festiwalu w Sanremo. Później dołączyła Sarah Brightman. Przed chwilą, Marku, pokazywałeś, włączyłeś mi nagrania Sarah Brightman, gdy miała 19 lat i to było takie disco, zupełnie niepasujące do tego, co słyszeliśmy przed momentem.
1: To wielki dyskotekowy hit Sarah Brightman z końca lat 70. ubiegłego wieku. Tak, zupełnie nie pasuje do tej piosenki, ale też świetnie zaśpiewane. Wówczas producenci odkryli talent wokalny Sarah Brightman. Teraz zupełnie w innym stylu, rok 1988, Francja, numer jeden na liście przebojów, piosenka Nuit de Folie, zespół Début de Soirée. Nazwa ponoć oznacza początek wieczoru. Dwaj DJ-e grali w dyskotekach w Prowansji, panowie Sacha Gallier i William Picard. No i w końcu w roku 1984 założyli zespół. 4 lata czekali na ten sukces. Sporo takich elektronicznych klimatów, ale panowie dobrze wiedzieli, jak nagrać utwór, który wpada w ucho, który może stać się hitem. To był ich jedyny numer jeden na liście przebojów we Francji. Piosenka cieszyła się też powodzeniem w innych europejskich krajach. Pamiętam te czasy, kiedy też grałem ten utwór w dyskotekach. No to cóż, Début de Soirée, Nuit de Folie.
0: Czyli mamy taką gorączkę sobotniej nocy, bo środa to taka mała sobota.
1: Dyskotekowo? Może być.
0: Może być.

0: To Tina Turner i Typical Mail, a za chwilę zespół jednego przeboju, ale płyt nagrali sporo.
1: Tak, 20 płyt mają na koncie, ale my tylko pamiętamy rok 1996.
0: I piosenkę Tic Tic Tac. Usłyszał ją, będąc w Brazylii, francuski wokalista, także producent płytowy Patrick Bruel przywiózł singiel do Francji i tam spopularyzował. No i w końcu koncern Ariola wydał ten singiel na całym świecie. I na całym świecie stał się ten utwór przebojem. Tic Tic Tac, Carapicho, już teraz na antenie Radia Plus.

0: Reklama.
1: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
2: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
3: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
4: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%, aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
6: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
7: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
8: Weź Ibuprom Zatoki.
7: Ibuprom Zatoki?
8: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
7: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Takich jak ból głowy, ból i niedorozność, zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorozność zatok nosa przebiegający w bóle, będących konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
0: Po reklamie.
9: Autopromocja.
10: Miasto moje, a w nim.
11: Szybka kolej miejska. Jak to działa? Porozmawiamy dziś po godzinie 18. Robert Klonowski, zapraszam.
10: Miasto moje w Radiu Plus Warszawa.

0: Robbie Williams i Supreme. To był rok 2000, kiedy Robbie wydał singla, a wykorzystał w tym utworze instrumenty smyczkowe ze słynnego hitu Glory Gaynor, I Will Survive.
1: A za chwilę zmieniamy zupełnie klimat, bo będzie spokojniej przede wszystkim, ale Albert Hammond i It Never Rains in Southern California, a my powoli się też żegnamy. Nie chciałam powiedzieć, dokładnie, że kończymy się, ale to jeszcze nie ten
0: ja
1: czas.
0: Ja zapraszam dziś na godzinę 20, Lato z nutą nostalgii, czyli 2 godziny piosenek, które doskonale znamy, zmiksowanych non-stop. W tym składzie słyszymy się jutro tuż po 12.
1: A ze mną od 9. Do usłyszenia, do jutra.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Śledztwo w sprawie zdrady dyplomatycznej zostało umorzone. Chodzi o katastrofę smoleńską. Są zarzuty po śmierci 11-latka w Łódzkiem. Papież pozdrowił Polaków pielgrzymujących na Jasną Górę. Minęła 13. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Śledztwo w sprawie zdrady dyplomatycznej zostało umorzone. W całości to decyzja prokuratora w sprawie postępowania przy badaniu katastrofy smoleńskiej. Badano przede wszystkim polsko-rosyjską współpracę przy wyjaśnianiu przyczyn katastrofy oraz przekazanie Warszawie jedynie kopii czarnych skrzynek prezydenckiego Tupolewa.
2: Władze polskie nie działały na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej i nie miały takiego zamiaru. W zasadzie ustalenia i konkluzja jest taka sama, jak była w 2011 roku, a więc taka, iż w tej sprawie nigdy nie zachodziło tak naprawdę uzasadnione podejrzenie popełnienia akurat tego przestępstwa zdrady dyplomatycznej.
1: Mówił rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Wciąż prowadzone jest główne śledztwo w sprawie przyczyn katastrofy smoleńskiej. Są zarzuty po śmierci 11-latka w Łódzkiem. W poniedziałek chłopak na hulajnodze wpadł pod kombajn niedaleko Łowicza. Kierowca usłyszał zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku.
3: Jak wynika ze zgromadzonego materiału dowodowego, nie miał on wymaganego zezwolenia na przejazd pojazdu ponadgabarytowego i nienormatywnego wolnobieżnego po drodze publicznej. Z uwagi na gabaryty zespołu żniwnego, tak zwanego headera, kombajn zajmował całą szerokość jezdni. Podejrzany nie zapewnił także pilotażu przez inny pojazd.
1: Mówił Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi. Chłopiec zginął na miejscu. Podejrzany kierowca kombajnu nie przyznał się do winy. Grozi mu 8 lat więzienia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Niech pielgrzymi trud umocni waszą wiarę, mówi papież do Polaków. Leon XIV pozdrowił pielgrzymujących na Jasną Górę. Niech to świadectwo, trud drogi, wspólna modlitwa i spotkanie z Maryją umocnią wiarę i nadzieję rodzin oraz wspólnot. Wraz z wami proszę o pokój na świecie oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Wszystkich was błogosławię, mówił Ojciec Święty podczas dzisiejszej audiencji ogólnej w Bazylice Watykańskiej.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: W Radiu Plus sprawdzamy dzisiaj, kogo zaskoczyły zmiany Ministerstwa Edukacji. Chodzi o zakaz używania smartfonów w szkołach. Niektóre placówki już wcześniej miały taki zakaz w swoich statutach. Tak było m.in. w szkole podstawowej numer 9 w Grudziądzu.
4: Od września również uczniowie będą przechowywali telefony w swoich szafkach. Każdy uczeń ma szafkę i podczas przerwy i zarówno podczas lekcji te telefony będą znajdowały się w szafkach. Co zmienia dla nas ten przepis? Pomoże nam wyegzekwować przestrzeganie tych zasad. Wiadomo, że uczniowie próbują te zasady łamać, a te przepisy jednoznacznie prowadzą takie ograniczenie dla uczniów.
1: Mówiła wicedyrektor Monika Starzyńska. Tymczasem trzecie LO, również w Grudziądzu, jeszcze szuka optymalnego rozwiązania.
5: Nie chciałbym na przykład, żeby panie w sekretariacie, które mają bardzo dużo obowiązków, musiały jeszcze na przykład zastanawiać się nad tym, co będzie, jak zginie czyjś telefon komórkowy. To samo dotyczy nauczyciela. Niektórzy nauczyciele proponują uczniom odkładanie telefonów, ale wiadomo, później też ten nauczyciel siłą rzeczy on za te telefony odpowiada.
1: Mówił dyrektor Łukasz Piasecki. Od 1 września uczniowie szkół nie będą mogli używać smartfonów zarówno na lekcjach, jak i na przerwach.
6: Wiadomości z Warszawy Marcin Sikora. W trasę wyruszyła po raz 46. warszawska pielgrzymka akademicka. Niektórzy idą w niej po raz pierwszy, inni po raz kolejny. Każdy niesie jednak swoje intencje i nadzieje.
7: Piąty. Na pewno jest się bardziej przygotowanym i wiemy czego się spodziewać, ale no zawsze to są takie nowe przeżycia, nowe emocje, nowi ludzie, więc...
8: Moc słabości, ten tytuł chyba faktycznie, myślę, że Pan Bóg jakoś tę moją słabość weźmie i jakoś to przejdę.
9: Idę teraz pierwszy raz, bardzo się cieszę, ale nie wiem co czekać.
6: Do tej pory do udziału w pielgrzymce zapisało się ponad 2000 osób. Jednak jak podkreślają organizatorzy, nie jest to liczba ostateczna. Te poznamy dopiero po zakończeniu pielgrzymki. Koniec gehenny kierowców przy Dworcu Zachodnim w Warszawie. Tramwajarze ponownie oddali do użytku obie jezdnie Alei Jerozolimskich. Zniknęły zwężenia i przewiązki, które pojawiły się tam prawie 2 lata temu, mówi rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz.
10: W tym etapie zostały udostępnione po 3 pasy ruchu na kierunek, w tym buspas. Pasy są szersze, mają po 3,5 metra szerokości.
6: Budowa podziemnego tunelu dla tramwajów do Dworca Zachodniego wciąż trwa. Prace mają zakończyć się jeszcze w tym roku. To, czego nam nie zabraknie, to na pewno słońca. Zabraknie nam chłodu, bo dziś maksymalnie 37 stopni w Warszawie na termometrach. Uważajcie na siebie, miejcie przy sobie butelkę z wodą. Najlepiej w ogóle nie wychodźcie z domu, jeśli możecie. Ciśnienie umiarkowane 1014 hektopaskali, z południa umiarkowanie powieje wiatr. Biometr mamy niekorzystny.
0: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
11: Na zegarze prawie 6 minut po pierwszej. To jest środowe popołudnie. Zagram za chwilę Berlin, później Alan Parsons Project, Kaja i Gorana Bregovicza i London Beat. To propozycje na początek tej godziny. Dzień dobry.

0: 20 minut po godzinie pierwszej to formacja London Beat. Powiem wam, że nie jest źle, bo na przykład według wczorajszej prognozy w Łodzi miało być 40 stopni, a jest tylko 38. W takich Kielcach miało być 41, a jest tylko 39. W Warszawie też 40, a mamy zaledwie 37. Upał, moi drodzy, jest no naprawdę piekielny. Co robić z tak wysoką temperaturą? Jak się chłodzić w domowy sposób? O tym opowiem wam już wkrótce. Mam kilka pomysłów. A muzycznie za chwilę Alphaville i Forever Young.
1: Radio Plus Warszawa. Radio
2: Plus. Reklama.
3: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na wszystkie napoje, w tym pyszne soki i ulubione napoje roślinne, a także na wydruki natychmiastowe, akcesoria fotograficzne i albumy w drogeriach stacjonarnych. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus Warszawa. Lato z nutą nostalgii.

na zegarze 3 minuty po wpół do drugiej. Powiedzieć, że dzisiaj jest ciepło, to nic nie powiedzieć, bo bardzo wysokie temperatury w całej Polsce, w okolicach 40, parę stopni w tą czy w tą, to i tak chyba niewielką robi różnicę. No i co w taki upał? Jak tutaj tak w domowy sposób się schłodzić? Oczywiście są takie metody, które wszyscy znają. Trzeba pić wodę regularnie, nie naraz, tylko najlepiej małymi porcjami, zanim poczujemy pragnienie. Tu już może mniej osób wie, że warto chłodzić kark, nadgarstki i stopy, bo to da nam uczucie chłodu na całym ciele. Należy zasłonić okna w ciągu dnia, chyba że macie jakieś prześcieradło, wtedy można je zmoczyć w zimnej wodzie i rozwiesić, tak żeby to wpływające gorące powietrze trochę po prostu tę wodę odparowywało i dzięki temu będzie nieco chłodniejsze. Ale jest jeden sposób, o którym, słuchajcie, nie wiedziałem. Potrzebujemy ryż i czystą skarpetę. Taki ryż należy wsypać do tej czystej skarpety, zawiązać i schłodzić w zamrażarce. I taki kompres długo pozostaje chłodny i nie kapie, nie ma wody, a daje ulgę. O ryżu nie słyszałem. To co? Teraz pewnie sprawdzacie, czy w domu macie ryż, no bo tam mam nadzieję, że jakąś czystą skarpetę znajdziecie. A jak nie, to do sklepu, chociaż w taką pogodę, no chyba że samochód klimatyzowany, to może w ogóle warto przenieść się do samochodu. Jakoś przeżyjemy, damy radę. Chłopcy z Placu Broni, Kocham Wolność, teraz w Radiu Plus. Później będzie Paul Young, no i piosenka wakacyjna In the Summertime, Mango Jerry.

0: Przyjemnie słucha się tej letniej, gorącej piosenki, siedząc w jakimś klimatyzowanym pomieszczeniu. To brytyjski zespół Mango Jerry, rok 1970. Wypuścili wtedy ten singiel numer 1 w Wielkiej Brytanii przez 7 tygodni. Na antenie Radia Plus za chwilę Belinda Carlisle, później Electric Light Orchestra, i tak dotrzemy do 14, kiedy to serwis informacyjny.
1: Reklama.
2: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Zdrój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Oraz wszystkie lody w wielopakach. Drugi tańszy produkt 70% taniej. A do tego z kartą Moja Biedronka wszystkie kawy Jacobs. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Czas na sportową przygodę. Warmia Mazury Senior Games. Jedyne takie zawody dla aktywnych seniorów. Lekkoatletyka, pływanie, siatkówka, tenis ziemny i stołowy, brycz. Wszystko w sercu malowniczej stolicy Warmii i Mazur. Masz 50 lat lub więcej? Dołącz do rywalizacji. Zapisz się na www.seniorgames.com.pl. Startujemy 18 września.
2: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Miasto moje, a w nim
5: szybka kolej miejska. Jak to działa? Porozmawiamy dziś po godzinie 18. Robert Klonowski, zapraszam.
4: Miasto moje w Radiu Plus Warszawa.

0: Za 3 minuty, godzina 14. Mam nadzieję, że za bardzo nie zaszareliście z tym rock'n'rollem w ten upał. Bo to niezdrowe. Nie ma się za bardzo dzisiaj ruszać, co spokojnie, powolutku, byle do końca dnia pracy. Wiadomości za chwilę, a później kolejne przeboje usłyszymy m.in. na antenie Radia Plus Whitney Houston.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Wypadek na A1, utrudnienia w kierunku Gdańska. Incydent z dronem na niemieckim lotnisku. Za chwilę szczegóły. Rozpoczął się trzeci etap Tour de Pologne. Rozmawialiśmy z kibicami. Minęła 14. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zaczynamy jednak od poważnego wypadku na autostradzie A1. Na wysokości Grudziądza zderzyły się 4 samochody, 2 osoby są poszkodowane. Trasa w kierunku Gdańska została całkowicie zablokowana. Trzeba zjechać na Grudziądz, objazd aż do Warlubia, ale tam teraz też tworzą się korki. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez 2 godziny. Będą zarzuty dla matki niemowlęcia. Dziecko w styczniu zmarło w wyziębionym mieszkaniu w Radomiu. Tym tematem zajmuje się nasza reporterka Sandra Białek-Pawłowska.
2: Śledczy z Radomia zamierzają postawić zarzuty 38-letniej matce małego Carlosa. Przypomnijmy, do tragedii doszło pod koniec stycznia w kamienicy przy ulicy Sienkiewicza. W mieszkaniu panował dramatyczny chłód, okna były przemarznięte, a na ścianach zalegał szron. Biegli potwierdzili, że dziecko zmarło w wyniku wychłodzenia organizmu, które doprowadziło do zapalenia płuc i porażenia krążenia. Kobieta spędziła z synkiem kilkanaście godzin w temperaturze około zera. Choć formalnie ma usłyszeć zarzuty narażenia dziecka na utratę życia i nieumyślnego spowodowania śmierci, prokuratura na razie nie mogła ich jej przedstawić, ponieważ po tragedii matka wyjechała z Radomia i nieznane jest jej miejsce pobytu.
1: Śledztwo zostało zawieszone, kobiecie grozi do 5 lat więzienia. Dron z materiałami wybuchowymi na lotnisku w Lipsku. Niemieckie służby podejrzewają sabotaż po tym, jak samolot transportowy zderzył się w nocy z niezidentyfikowanym obiektem, a później na płycie odnaleziono drona z detonatorem. Maszyna musiała lądować w Hanowerze. Krótko po północy zauważono niezidentyfikowany obiekt latający, a lotnisko wraz ze wszystkimi partnerami, policją krajową i federalną, natychmiast zareagowało. Wstrzymano loty. Relacjonuje Olaf Hoppe z lipskiej policji. To nie pierwsze takie zdarzenie w Niemczech. W przypadku części incydentów podejrzewa się zaangażowanie Rosji.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Kilkuset kolarzy przemknęło ulicami Gorzowa. Rozpoczął się trzeci etap Tour de Pologne. Przy moście staromiejskim pojawiła się grupa dzieci z Miejskiego Centrum Kultury, która przygotowała transparenty.
3: Super, cała się trzęsę. Super emocje i cieszymy się bardzo, że mogliśmy na takim spotkaniu być.
4: Fajnie było, strasznie.
5: Jakie masz na transparencie hasło?
6: Never give up.
7: No limit, go, go, go.
1: Z dziećmi rozmawiała Karolina Łopacińska-Wojciechowska. Meta dzisiejszego etapu w Zielonej Górze. Trasa liczy prawie 200 kilometrów.
8: Wiadomości z Warszawy, Maracin Sikora. Choć za oknami upał, w Jeziorku Czerniakowskim lepiej się nie kąpać. Kąpielisko zostało zamknięte z powodu sinic i tak będzie do odwołania. Informacje te przekazał Ośrodek Sportu i Rekreacji Mokotów. Następne badanie wody będzie dopiero 17 sierpnia. Jeziorko Czerniakowskie przy Jeziornej to naturalny zbiornik wodny. W jego południowej części są plaża, kąpielisko i siłownia plenerowa. W wielu najchętniej uczęszczanych punktach Warszawy działają natomiast zraszacze wodne. Ochłodzić się można m.in. na Placu Zamkowym, Placu Trzech Krzyży czy ulicy Smolnej. Najwięcej punktów jest w Śródmieściu, a w całej stolicy w sumie prawie 30, mówi rzeczniczka prasowa wodociągów warszawskich Jolanta Maliszewska.
9: One działają w dwojaki sposób. Jeśli chodzi o zraszacz typu łuk, to jest zraszacz uruchamiany na przycisk. W przypadku zraszaczy w kształcie latarni, to są zraszacze, które są ustawiane na to, by się uruchomić, kiedy temperatura przekroczy 25 stopni.
10: Nie próbowaliśmy, ale nie wykluczone, że skorzystamy. Bardzo dobry pomysł, jak najbardziej.
11: Pan z hulajnogą spokojnie w tej kurtynie, to chyba dobry sposób, żeby przeżyć dzisiaj.
12: Idealny.
8: Odpowiadają warszawiacy. Przy zraszaczach w Śródmieściu do końca dnia jutro działać będą beczkowozy z warszawską kranówką. Padać dziś, oj, nie będzie. Będzie słonecznie do końca dnia, maksymalnie 37 stopni. Będzie naprawdę gorąco. Wiatr umiarkowany z południa, ciśnienie umiarkowane 1013 hektopaskali. Biometr nam nie sprzyja.
0: Radio Plus. Lato. z nutą nostalgii.
12: Bardzo nostalgicznie rozpoczniemy od piosenki I Will Always Love You Whitney Houston. Później będzie Zdzisława Sośnicka, Pet Shop Boys i Bonnie M. A w tej części zapraszam na kolejną godzinę z Radiem Plus.

0: To Bonnie M i piosenka Sun na antenie Radia Plus. To tutaj gramy wam przeboje z nutą nostalgii, jak to w przypadku Bonnie M bywa, rzadko kiedy ich przebój jest ich piosenką. Frank Farian, który odpowiadał za brzmienie Bonnie M i generalnie był mózgiem, miał ucho po prostu do dobrych przebojów. Najczęściej brał taki przebój, przerabiał na wersję dyskotekową, no i Bonnie M od razu miało przebój na listach przebojów. Ta piosenka Sunny, ona generalnie pochodzi z połowy lat 60. Nagrał ją amerykański wokalista Bobby Hebb i tamten utwór także był sporym przebojem. Co ciekawe, ten utwór nagrywali także inni wykonawcy, i to jacy, bo między innymi swoją wersję nagrał Frank Sinatra, nagrała Cher, James Brown czy Stevie Wonder. Generalnie piosenka Sunny jest jedną z najczęściej interpretowanych piosenek, z tym, że ona w tym oryginale to ona jest spokojniejsza, jest taka bardziej soulowa. No, a Bonnie M zrobili wersję dyskotekową. Takie właśnie przeboje usłyszycie na antenie Radia Plus. Za chwilę zagram wam klasykę Jolka Jolka. Pamiętasz? Budka suflera.
1: Radio Plus. Reklama.
2: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska marchew młoda tylko złoty 49 zł za kilogram. Tak, polska marchew młoda tylko złoty 49 zł za kilogram. A arbus ze skrzyni jedynie złoty 49 zł za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroń swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To jest mój naprawdę pływa!
7: Tak, i to lepiej niż ja.
8: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 65 zł.
9: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
10: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
11: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%. Aż 58% taniej. Tylko złoty 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Po reklamie.

Za 23 minuty, godzina 15, mamy połowę wakacji, wrzesień przyjdzie i większość szkół będzie musiała przygotować się na zakaz używania telefonów komórkowych przez uczniów. No, ale to nie znaczy, że generalnie technologia, ta nowoczesna, nie będzie wdzierać się do szkół oknami i drzwiami. W Stanach Zjednoczonych pewna szkoła postanowiła zakupić humanoidalnego robota o imieniu Sally. To oznacza, że on po prostu przypominałby człowieka, a dokładnie kobietę. 60 tysięcy dolarów chciano wydać na to. Maszyna miałaby siedzieć w klasie, mieć mimikę, móc rozmawiać i generalnie uczyć starszych uczniów programowania i robotyki. Nie miałaby zastępować nauczyciela, no ale i tak zrobiło się spore zamieszanie, bo pojawiły się pytania o prywatność danych, mimo tego, że dyrekcja mówiła, że robot nie będzie nic nagrywał i tak dalej, no ale pojawiły się też obawy o przyszłość miejsc pracy, związki zawodowe nauczycieli zaprotestowały. Na takim czymś, co już po prostu spowodowało, że jednak pomysł padł, było to, że producent tego robota jest firmą jednocześnie tworzącą realistyczne roboty dla dorosłych. Cokolwiek, słuchajcie, to znaczy, jak dla dorosłych, to wiadomo, że nie dla dzieci, no tak czy inaczej zrezygnowano, ale ja myślę, że to wiecie, to nie jest tak, że da się to zatrzymać. Ta technologia będzie wkraczać do szkół, no na całe szczęście pod nadzorem szkół i dyrekcji, a nie to, że dzieciaki ciągle będą wisieć na telefonie z czatem GPT.

Dobry tekst w piosence to podstawa. Coś o tym wiem. Jacek Cygan. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Zespół Queen, Kind of Magic na antenie Radia Plus za 13 minut, godzina 15 o 3:00 serwis informacyjny, tak żebyście dobrze wiedzieli, co dzieje się w Polsce, na świecie, ale do 3:00 jeszcze będzie Persis Rage i Cher, to już za parę minut.
1: Reklama.
2: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
3: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł i markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
4: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
5: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
6: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
1: Po reklamie.
7: Autopromocja.
8: Miasto moje, a w nim
9: szybka kolej miejska. Jak to działa? Porozmawiamy dziś po godzinie 18. Robert Klonowski, zapraszam.
8: Miasto moje w Radiu Plus Warszawa.
7: Autopromocja.

0: Jeden z największych przebojów Szerdę. Szyb, szyb, song na antenie Radia Plus na finał tej godziny. Za moment serwis informacyjny, a później kolejne przeboje Stevie Wonder, I Just Call to Say I Love You. Ta piosenka tuż po serwisie informacyjnym. Zapraszam, zostańcie z nami.
1: Radio Plus Warszawa. Lato z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Rząd czeka na odblokowanie cieśniny Ormus. Może to nastąpić do piątku. Za chwilę też stołeczna operacja referendalna oraz powitanie naszych siatkarzy na warszawskim Okęciu. Jest 15. Marcin Bartnik. Rząd w gotowości do reakcji w sprawie cen paliw. Kluczowe będą najbliższe dwie doby. To informacje od premiera, który po raz kolejny był pytany o możliwy powrót pakietu CPN. Polska obserwuje sytuację na Bliskim Wschodzie i czeka na rozstrzygnięcie w sprawie cieśniny Ormus. Donald Tusk przypomniał, że według zapowiedzi prezydenta USA strategiczny szlak może zostać odblokowany w ciągu najbliższych 48 godzin.
2: Poczekajmy jeszcze te 48 godzin. Ja dzisiaj z ministrem finansów będę rozmawiał o tych możliwościach przynajmniej częściowego zastosowania, może nie w pełni CPN, ale decyzji, no, która przynajmniej trochę ulżyłaby polskim kierowcom, szczególnie w tym czasie powrotu z wakacji, o czym już mówiłem.
1: Kierowcy muszą sięgać coraz głębiej do portfeli, dlatego liczą na powrót ulg.
3: Jeżeli chodzi o ceny paliwa, to moim zdaniem powinny w okresie wakacji stanieć.
4: Za każdym razem się zastanawiam, gdzie jechać i rzeczywiście, czy to jest opłacalne.
5: Myślę, że górna granica 6 zł to już jest wystarczająca.
1: Według wyliczeń biura Reflex litr diesla kosztuje obecnie średnio 8,19 zł, z kolei litr benzyny 95, 7,55. Teraz dramatyczna historia z Białegostoku. Mężczyzna przez całą noc znęcał się nad kobietą, uderzając i szarpiąc ją za włosy. Udało jej się uciec dopiero nad ranem. Potem zaatakował ją w szpitalu, powiedziała nam Malwina Olszewska z białostockiej policji.
6: Pobita kobieta trafiła do szpitala, tam odnalazł ją 38-latek i po raz kolejny zaatakował. Wówczas został zatrzymany przez policjantów i trafił do policyjnego aresztu. Prokurator nadzorujący sprawę przedstawił mężczyźnie zarzut bezprawnego pozbawienia wolności ze szczególnym udręczeniem, połączony z groźbami i średnim uszczerbkiem na zdrowiu.
1: 38-latkowi grozić może do 25 lat więzienia. Stołeczna operacja referendalna zebrała 15 tysięcy podpisów, potrzebuje jeszcze 132 tysięcy. Jej twórcy domagają się organizacji głosowania za odwołaniem Rafała Trzaskowskiego z funkcji prezydenta Warszawy.
7: Widzę, że pani się podpisała. Czemu chce pani odwołać prezydenta Rafała Trzaskowskiego?
8: Czemu? Za ogólnokształt po prostu. Na Ursynowie mieszkam, ten szpital to jest jakaś porażka.
9: W Warszawie do tej pory nie udało się odwołać PO, więc chyba nie ma sensu. Ale niech próbują, bo może to im coś da.
1: Do tej pory w referendach odwołano włodarze takich miast jak Zabrze czy Kraków. Rafał Trzaskowski twierdzi jednak, że jest zajęty innymi sprawami.
10: Ja się zajmuję zarządzaniem Warszawą. Mnie przez te ostatnie dni, co chyba naturalne i zrozumiałe, przede wszystkim zajmowała 82. rocznica Powstania Warszawskiego, oddawanie kolejnych inwestycji, rozliczanie właśnie tego, co się dzieje w warszawskich szpitalach, czy w końcu oszczędzanie pieniędzy na oświetleniu. Tym się zajmuję i to mnie w tej chwili interesuje najbardziej.
1: Jeżeli dojdzie do głosowania, to aby referendum było ważne, musi wziąć w nim udział blisko 460 tysięcy mieszkańców stolicy, z czego ponad połowa musiałaby zagłosować za odwołanie prezydenta.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Po wyjątkowo zaciętej walce w finale Ligi Narodów z Amerykanami wielkie zwycięstwo. Dziś po powrocie z Chin na lotnisku w Warszawie kibice zorganizowali siatkarzom huczne powitanie. Był tam też Mateusz Chłyston.
11: Pan o której wstał, żeby tu być dzisiaj?
12: No ja dzisiaj wstałem wcześniej, ale wczoraj byłem i się spóźniłem. No i udało się, że tak powiem, przyszedłem do pracy. Powiedziano mi, że jednak nie przylecieli i dzisiaj byłem wcześniej. Wstałem o 6:00.
11: Wizualnie chyba pan najlepiej przygotowany, jeśli chodzi o kibiców. Biało-czerwona czapka na głowie.
12: To wieloletnia praktyka od 2006 roku. Wtedy nas było trochę więcej.
11: W niedzielę jakie emocje panu towarzyszyły, jak pan mecz oglądał?
12: Okropne, ale pozytywnie. Wspaniały mecz, Amerykanie zagrali fenomenalnie, a my galaktycznie.
11: Piłka w rękach, liczysz na autografy?
13: Tak, mam już 4, ale liczę jeszcze na więcej.
11: 4 dziś zdobyte?
13: Tak.
11: Jakie były emocje w niedzielę, jak oglądałaś mecz?
13: No bardzo duże, podobne jak w półfinale igrzysk, też w meczu ze Stanami właśnie.
1: Siatkarze nie mają dużo czasu na odpoczynek. Lada chwila rusza zgrupowanie w Zakopanem i przygotowania do wrześniowych Mistrzostw Europy.
14: Wiadomości z Warszawy, Maracin Sikora. Dwie firmy zgłosiły się w przetargu na 3 nowe fotoradary i wymianę 4. Ich oferty mieszczą się w budżecie zaplanowanym przez stołecznych drogowców. Po wybraniu wykonawcy nowe urządzenia trafią do pustych masztów fotoradarowych na ulicy Górczewskiej przy Konarskiego, Alei Krakowskiej przy Komitetu Obrony Robotników i Powstańców Śląskich przy Człuchowskiej. Wymienione zostaną także 4 urządzenia w fotoradarach stojących na trakcie brzeskim przy Objazdowej, Słomińskiego przy Moście Gdańskim oraz przy Czułkowej i Armii Krajowej. Wesołej w Wesołej. Zmieniamy temat w wiadomościach Radia Plus. Warszawscy kierowcy mogą odetchnąć z ulgą, bo tramwajarze ponownie oddali do użytku obie jezdnie Alei Jerozolimskich na wysokości Dworca Zachodniego. Pasy ruchu, które były zwężone przez prawie 2 lata, wróciły do swoich pierwotnych rozmiarów, mówi rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz.
15: Kierowcy zyskali łatwiejszy, wygodniejszy przejazd po Alejach Jerozolimskich. Ruch ponownie odbywa się po 2 oddzielnych jezdniach. Nie funkcjonują już przewiązki.
14: Budowa podziemnego tunelu tramwajowego do Dworca Zachodniego wciąż trwa. Te prace mają zakończyć się jednak jeszcze w tym roku. 37 stopni maksymalnie dziś na termometrach, mnóstwo słońca na zewnątrz. Jeśli nie trzeba, to nie wychodźcie z domu, zostańcie, a jeśli musicie, to miejcie przy sobie dużo wody. Ciśnienie umiarkowane 1013 hektopaskali, warunki biometeo samopoczucia nam nie poprawią, nie pomoże nam też zbytnio umiarkowany wiatr z południa.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
16: 6,5 minuty po 15. Stevie Wonder. Za chwilę później będzie zespół Gypsy Kings. Zaśpiewa Natalia Kokulska. Pojawi się także Sting. Zapraszam na kolejną godzinę popołudniowego, środowego programu Radio Plus.

0: Na zegarze 22 minuty po godzinie 3 to Englishman New York i Sting. Wiele osób myśli, że to Stingu piosenka. On zawsze podkreśla, że nie. To piosenka o angielskim pisarzu, aktorze, ekscentryku Quentinie Crispy, który w podeszłym już wieku przeprowadził się z Londynu do Nowego Jorku. Na antenie Radia Plus już za moment kolejne przeboje. Będzie Happy End. Jak się masz, kochanie? Poczujemy się jak na dancingu, ale wcześniej jeszcze Robert Miles i One and One. To już za parę minut.
1: Reklama.
2: Gratis paki w Aldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Tylko w środę mleko łaciate UHT. 3,2% litr. Teraz w gratis pakach. 6 plus 6 gratis. A Wedel delicje szampańskie. 294 gramy. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
6: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
7: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Duże lody Grycan, drugie 70% taniej. 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 23,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
11: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
10: Od czwartku w Kauflandzie schab

Za 25 minut, godzina 16, to jest Radio Plus i Przeboje z Nutą Nostalgii. Tak sobie trochę żartujemy z tej wysokiej temperatury, ale sprawa jest naprawdę poważna, szczególnie na południu Europy. Tam ogromne pożary. No i w całej Europie jest kłopot z wodą. Mój znajomy przysłał mi takie wideo z nad Balatonu na Węgrzech. No i widać generalnie piach, prawie nie ma tego jeziora. Sprawdziłem według fachowców, dzisiaj poziom w Balatonie to 54 centymetry, a jeszcze w maju było 86. W Polsce też nie jest lepiej, w Warszawie Wisła ma tylko 109 centymetrów. No susza daje się we znaki i dawać się będzie. I gdzie są ci, co mówią, że nie ma zmian klimatycznych? Przecież to, co się dzieje, no to naprawdę nie jest zbyt optymistyczne.

0: Radio Plus, Rod Stewart, The Think I'm Sexy. Rod Stewart udowadnia, że w przypadku mężczyzny naprawdę wystarczy być odrobinę ładniejszym od diabła, a cała reszta to jest po prostu charyzma. Człowiek, który miał wiele romansów, wiele związków, no umówmy się, najprzystojniejszy to on nie jest. Za chwilę Albano i Irmina Power, a później Zbigniew Wodecki za Kwadrans 16.
1: Reklama.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Czy tradycja może wyznaczać trendy i czy można pogodzić ją z nowoczesnością? Przekonacie się o tym już 8 sierpnia podczas wydarzenia Etnotrendy w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi. Już od południa pokazy strojów ludowych z różnych regionów, konkursowe projekty inspirowane folklorem, koncert, wystawy, stoiska twórców ludowych i kół gospodyń wiejskich, a wieczorem potańcówka. Etnotrendy, 8 sierpnia, Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie. Wstęp wolny. Zapraszamy.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert, taniej
6: masz. Po reklamie.
7: Autopromocja.
8: Miasto moje, a w nim
9: szybka kolej miejska. Jak to działa? Porozmawiamy dziś po godzinie 18. Robert Klonowski, zapraszam.
8: Miasto moje w Radiu Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: 14 lokalizacji, akcja służb w związku ze sprawą prezesa PKOL-u. Elektrownia atomowa w Słowenii ogranicza produkcję prądu z powodu upałów. Papież Leon XIV odwiedzi w listopadzie Argentynę. Jest 16. Marcin Bartnik. Akcja służb w związku ze sprawą prezesa PKOL-u. Centralne Biuro Antykorupcyjne i Krajowa Administracja Skarbowa przeszukały 14 miejsc. To efekt śledztwa dotyczącego nadużycia uprawnień w zarządzaniu finansami w organizacjach, na czele których stał lub stoi Radosław Piesiewicz. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Przeszukania były prowadzone m.in. w Warszawie, Gdańsku, Krakowie i Koszalinie. Funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację i nośniki danych. Według nieoficjalnych informacji portalu TVN24.pl na cel zostały wzięte m.in. firmy, które współpracowały z Polskim Związkiem Koszykówki, gdy kierował nim Radosław Piesiewicz. Przeszukania zleciła prokuratura regionalna w Gdańsku. Śledczy nie chcą mówić o szczegółach. Działania są prowadzone w ramach wszczętego w marcu ubiegłego roku postępowania, które dotyczy m.in. podejrzenia wystawiania przez Piesiewicza nierzetelnych faktur na kwotę ponad 9 milionów złotych.
1: Już wtedy prezes PKOL-u utrzymywał, że nie ma sobie nic do zarzucenia, a sprawa ma dla niego charakter polityczny. Zderzenie trzech osobówek i busa, jedna osoba jest ranna. Niebezpieczny wypadek na Krajowej 19 w miejscowości Turna Mała, to trasa Siemiatycze-Sarnaki. Na miejscu pracują służby, ruch odbywa się wahadłowo. Sporo utrudnienia na kolei po wschodniej stronie Warszawy. Chodzi o linię do Siedlec i dalej do Łukowa. Na stacji Warszawa-Rembertów doszło do awarii rozjazdów. Pociągi SKM i Kolei Mazowieckich notują opóźnienia, które mogą sięgać nawet godziny. Zarząd Transportu Miejskiego poinformował, że wprowadzone zostało wzajemne honorowanie biletów Kolei Mazowieckich i ZTM na trasie do Sulejówka. Kolejna elektrownia atomowa ogranicza produkcję z powodu upałów. Siłownia w słoweńskim Krško poinformowała, że zmniejsza moc do 80% z powodu niskiego poziomu i wysokiej temperatury wody w rzece Sava. Z powodu niskiego poziomu Dunaju, do którego wpływa Sava, już wcześniej ograniczono pracę elektrowni jądrowych na Węgrzech i w Rumunii. Działająca od 1983 roku elektrownia w Krško pokrywa około 25% zapotrzebowania na prąd w Słowenii i 15% w Chorwacji. Gorący dzień i fatalne wieści ze świętokrzyskich lasów. Strażacy walczyli z serią niebezpiecznych pożarów w miejscowości Motkowice. W powiecie jędrzejowskim spłonęło 6 hektarów poszycia leśnego i traw. Ogień wybuchł też w pobliskich stawach. W akcji brało udział 18 zastępów. Z kolei w Łachowie, w powiecie włoszczowskim, płomienie zagrażały domkom letniskowym.
3: Trwają także działania w Łachowie, w powiecie włoszczowskim, gdzie doszło do pożaru poszycia leśnego i drzewostanu na powierzchni około 1 hektara. Ogień zagrażał zabudowie mieszkalnej i prowadzone były działania w obronie 2 domków letniskowych. Sytuacja jest już opanowana na miejscu, 13 strażackich zastępów.
1: Informował Marcin Bajur ze świętokrzyskiej komendy. Ratownikom udało się opanować też pożary w innych regionach.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Czy papież przyleci do Polski za 2 lata? Omówienie przygotowań do wizyty Leona XIV w 2028 roku było, jak przekazało MSZ, tematem spotkania wicepremiera Radosława Sikarskiego z metropolitą gdańskim i przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski arcybiskupem Tadeuszem Wojdą. MSZ zaznaczyło, że termin pielgrzymki nie jest jeszcze znany, a po jego dokładnym ustaleniu zostanie powołany zespół do spraw organizacji pielgrzymki. Tymczasem biskupi Argentyny poinformowali wiernych, że Leon XIV odwiedzi ich kraj na początku listopada. Wizyta będzie częścią szerszej podróży obejmującej także Urugwaj i Peru.

0: Żar leje się z nieba. O tej porze temperatura odczuwalna w Warszawie wzrosła do 38 stopni, a lokalnie podejrzewam, że może być jeszcze nieco cieplej. Najlepiej nie wychodzić z domów. Nasze niebo jest praktycznie bezchmurne, a więc pamiętajmy o nakryciach głowy. Warto także zabrać ze sobą wodę. Wieje przeważnie z kierunku północno-zachodniego z siłą około 13 km na godzinę i siła wiatru będzie powoli malała.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: Już po 16, a więc zapraszam na pierwszą godzinę programu Warszawa żyje latem. Na samym początku wracamy do porannego wyjścia pielgrzymów z Warszawy na Jasną Górę. Środowisko akademickie jest już w drodze.
2: Frekwencja bardzo dobra, zbliżona do zeszłorocznej pielgrzymki, a może będzie nawet ciut więcej. To się dopiero okaże, można powiedzieć, na koniec, ponieważ już jest zapisanych ponad 2000 osób, ale cały czas ludzie się dopisują, podjęli decyzję, aby pójść w tym roku razem z nami, z czego się bardzo cieszę.
1: To już 46. Warszawska Akademicka Pielgrzymka Metropolitarna. Z pielgrzymami rozmawiał Piotr Lędzion i do tych rozmów powrócimy już za kilka minut. Początek sierpnia to nie tylko pielgrzymowanie, ale to także tydzień karmienia piersią. Naturalny pokarm jest niezwykle ważny dla noworodków.
3: Aminokwasy odżywiają mózg, szare komórki, poprawiają ostrość widzenia, sprzyjają rozwojowi szybszemu dziecka, zabezpieczają również układ odpornościowy jelit, przekazywane są odpowiednie kultury bakterii, które również ułatwiają trawienie u dziecka.
1: Nadal jednak wokół karmienia piersią krąży wiele mitów i część z nich postaramy się obalić. Przed 17 na naszej antenie nie zabraknie także aktualności z Watykanu. Przy mikrofonie Dorota Gut, witam. Tak prezentuje się nasza pierwsza wspólna godzina.
0: Warszawa żyje latem.

0: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: Rozpoczęła się 46. Warszawska Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna. Pielgrzymi wyruszyli po mszy świętej o 5:30 w kościele akademickim świętej Anny na krakowskim Przedmieściu. Na początku tej drogi towarzyszył im Piotr Lędzion.
2: Towarzyszymy dziś pielgrzymom, którzy rozpoczynają 46. Akademicką Pielgrzymkę Metropolitalną. Tradycją stało się, że mszy świętej o poranku przewodniczy w kościele świętej Anny arcybiskup Adrian Galbas, który skierował też do pielgrzymów swoje słowo.
3: Wiara nie jest światłem rozpraszającym wszystkie nasze ciemności, ale jest lampą, która w nocy prowadzi nasze kroki. A to wystarcza, by iść. To, że tu jesteście o tej porze, takiej jak na wakacje małoludzkiej, to już jest znak waszej wiary. To, że się wybieracie w tą pielgrzymkę, to jest znak waszej wiary. Doświadczacie słabości, doświadczacie swoich ukłuć. Bardzo się o to modlę, żebyście doświadczyli mocy.
2: Jesteśmy już z księdzem rektorem Mateuszem Gawarskim. Proszę księdza, jak w tym roku frekwencja dopisała, bo widzę, że ludzi dzisiaj jest sporo.
4: Tak, jak najbardziej. Frekwencja bardzo dobra, zbliżona do zeszłorocznej pielgrzymki, a może będzie nawet ciut więcej. To się dopiero okaże, można powiedzieć, na koniec, ponieważ już jest zapisanych ponad 2000 osób, ale cały czas ludzie się dopisują, podjęli decyzję, aby pójść w tym roku razem z nami, z czego się bardzo cieszę.
2: Wielki entuzjazm, ale teraz też wielki wysiłek przed pielgrzymami. Kiedy meldujecie się w Częstochowie?
4: Tak jest. Jest to duży wysiłek. Ale jednocześnie ogromna radość, która jakby objawia się najbardziej już właśnie u celu, u tronu Matki Bożej. Wchodzimy do Częstochowy przed tron Pani Jasnogórskiej 14 sierpnia między godziną 8 a 9, to jest czas naszego wejścia. Potem jeszcze zostajemy na mszę świętą, która prawdopodobnie będzie o godzinie 13:30 dla całej naszej pielgrzymki i innych też grup pielgrzymkowych, które w tym dniu przed południem dochodzą.
2: No to bracie, ja tutaj z pewnych źródeł wiem, że to nie jest pierwsza pielgrzymka brata w tym roku nawet.
5: No w tym roku to powiedzmy tak troszeczkę symbolicznie, bo mieszkam na co dzień w Gdańsku i 3 dni sobie pielgrzymowałem z Gdańskiem, a potem przyjechałem do Warszawy tutaj na rocznicę powstania i stwierdziłem, że pójdę z akademicką.
2: No to co takiego jest w pielgrzymce, że rzeczywiście chce się, gdzie by się nie było w Polsce, ruszyć?
5: Pielgrzymka no to jest taki moment powiedzmy wewnętrznego oczyszczenia. Idę. Zapominam o tym, co jest codzienne i skupiam się na ważniejszych rzeczach.
2: Są i tacy, którzy pielgrzymów będą odprowadzać, nie mogą być na całej pielgrzymce, ale do niej się dołączają.
6: Tak jest, dokładnie. Ja kiedyś pielgrzymowałem i chodziłem całą pielgrzymkę, natomiast teraz już tylko w zasadzie można powiedzieć wyprowadzam, czyli idę przez pierwsze kilometry, no i potem już wracam do domu.
2: No bracie, warto nawet na chwilkę dołączyć. Powinni słuchacze się zainteresować taką opcją?
6: Myślę, że warto. Zawsze warto się dołączyć, chociaż na chwilę przejść, bo to jest też pewnego rodzaju przeżycie duchowe.
2: Żadna pielgrzymka nie dotarłaby na miejsce, gdyby nie liczne służby, które dbają o jej bezpieczeństwo. Ze mną jest brat porządkowy Stanisław. Na czym polega wasza praca?
7: My w sumie zajmujemy się ogólnym zabezpieczeniem pielgrzymki i całego bezpieczeństwa. Od kierowania ruchem na jakichś większych skrzyżowaniach, przez po prostu pilnowanie też na postojach tego, co się dzieje, żeby po prostu nie wydarzyło się nic, co mogłoby zagrażać bezpieczeństwu pielgrzymów.
2: To też taki szczególny rodzaj pielgrzymowania, gdy pracujecie, dajecie coś od siebie, ale też zyskujecie coś z tej pielgrzymki.
7: To jest na pewno zupełnie inna rzecz, bo ja kiedyś też chodziłem w grupie i faktycznie jest to inny sposób przeżywania tego, ale dużo więcej daje się od siebie ludziom, bo faktycznie cały okres pielgrzymki to jest od rana do wieczora czuwanie, czy wszystko jest dobrze, czy ktoś czegoś potrzebuje.
2: Pielgrzymi wyruszają w drogę, niosąc wiele intencji. Również my pamiętajmy o nich w naszych modlitwach. Z krakowskiego Przedmieścia mówił Piotr Lędzion, Radio Plus.
1: A jeszcze w tej godzinie z okazji trwającego tygodnia karmienia piersią sprawdzimy, dlaczego dla noworodków pokarm mamy jest tak ważny.
0: Warszawa żyje latem.
8: Reklama. Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na Volkswagen.pl.
9: Volkswagen. Czy tradycja może wyznaczać trendy i czy można pogodzić ją z nowoczesnością? Przekonacie się o tym już 8 sierpnia podczas wydarzenia Etnotrendy w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi. Już od południa pokazy strojów ludowych z różnych regionów, konkursowe projekty inspirowane folklorem, koncert, wystawy, stoiska twórców ludowych i kół gospodyń wiejskich. A wieczorem potańcówka. Etnotrendy. 8 sierpnia. Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie. Wstęp wolny. Zapraszamy.
10: Po reklamie.
11: Radio Plus Warszawa.

0: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: Od 1 do 7 sierpnia obchodzimy Tydzień Karmienia Piersią. Z tej okazji przyglądamy się tematowi i

0: co osoba popatrzy.
1: Świadomość kobiet w tym temacie z roku na rok jest coraz większa.
2: Wydaje mi się, że to jest najlepsza odporność dla dziecka i wszystko, co można mu przekazać z mlekiem matki, szczególnie nasze dziecko było z cesarki.
3: Na początku u nas był mały problem z tym, ale panie położne nas bardzo mocno tutaj wspierały, pomagały i dzięki nim to, ta laktacja tutaj wystąpiła. Bardzo mi na tym zależało, bo no uważam, że to jest nieocenione szczęście i móc dać coś takiego dobrego jemu.
1: Więcej wiedzą także mężczyźni.
4: Z ważnym aspektem taki aspekt psychologiczny, nie? Ten połączenie tej więzi między dzieckiem a mamą karmiącą, drzemki, to leżakowanie takie dziecka przy tej piersi.
1: Specjaliści od lat podkreślają, że karmienie piersią pomaga maluchom zapewnić właściwy rozwój i odporność. Tłumaczy położna Elżbieta Osińska.
5: Aminokwasy odżywiają mózg, szare komórki, poprawiają ostrość widzenia, sprzyjają rozwojowi szybszemu dziecka, zabezpieczają również układ odpornościowy jelit, przekazywane są odpowiednie kultury bakterii, które również ułatwiają trawienie u dziecka.
1: Karmienie piersią nie przynosi jednak korzyści tylko jednej stronie, bo także u mamy przyspiesza rekonwalescencję po porodzie, zauważa dr Jolanta Zmarlak.
6: Oczywiście korzyści dla mamy od pierwszego dnia i od pierwszych godzin po przystawieniu. Po porodzie ułatwia to mamie na obkurczanie mięśnia macicy, zmniejsza krwawienie z dróg rodnych, ale jednocześnie wyzwala w organizmie kobiety pozytywne hormony, które nazywamy hormonami szczęścia, a są to endorfiny i oksytocyna.
1: Specjaliści zachęcają, aby noworodka karmić wyłącznie piersią matki przez pierwsze 6 miesięcy życia. Jako długofalowe korzyści dla kobiet wymienia się mniejsze ryzyko zachorowania na raka piersi, jajnika oraz mniejsze ryzyko nadciśnienia i chorób układu krążenia po menopauzie. Mateusz Król, Radio Plus.
7: Trwa program Warszawa żyje latem i jeszcze przed 17 na naszej antenie serwis Radia Watykańskiego.
8: Warszawa żyje latem.

0: Reklama.
1: Czas na sportową przygodę. Warmia Mazury Senior Games. Jedyne takie zawody dla aktywnych seniorów. Lekkoatletyka, pływanie, siatkówka, tenis ziemny i stołowy, brycz. Wszystko w sercu malowniczej stolicy Warmii i Mazur. Masz 50 lat lub więcej? Dołącz do rywalizacji. Zapisz się na www.seniorgames.com.pl. Startujemy 18 września.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
0: Po reklamie.
1: Radio Plus Warszawa.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: W listopadzie Leon XIV odwiedzi Urugwaj, Argentynę i Peru. Podczas audiencji ogólnej papież zachęcił wiernych do modlitwy liturgią godzin. Z kolei zwracając się do Polaków, Ojciec Święty nawiązał do sierpniowych pielgrzymek na Jasną Górę. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Prasowe Stolicy Apostolskiej poinformowało dziś o 6. zagranicznej podróży Leona XIV. Od 6 do 17 listopada papież będzie przebywał w Ameryce Południowej i będzie to najdłuższa z jego dotychczasowych wizyt apostolskich.
2: Najpierw od 6 do 8 listopada papież będzie w Urugwaju, gdzie odwiedzi Montevideo, Paysandu i Floridę. Następnie uda się do Argentyny, do Buenos Aires, Kordoby i Luján, gdzie znajduje się sanktuarium maryjne. Najdłużej Leon XIV pozostanie w Peru. W dniach 11-17 listopada odwiedzi Limę, Cusco, Pucaipe i Chiclayo. Podróż odbędzie się na zaproszenie głów państw i władz kościelnych, a jej szczegółowy program zostanie ogłoszony w późniejszym terminie. Karol Darmoros, Vatican News.
1: Po raz pierwszy po lipcowej przerwie Leon XIV spotkał się z wiernymi podczas audiencji ogólnej. W katechezie poświęconej modlitwie liturgicznej Kościoła zachęcał do tego, by wszyscy modlili się codziennie liturgią godzin.
3: Liturgia godzin związana z Eucharystią i przedłużająca jej światło uświęca czas naszego codziennego życia. Rano rozpoczynamy dzień z wiarą i wdzięcznością. W południe prosimy o siłę wierności pośród trudów. Wieczorem, po zakończeniu pracy, nieszpory towarzyszą momentowi zachodu słońca. Nocą zasypiamy, powierzając się pokojowi Boga. Każda z tych godzin jest aktem nadziei. Podczas ziemskiego pielgrzymowania czuwamy, oczekując wraz z całym Kościołem chwalebnego powrotu Pana.
1: Z kolei zwracając się do Polaków, papież nawiązał do sierpniowego pielgrzymowania na Jasną Górę.
4: Saluto cordialmente i Polaki.
3: Pozdrawiam serdecznie Polaków. W tych dniach z wielu polskich diecezji na Jasną Górę zmierzają piesi pielgrzymi, którym duchowo towarzyszą wierni w parafiach. Niech to świadectwo, trud drogi, wspólna modlitwa i spotkanie z Maryją umocnią wiarę i nadzieję rodzin oraz wspólnot. Wraz z Wami proszę o pokój na świecie i o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Wszystkich Was błogosławię.
4: Vi benedico tutti.
1: Nie ustają rosyjskie ataki na ziemię ukraińskie. W rozmowie z mediami watykańskimi nuncjusz apostolski na Ukrainie, arcybiskup Wiswaldas Kulbokas, mówi o nieustannym zagrożeniu, ale też o wdzięczności za dar życia, który towarzyszy mieszkańcom.
5: Na Ukrainie już od dłuższego czasu często witamy się słowami dzięki Bogu żyjesz, ponieważ liczba ofiar cywilnych nieustannie rośnie. Jeśli weźmiemy pod uwagę tylko ostatnie tygodnie i miesiące, każdego dnia ginie około 10 lub więcej cywilów, nie licząc rannych i ogromnych zniszczeń. To wszystko jeszcze bardziej skłania nas do docenienia tego, co papież Leon nieustannie podkreśla, że żadnej wojny nie da się usprawiedliwić. Także dla naszych prawosławnych przyjaciół jednoznaczność papieża Leona, który przypomina, że wojna nie może mieć żadnego usprawiedliwienia, są bardzo cenione.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi wcześniej niż oczekiwałem. Przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis. Zapachniało, zajaśniało. Wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna.

Coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie. Coraz lżejsze miała suknie. Lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem. Lato, echże ty. Lato, lato, lato. Echże ty. Lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie. Ogrzej się na parę chwil.

0: Dwóch trzynastolatków utopiło się w jeziorze Durowskim w Wągrowcu. Agresywna kobieta zraniła nożem 4 osoby w Londynie. 100 milionów poleconych listów wysłano za pośrednictwem usługi e-doręczenia. Jest 17. Marcin Bartnik. Tragedia w Wielkopolsce. Zginęło dwóch trzynastolatków. Chłopcy utopili się w jeziorze Durowskim w Wągrowcu. Gdy zniknęli pod taflą wody, zaalarmowano służby.
1: Na miejsce zjawiły się wszystkie służby. Ci chłopcy byli wyłowieni i prowadzona była akcja ratownicza. Powiadomiono też lotnicze pogotowie ratunkowe.
0: Relacjonowała Malwina Szuman z komendy w Wągrowcu. Lekarz z lotniczego pogotowia ratunkowego na miejscu stwierdził śmierć chłopców. Jak nieoficjalnie dowiedział się nasz reporter, nastolatkowie byli na niestrzeżonej plaży bez opieki dorosłych. Trwa ustalanie okoliczności tej tragedii. Dramatyczne doniesienia z Londynu. 4 osoby zostały ranne po ataku nożem w dzielnicy Covent Garden. W związku ze sprawą zatrzymano kobietę. O incydencie i stanie poszkodowanych informowała m.in. telewizja Sky News. Mamy oświadczenie londyńskiego pogotowia ratunkowego. Zgłoszenie wpłynęło około 12.30. Dotyczyło ataku nożem na ulicy Endell Street. Na miejscu udzielono pomocy 4 pacjentom. Następnie pilnie przewieziono ich do centrum urazowego. To mogliśmy usłyszeć na antenie Sky News. Już wiadomo, że ranni to mężczyźni. Na razie nie wiadomo, jak poważne są ich obrażenia. Agresywna kobieta została zatrzymana pod zarzutem posiadania niebezpiecznego narzędzia oraz ataków. Według policji przyczyną ataku mogły być problemy psychiczne 47-latki. Już 100 milionów poleconych listów wysłano za pośrednictwem usługi e-doręczenia. Ministerstwo Cyfryzacji i Poczta Polska ogłosiły, że korzystają z niej już ponad 4 miliony 600 tysięcy Polaków. Wicepremier Krzysztof Gawkowski podkreślił, że korzystanie z e-doręczeń jest jeszcze łatwiejsze od początku lipca, od kiedy z usługi można korzystać także w aplikacji mObywatel.
2: 12 milionów aktywnych użytkowniczek i użytkowników mObywatela ma dzisiaj szansę, że może prosto, przyjaźnie, z każdego miejsca w Polsce, bez względu czy są na rybach, bez względu czy mają wakacje, bez względu czy są w domu, czy są w pracy, mogą wysłać o każdej porze dnia i nocy swoją przesyłkę.
0: Z e-doręczeń mają obowiązek korzystać instytucje publiczne i przedsiębiorcy, jednak 55% wszystkich kont założyły osoby fizyczne.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Koniec ze scrollowaniem na przerwach, co uczniowie mają robić z telefonami. Od 1 września wchodzi w życie całkowity zakaz używania smartfonów w szkołach podstawowych i przedszkolach. Sprawdzamy dziś w Radiu Plus, jak placówki są lub nie są do tego przygotowane. Nowe przepisy, które podpisał już prezydent, oznaczają, że uczniowie będą musieli schować telefony nie tylko na czas lekcji, ale też w trakcie przerw.
4: Co uczeń ma zrobić z telefonem po przekroczeniu progu szkoły?
5: Z całą pewnością nie powinien go używać. Może go posiadać, może go mieć w plecaku, ma być wyłączony aparat, może go zdeponować do swojej spersonalizowanej szafki. Także na razie pozostawiamy wybór uczniom. Będziemy się przyglądać, jak w praktyce te mechanizmy się będą przedstawiać. Na razie nie przewidujemy jakichś rozwiązań w klasach typu pudełka, kartony, woreczki, etui. Tego na razie jeszcze nie.
0: Z Renatą Szustakiewicz, dyrektor szkoły podstawowej nr 1 w Bełchatowie, rozmawiał Rafał Różycki. Uczniowie będą mogli skorzystać z telefonu w sytuacjach nagłych, zagrażających zdrowiu lub na wyraźne polecenie nauczyciela podczas zajęć. I jeszcze Tour de Pologne. Włoski kolarz Jonathan Milan wygrał w Zielonej Górze 3 etap wyścigu i umocnił się na prowadzeniu. Najlepszy z Polaków, Marceli Bogusławski, zajął 27. miejsce.

0: Po 17 w Warszawie nadal przeważa praktycznie bezchmurne niebo, termometry wskazują 37 stopni, a temperatura odczuwalna jest nieco wyższa. Utrzymuje się północno-zachodni kierunek wiatru, a jego siła nieco zmalała do 11 km na godzinę. Nie mamy więc co liczyć na ochłodę z tej strony. Ze względu na temperaturę najlepiej nie wychodzić z domów. Do spacerów nie zachęcają także niekorzystne warunki atmosferyczne.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: Przy mikrofonie Dorota Gutę witam. Trwa program Warszawa żyje latem. Czas na naszą drugą wspólną godzinę. Dni są niestety coraz krótsze i szybciej zapada zmrok. Ta informacja może więc ucieszyć część mieszkańców Warszawy. Nasze miasto wdraża system zarządzania oświetleniem.
2: Po pierwsze, miasto oszczędzi co najmniej 30% dzisiejszych nakładów na energię. Po drugie, umożliwi to ZDM-owi zarządzanie typem oświetlenia miasta i dostosowanie tego do potrzeb klientów.
1: A to oznacza, że oświetlenie ma bardziej sprzyjać wypoczynkowi. Więcej szczegółów usłyszymy już za kilka minut. Wisła to najdłuższa rzeka w Polsce. Warszawiacy często spędzają nad nią upalne dni. Będzie okazja, aby zadbać o jej czystość.
3: Gdybyśmy się tak popatrzyli z lotu ptaka, to akcja rozgrywa się na 2/3 terenu Polski, więc dużo rzek, dużo ludzi. W zeszłym roku było ponad 20 tysięcy wolontariuszy.
1: Akcja Czysta Wisła potrwa do października. Jak do niej dołączyć, sprawdzimy już niedługo. I przed 18:00 coś dla fanów podróżowania. Przed nami audycja W drogę z Radiem Plus. Nie trzeba daleko wyjeżdżać, aby zobaczyć niezwykłe miejsca.
4: W tym roku my zachęcamy Państwa do tego, żeby niekoniecznie jechać na drugi koniec świata, tylko żeby rozejrzeć się dookoła siebie, bo my dookoła siebie mamy skarby.
1: Agnieszka Moskaluk wraz ze swoim gościem skupi się dzisiaj na podróżowaniu po Polsce. Na co warto zwrócić uwagę, usłyszymy jeszcze przed 18:00.
0: Warszawa żyje latem.

Wakacje z Radiem Plus Warszawa.

0: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: Koniec z latarniami świecącymi, gdy słońce już dawno wzeszło, i oślepiającymi złym ukierunkowaniem. Warszawa wdraża system zarządzania oświetleniem. Ratusz zapowiada duże oszczędności i podkreśla praktyczność rozwiązania. Co zmieni się dla mieszkańców i czy w ogóle dostrzegą jakąś różnicę?
2: Od kilku lat w Warszawie trwał projekt wymiany opraw ulicznych latarni na energooszczędne rozwiązania LED-owe. Jak poinformował dziś prezydent Rafał Trzaskowski, przyszła pora na kolejny krok w projekcie.
3: Poprzez wprowadzanie oświetlenia LED-owego udało nam się zaoszczędzić prawie 60% energii, ale tak jak wtedy mówiliśmy, idziemy o krok dalej, dlatego że w tej chwili wprowadzamy system inteligentnego sterowania oświetleniem, który pomoże nam zaoszczędzić kolejne 30% energii. To jest naprawdę rzecz bezprecedensowa.
2: Umowa z operatorem została już podpisana. Teraz ma on czas na wdrażanie systemów. Zmiany mają nie tylko podreperować budżet miejski, ale także być odczuwalny dla mieszkańców.
4: Jarosław Helman-Emitel. Na pełne wdrożenie systemu mamy kilkanaście miesięcy, ale już po 2 miesiącach wdrażamy podstawowy zakres i podstawowe funkcjonalności, a po kolejnych 4 działa sala operacyjna. Po pierwsze, miasto oszczędzi co najmniej 30% dzisiejszych nakładów na energię. Po drugie, umożliwi to ZDM-owi zarządzanie typem oświetlenia miasta i dostosowanie tego do potrzeb klientów, co oznacza, że na osiedlach mieszkaniowych w godzinach popołudniowych czy wieczornych oświetlenie będzie mogło być bardziej sprzyjające wypoczynkowi, podczas gdy w tym samym czasie główne arterie miejskie czy przejścia dla pieszych będą oświetlone wyraźnym światłem.
2: System sterowania oświetleniem ma także wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa dzięki odejściu od sztywnych godzin działania latarni.
5: Maciej Dziubiński, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich. Teraz jest tak, że w latarniach prąd jest o określonych godzinach, czyli one się włączają o danej godzinie, wyłączają się o danej godzinie. Dzięki kontrolerom będziemy mogli mieć ten prąd 24 godziny na dobę i na przykład w sytuacji, kiedy będzie zima, będzie szaro i ciemno, i na przykład jakieś przejście dla pieszych będzie zaciemnione, będziemy mogli włączyć oświetlenie tylko na tym przejściu dla pieszych. System daje nam bardzo dużo możliwości na przyszłość, na przykład uruchomienie gniazdek w latarniach. Będzie można tam zamontować czujnik hałasu, czujnik jakości powietrza, czy jakikolwiek inny czujnik, jaki ktoś wymyśli.
2: Choć umowa z Emitelem to wielomilionowa inwestycja, Łukasz Puchalski, dyrektor ZDM, zapewnia, że oszczędności, jakie przyniesie, są tego warte.
6: W przypadku takich zagrożeń klimatycznych i problemów z dostawami energii, my jesteśmy w stanie obsłużyć oświetlenie uliczne docelowo 20% energii elektrycznej, którą potrzebowaliśmy wyjściowo jeszcze parę lat temu. Pieniądze, które oszczędzamy, tak jak mówiłem, reinwestujemy. To umowa, która sama się sfinansuje. Te oszczędności, które będziemy generować w kolejnych latach, one de facto pokryją wartość tej umowy, prawdopodobnie przyniosą jeszcze dodatkowe korzyści finansowe.
1: Jak spisze się system, zobaczymy już niedługo, a tematem zajął się Piotr Lędzion. Za kilka minut w programie Warszawa żyje latem przyjrzymy się akcji Czysta Wisła.
0: Warszawa żyje latem.
7: Reklama. Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
8: Barbara, łatwa kasa?
9: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
9: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroń swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
11: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie 2. Alesto, żyj ze smakiem.
12: Lidl, to się opłaca. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Marian, okazja jest.
15: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
14: Ale to mega okazja w Media Expert.
15: A nie, no to już wróciłem.
16: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
17: Po reklamie.
18: Radio Plus Warszawa. Lato z nutą nostalgii.

0: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: Akcja Czysta Wisła po raz kolejny połączy wolontariuszy, samorządy i organizacje społeczne we wspólnej trosce o najdłuższą rzekę w Polsce. To nie tylko sprzątanie jej brzegów, ale także edukacja ekologiczna i zwrócenie uwagi na problem odpadów trafiających do środowiska. O tegorocznej już czwartej edycji akcji opowie Ignacy Motyliński.
2: Od Baraniej Góry, czyli źródła, aż po Bałtyk. Ponad 1000 kilometrów Wisły i wszystkich jej dopływów. To już czwarta edycja akcji Czysta Wisła, w którą w całej Polsce włączają się tysiące wolontariuszy. Akcja potrwa do końca października i dołączyć może każdy, niezależnie od tego, nad jaką rzeką mieszka. Mówi Dominik Dobrowolski, koordynator akcji.
3: Gdybyśmy się tak popatrzyli z lotu ptaka, to akcja rozgrywa się na 2/3 terenu Polski, więc dużo rzek, dużo ludzi. W zeszłym roku było ponad 20 tysięcy wolontariuszy. W tym momencie zgłosiło się 10 tysięcy, ale przypominam, że teraz trwa nabór do akcji i tak naprawdę zapisują się kolejne grupy. W akcjach mogą brać udział osoby indywidualne, ale również grupy zorganizowane, skoordynowane, organizacje pozarządowe, sołectwa, gminy, wolontariat pracowniczy.
2: Opcji jest naprawdę dużo, a skala robi wrażenie. W poprzednim miesiącu wolontariusze sprzątali m.in. Motławę w Gdańsku.
4: W akcji wzięły udział 24 osoby, które popłynęły 12 kajakami. Było to wydarzenie zorganizowane dla pracowników jednej z firm informatycznych z Gdańska, która bardzo chętnie zaangażowała się we wspólne sprzątanie Motławy. Karolina Wójcik, koordynatorka akcji Sprzątania Motławy. Wyruszyliśmy z Żabiego Kruku, opłynęliśmy wyspę Spichrzów i wróciliśmy do punktu startowego. Choć nie był to bardzo długi odcinek, udało nam się zebrać naprawdę sporo odpadów. To pokazuje, że nawet kilka godzin wspólnej pracy może przynieść wymierne efekty.
2: A jak wyglądają przygotowania do akcji?
4: Przygotowania zaczynają się dużo wcześniej. Ustalamy trasę, liczbę uczestników, zapewniamy kajaki, rękawice, worki i cały niezbędny sprzęt. Na początku omawiamy zasady bezpieczeństwa i dzielimy uczestników na zespoły, tak aby każdy wiedział, za jaki odcinek odpowiada. Dzięki temu akcja przebiega sprawnie, a wszyscy mogą skupić się na sprzątaniu.
2: Jednorazowe opakowania, szkło, butelki po alkoholu to standard, ale to nie wszystko, z czym mierzą się grupy sprzątające.
4: Trafiły się również bardziej nietypowe znaleziska. Na przykład w zeszłym roku wyciągnęliśmy z Motławy krzesło ogrodowe, a w tym roku o zgrozo hulajnogę elektryczną. Takie przedmioty mogą zaskakiwać i wywoływać uśmiech na twarzy, ale jednocześnie pokazują, że do rzeki trafiają nie tylko drobne śmieci, ale również duże, niebezpieczne przedmioty, które absolutnie nie powinny się tam znaleźć.
2: Za każdą wyniesioną z rzeki torbą śmieci stoi też system, który ma pomóc grupom sprzątającym w całym kraju. Dominik Dobrowolski tłumaczy, jak to działa.
3: Każdego roku w ramach akcji Czysta Wisła przyznajemy granty na organizację lokalnych akcji sprzątania. Są to drobne środki, które przeznaczamy na przykład na zakup rękawic, worków, grabi, a nawet jeżeli są jakieś grupki zorganizowane, to pomagamy na przykład zakupić pizzę dla uczestników czy zrobić ognisko, tak aby podziękować wolontariuszom za ich pracę.
2: Zgłoszeń do akcji wciąż przybywa, a organizatorzy podkreślają, że każda grupa, od straży pożarnej przez informatyków aż po koło gospodyń wiejskich, niezależnie od regionu, może starać się o wsparcie na sprzątanie swojego odcinka rzeki. Ignacy Motyliński, Radio Plus.
1: Akcja Czysta Wisła pokazuje, że nawet niewielkie działania mogą realnie wpłynąć na stan naszego środowiska. Organizatorzy zachęcają wszystkich, by o rzeki i ich okolice dbać nie tylko podczas takich wydarzeń, ale każdego dnia. Od stycznia tego roku w Polsce w pełni działa już system kaucyjny. Obejmuje plastikowe butelki, puszki oraz szklane butelki wielokrotnego użytku. Resort Klimatu i Środowiska zapowiada, że po wakacjach ruszą prace legislacyjne nad objęciem kaucją także jednorazowych butelek szklanych, w tym tak zwanych małpek, czyli tego rodzaju odpadów, które wciąż najczęściej trafiają do rzek. Warszawa żyje.

0: Radio Plus. Warszawa.
1: Reklama.
0: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus Warszawa. Lato z nutą nostalgii.

0: Polska jest piękna, różnorodna pod względem krajobrazów, zielona i bogata w pamiątki historyczne. Nic tylko podróżować i zachwycać się nią, do czego dziś w audycji W drogę z Radiem Plus będzie zachęcał znany podróżnik.
1: W drogę z Radiem Plus, czyli jak przygotować się do podróży, zaprasza Agnieszka Moskaluk.
2: W drogę z Radiem Plus, Agnieszka Moskaluk, dzień dobry. Dzisiaj wyruszamy razem ze Zdzichem Rabędą, podróżnikiem, autorem bloga Takie Tam Stripa. I w tym roku my zachęcamy Państwa do tego, żeby niekoniecznie jechać na drugi koniec świata, tylko żeby rozejrzeć się dookoła siebie, bo my dookoła siebie mamy skarby, bo Zdzich też zanim trafił do swojej jaskini na Wyspach Kanaryjskich, to zjeździł całą Polskę, schodził, spłynął, bo to i kajaki, i rowery, i pojazd, którym dojeżdżasz wszędzie. Początkowo Tychy byłem tym miejscem startowym. Warto właśnie rozejrzeć się dookoła siebie.
3: Ja jestem wielkim zwolennikiem tego, żeby szukać przygody tuż za rogiem. I tak jak wspomniałaś, przez wiele lat eksplorowałem i dalej eksploruję Polskę poprzez czasami może takie sposoby, które nam się kojarzą z jakimiś dalekimi wyprawami czy ekspedycjami, bo nasz kraj jest znacznie bardziej zróżnicowany niż mogłoby się nam wydawać. Nasze rzeki są jednymi z ostatnich w tej części świata, które jeszcze są stosunkowo dzikie, różnorodne i nieregulowane poprzez system różnego rodzaju kanałów i innej infrastruktury. Mamy ogromną ilość jezior, mamy dość duże zróżnicowanie w obrębie naszego kraju, jeżeli chodzi o różne typy klimatu.
2: Twoje takie topowe miejsca ulubione w całej Polsce, które polecasz, żeby no właśnie ruszyć, nawet zabrać rodzinkę, dzieciaki, powiedzieć, zanim pojedziemy gdzieś tam do tych Egiptów, Tajlandii, Bangkoków, różnych innych miejsc, zobaczmy na przykład co.
3: Ja od pewnego czasu jestem absolutnie zakochany w terenach Pomorza Zachodniopomorskiego z kilku powodów. Przede wszystkim ogromna różnorodność fauny i flory. Największa ilość zwierzyny w Polsce. 2 lata z rzędu miałem przyjemność oglądać stado żubrów na własne oczy, w tym roku po festiwalu w Złocieńcu, który współorganizuje. Piękne zjawiska. Możemy spotkać rysie, borsuki, łosie i nie trzeba wyruszać na jakieś wielkie safari, bo my je mamy tutaj pod nosem. I to, że turystyka w Polsce jest bardzo punktowa i możemy oglądać te obrazki gigantycznych tłumów nad Morskim Okiem, czy ludzi, którzy się tutaj potykają o parawany gdzieś nad polskim wybrzeżem.
2: A wystarczy pół kroku zrobić w bok, jeden albo drugi, i mamy już zupełnie dziewiczą przyrodę tak naprawdę.
3: Dokładnie tak. I właśnie tutaj i zarówno województwo zachodniopomorskie, jak i ziemia lubuska, wydaje mi się, że są jeszcze trochę nieodkryte. Nieodkryte w tym sensie, że po prostu tu nie ma jeszcze dużej turystyki. Czasami mam wrażenie, że nasi sąsiedzi z zachodniej granicy bardziej doceniają to niż my sami jako Polacy, a przecież tu jest tyle przepięknych terenów, chociażby tutaj w okolicy Świebodzina, Łagów i Jezioro Łagowskie, przepiękne, wspaniałe tereny. Największa ilość lasów przecież w Polsce. Mamy z drugiej strony na wschodzie przepiękne puszczy, jak legendarna Puszcza Białowieska czy Puszcza Knyszyńska. To są skarby na skalę światową tak naprawdę.
2: Musimy też powiedzieć o Śląsku, ponieważ ty ze Śląska pochodzisz i kojarzy się Śląsk z węglem, z hałdami, ale Śląsk to też jest miejsce, które jest przyrodniczo bardzo atrakcyjne i zabytkowo piękne. Tam można spędzić naprawdę cudowny urlop, zachwycając się właśnie zabytkami, historią, przyrodą i ludźmi.
3: Zgadza się. Ja bardzo polecam góry na terytorium województwa śląskiego, zarówno Beskid Śląski, jak i Żywiecki mają naprawdę bardzo dużo do zaoferowania. I to też taka turystyka nieoczywista, nie tylko przyrodnicza, bo czy szlak zabytków techniki, który jest absolutnie fascynujący i unikatowy, czy takie miasta, które przeżywają renesans, jak choćby Katowice, które stają się powoli jedną z europejskich perełek, a te 20 lat temu, kiedy ja jeszcze mieszkałem w Tychach na stałe, czasami strach był tam chodzić, a w tej chwili jest to miejsce absolutnie przepiękne, zjawiskowe i to, co najważniejsze, że to nie są tylko nasze wyobrażenia, ale przede wszystkim, kiedy wsłuchamy się w głos osób z zagranicy, to dopiero zaczynamy widzieć, jak ogromny jest to potencjał. To, że jest bezpiecznie w Polsce, to nie jest wcale takie oczywiste.
2: Bezpiecznie i czysto. O tym na przykład mówią turyści z Ameryki.
3: Tak, zgadza się, ponieważ w wielu częściach świata, tych, które do których jeździmy z powodu ich niesamowitego piękna, niestety towarzyszą im wszechobecne śmieci. W Polsce my lubimy narzekać. To jest chyba nasza taka, też trochę taki nasz sport narodowy i element kultury, ale wcale nie mamy aż tak dużo powodów do narzekania i zdecydowanie nie mamy powodów do kompleksów. Nie powinniśmy ich mieć, ponieważ zarówno pod kątem właśnie czystości, ekologii, gościnności, wiele miejsc na świecie mogłoby się od nas uczyć. Także wydaje mi się, że też w Polsce na przestrzeni ostatnich lat zaczyna się to zmieniać i coraz chętniej spędzamy czas w naszym najbliższym sąsiedztwie.
2: Czyli nie czekamy, nawet niekoniecznie to musi być długi urlop, to może być weekendowy wypad, bierzemy rodzinę i jedziemy w Polskę.
3: Jasne, mikrowyprawy. Tak jak już wspomniałem, przygoda często czeka tuż za rogiem. Nie musimy wyruszać na wielotygodniową ekspedycję, nie musimy brać jakiegoś gigantycznego urlopu. Możemy po prostu rozejrzeć się, co jest wokół i do tego bardzo serdecznie zachęcam. Największą przyjemność daje mi zachwycanie się lokalnymi stronami i chociażby z tego powodu ja już od kilku lat podróżuję troszeczkę mniej niż kiedyś i na wakacje jeżdżę do Polski, bo właśnie to tutaj czeka ta niezwykła kuchnia, ciekawi ludzie i piękna przyroda, a zacząłem to jeszcze bardziej doceniać wraz z wyjazdem i emigracją.
2: Dzisiaj Rabenda, bardzo pięknie Ci dziękuję.
3: Dziękuję również, pozdrawiam serdecznie.
1: W drogę z Radiem Plus.
0: Za kilka minut wybije 18, a więc ja już się dzisiaj z Państwem żegnam. Dorota Guty, bardzo dziękuję za dzisiejsze dwie wspólne godziny. Po godzinie 18 antenę przyjmuje Robert Klonowski.

0: Trzynastolatek ruszył na pomoc drugiemu, gdy zaczął się topić. Tragedia w Wielkopolsce. Rosyjski odwet w Kijowie zbombardowano magazyny. Krakowskie ogrody klasztorne ponownie otwierają się dla zwiedzających. Jest 18. Marcin Bartnik. Kiedy jeden z chłopców zaczął się topić, drugi ruszył mu na pomoc. Dwóch trzynastolatków utonęło w jeziorze Durowskim. Wielkopolska policja bada okoliczności tragedii w Wągrowcu. Łączymy się z naszym reporterem Pawłem Adamczewskim. Co udało ci się ustalić w tej sprawie?
1: Jak dowiedziałem się nieoficjalnie, chłopcy nie byli pod opieką osoby dorosłej. Tragedia wydarzyła się na niestrzeżonym kąpielisku. Służby dostały zgłoszenie o dwóch trzynastolatkach, którzy zniknęli pod wodą kilka metrów od brzegu. Pierwszy na miejscu był Nurek Wopru.
2: Wyciągnął dwóch trzynastolatków na brzeg. Wspólnie prowadzono resuscytację krążeniowo-oddechową. Natomiast lekarz lotniczego pogotowia ratunkowego stwierdził zgon dwóch trzynastolatków.
1: Powiedział mi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Chłopcy byli pod wodą około 40 minut. Animacja obu trzynastolatków trwała około godziny.
0: Paweł Adamczewski, dziękuję za relację. Ukraińskie służby wciąż walczą ze skutkami rosyjskiego ostrzału Kijowa. W nocnych atakach zginęło 17 osób. W mieście Browary, które jest ważnym punktem logistycznym, zniszczone zostały prawie wszystkie magazyny. Celem były też inne takie centra w obwodzie kijowskim. W jednym z nich życie straciło 6 pracowników. Cudem ocalał pochodzący z Mołdawii Iwan. Wybiegliśmy z samochodu, nic nie zabraliśmy. Był duży ogień, dobrze, że przeżyliśmy. Usłyszałem pierwszy wybuch, potężny. Samochód spłonął, a z nim wszystko w środku. Dokumenty, pieniądze. Nic nie mam. Poparzyło mi plecy. Ukraińskie władze apelują do sojuszników o wsparcie obrony przeciwlotniczej. Przez brak pocisków tej nocy nie udało się zestrzelić żadnej z prawie 30 rosyjskich rakiet. Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega Polaków przebywających w Grecji oraz osoby planujące wyjazd do tego kraju przed szalającymi pożarami. Ogień obejmuje już nie tylko wyspy, ale także część kontynentalną. Jak zachować się w takiej sytuacji i na co zwrócić uwagę podczas pobytu w Grecji, radzi przewodnik po tym kraju Marcin Pietrzyk.
3: Grecja jest wciąż krajem bezpiecznym i zawsze radzę swoim gościom, że kiedy znajdują

0: wpadać w panikę.
1: Ostrzeżenia o pożarach w danym rejonie są przekazywane przez służby greckie wraz z zaleceniami, także w języku angielskim.
0: Alerty w dwóch językach, gdzie informują ludzi, że jeżeli są w miejscu zagrożenia, jakiegoś niebezpieczeństwa, gdzie mają się przenieść, gdzie będą bezpieczni, są sprawnie organizowane ewakuacje.
1: Komunikaty trafiają na telefony w formie powiadomień push, towarzyszy im głośny sygnał.
2: Wiadomości Radia Plus.
1: Krakowskie ogrody klasztorne ponownie otwierają swoje podwoje. Tym razem w sobotę będzie można zajrzeć za mury Bazyliki Świętego Floriana. To w ramach letniej szkoły miejskich ogrodników zorganizowanej przez Zarząd Zieleni. To miejsce, które zawsze było oazą spokoju, mówi ksiądz Łukasz Michalczewski, proboszcz parafii Świętego Floriana w Krakowie.
3: Dla przede wszystkim właśnie mieszczan krakowskich, ponieważ znajdujemy się tak naprawdę poza murami miasta Krakowa i tutaj przychodzono odpocząć. Wyjątkowa jest cisza, o której godzinie byśmy tutaj nie przyszli, czy rano, wieczór, w południe, ona jest po prostu.
1: Zainteresowanie jest tak duże, że na sobotnie zwiedzanie nie ma już miejsc. Warto śledzić media społecznościowe Zarządu Krakowskiej Zieleni Miejskiej, bo ostatnia okazja, by zajrzeć za klasztorne mury, będzie 29 sierpnia. Wtedy bramy otworzy ogród cystersów w Mogile.

0: 18 minęła, a na termometrach nadal 35 stopni. Noc afrykańska, bo temperatura nie spadnie poniżej 23 stopni, więc niestety raczej się tej nocy nie wyśpimy. Jutro w całym kraju zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu i burzami, które lokalnie, uwaga, mogą być gwałtowne i z ulewami. Temperatura maksymalna na Mazowszu 33 stopnie. Wiatr umiarkowany, w czasie burz porywisty, powieje z południowego zachodu. Ciśnienie bez większych zmian, w południe na barometrach 1002 hektopaskale.
1: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Miasto moje, a w nim. Zaprasza Robert Klonowski.
1: Pewnie te dźwięki, które dochodzą, Państwo rozpoznają. Witamy się dzisiaj z wyjątkowego miejsca, z wyjątkowymi gośćmi. Marek Kmurski, członek zarządu Szybkiej Kolei Miejskiej w Warszawie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Gdzie my jesteśmy? Poza tym, że w pociągu.
2: Jesteśmy w pociągu, który stoi na terenie bocznicy kolejowej Warszawa-Wola, a dawniej tak zwanej wagonowni Szczęśliwice.
1: Czyli... Właśnie pamiętam, że kiedyś na wagonach, jak byłem dzieciakiem, to na wagonach było napisane wagonownia Warszawa Szczęśliwice. To jest właśnie to miejsce.
2: Tak, bo kiedyś była taka nomenklatura opisywania taboru kolejowego, gdzie pisano na taborze tak zwaną stację macierzystą, czyli miejsce, które, w którym dany typ taboru
1: stacjonuje.
2: Dokładnie tak. I ta stacja na tych wagonach Warszawa Szczęśliwice, tak jak Gdynia Grabówek na lokomotywo, no takich przykładów było więcej, to oczywiście można oczywiście, miłośnicy kolei znają te hasła na wagonach.
1: No właśnie.
2: Warszawa Szczęśliwice rzeczywiście na części pociągach wyprawianych z Warszawy w Polskę, szczególnie na kierunek Białystok, Olsztyn, Lublin, dość częstym widokiem.
1: To bardzo charakterystyczne w ogóle miejsce, bo jak się jedzie pociągiem z Warszawy Zachodniej, to mijamy takie charakterystyczne, stare, ceglane budynki. To jest właśnie to miejsce.
2: Tak, i to jest miejsce, które zostało przekazane kolei międzywojniu. W tamtym czasie, po zjednoczeniu Polski ze struktur zaborczych i po utworzeniu struktury jednej państwowej, wiele przedsięwzięć inwestycyjnych było realizowanych na podstawie programów rządowych. Tak? To znaczy, to w mniejszym stopniu realizowały to samorządy. Kolej była przedsięwzięciem znacjonalizowanym samorządowym w związku z rządowym. W związku z powyższym był rządowy program rozbudowy warszawskiego węzła kolejowego, przede wszystkim jego elektryfikacji. W związku z tym przekazano te tereny na zachód od stacji Warszawa Zachodnia dyrekcji Polskich Kolei Państwowych z przeznaczeniem na wybudowanie tutaj zaplecza utrzymaniowego dla taboru.
1: A wy tutaj od kiedy? Czy od początku wy tutaj zamieszkaliście?
2: Nie. Szybka Kolej Miejska jako przewoźnik powstała jako spółka w 2004 roku. Wtedy zawiązano umowę spółki. Natomiast przewozy rozpoczęła 3 października 2005 roku. Mhm. Natomiast w pierwszym momencie funkcjonowania spółki nasz tabor, tych podziałów oczywiście było dużo mniej, stacjonował gościnnie w lokomotywowniach kolei mazowieckich, głównie na stacji Warszawa Grochów, albo Olszynka Grochowska, w zależności jakiej nomenklatury się używa. W kolejach mazowieckich jest to stacja Warszawa Grochów.
1: Jak powstał pomysł i jakie były założenia na samym początku? Czy te założenia sprzed 20 lat to jest to, co mamy dzisiaj?
2: To jest troszkę tak, że te pomysły na kolej miejską dojrzewają, ponieważ też uwarunkowania formalno-prawne w tym czasie rozwijania takiego systemu się też zmieniały. Na podstawie dużych zmian strukturalnych związanych z transformacją i restrukturyzacją przedsiębiorstwa państwowego Polskiej Kolei Państwowej wytworzyła się przestrzeń na powoływanie przewoźników innych niż państwowych. I w tamtym czasie, z uwagi na różne uwarunkowania dotyczące współpracy miasta z ówczesnymi jeszcze regionalnymi strukturami spółki PKP Przewozy Regionalne, podjęto decyzję kierunkową, że miasto powoła swojego własnego operatora kolejowego. Żeby taki operator miał sens jako rozwiązanie, potrzebna w zasadzie była jedna i kluczowa rzecz, która wtedy była, dzisiaj już w zasadzie jej nie ma. To jest przepustowość infrastruktury, czyli musi być miejsce na torach, które umożliwi włożenie do rozkładu jazdy jakiejś określonej puli oferty przewozowej, która uzupełni ofertę przewozową ogólnopolską, czyli międzywojewódzką.
1: Bardzo ważna rzecz, o której Pan mówi, bo często w różnych komentarzach można zobaczyć, że SKM-ka byłaby fajna, gdyby jeździła tak jak SKM-ka w Trójmieście. To są dwie zupełnie inne historie.
2: Tak.
1: I właśnie to chodzi o tę przepustowość. Oni tam mają swoją linię kolejową.
2: Tak, to jest zupełnie inny system transportowy. My jesteśmy przewoźnikiem operującym na infrastrukturze państwowej, który, co najważniejsze i kluczowe w tej dyskusji, uzupełnia ofertę wojewódzką na terenie Warszawy i aglomeracji warszawskiej.
1: Więc nie możecie jeździć co 10 minut.
2: Nie możemy jeździć co 10 minut, ale możemy i jeździmy od początku w taryfie biletowej Miasta Stołecznego Warszawy, ponieważ jesteśmy składnikiem komunikacji miejskiej. Czyli jesteśmy komunikacją miejską na stalowych kołach, a nie na gumowych, na torach państwowych, a nie na tramwajowych czy metrach, ale są to dokładnie te same zasady i te same funkcjonalnie reguły gry, tak? Obowiązują u nas przepisy porządkowe warszawskiego transportu publicznego i wszystkie akty prawne związane z funkcjonowaniem tego transportu.
1: To jest jedyny taki system w Polsce. Nie ma drugiej miejskiej kolei, takiej stricte należącej do miasta, podległej miastu.
2: Nie ma drugiej kolei. Były podchody w różnych miastach. Chyba najbliżej był Wrocław, który już w 2010 roku tamtejszy MPEK pozyskiwał licencję przewoźnika kolejowego. Aczkolwiek kierunkowo w tamtym okresie we Wrocławiu rozwinęło się tak bardzo Koleje Dolnośląskie, czyli spółka samorządu wojewódzkiego, która tak naprawdę razem z przewozami regionalnymi wypełniła we wrocławskim węźle kolejowym w samym Wrocławiu przepustowość i w zasadzie już we Wrocławiu nie ma miejsca na kolejnego operatora. No,
1: pewnie tak? Gdybyście nie startowali w tym samym momencie, kiedy Koleje Mazowieckie, to pewnie Koleje Mazowieckie by taką rolę pełniły jak Koleje Dolnośląskie.
2: To prawda, natomiast wydaje mi się, że miasto mając do dyspozycji dwóch przewoźników, czyli własnego operatora i też operatora wojewódzkiego, z którym współpracuje poprzez ofertę wspólnego biletu, ma możliwość kształtowania całościowej oferty przewozowej w znacznie bardziej elastyczny sposób, niż gdyby to było w sytuacji, w której byłby jeden wojewódzki przewoźnik, czyli Koleje Mazowieckie organizowany przez marszałka i miasto byłoby klientem, który by artykułował swoje potrzeby, wiadomo istotne, no bo miasto Warszawa jest stolicą, najważniejszy organizm w województwie, ale też marszałek jako organizator publicznego transportu zbiorowego w swojej skali działania musi widzieć Radom, Ostrołękę, Ciechanów, Płock i tak dalej, Siedlce. I troszkę inne jest spojrzenie marszałka, a troszkę inne jest spojrzenie nasze. U nas chodziło o to, żeby wykorzystać infrastrukturę kolejową do tego, żeby uzupełnić transport miejski, szczególnie w takich relacjach i w takich powiązaniach, gdzie jest on absolutnie bezkonkurencyjny z jakąkolwiek formą transportu. Dlatego Rembertów, Wesoła, Ursus, Włochy, Falenica, czyli Wawer, dla tych dzielnic kolej jest bezkonkurencyjna.
1: To tak. Za chwilę o tym w takim razie porozmawiamy. Marek Murski, Szybka Kolej Miejska z nami. Za chwilę kolejni goście, ale do rozmowy z panem prezesem, członkiem zarządu. Wrócimy jeszcze za kilka minut. Proszę z nami zostać.
0: Miasto moje w Radiu Plus Warszawa.

0: Radio Plus. Warszawa.
1: Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert wyprzedaj.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus Warszawa. Lato z nutą nostalgii.

0: Miasto moje, a w nim.
1: A w nim dzisiaj szybka kolej miejska. Mówiłem, że będzie zmiana gości. No i jest zmiana gości. Z nami pierwsza maszynistka szybkiej kolei miejskiej, Lidia Łączek. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie.
1: Nasza wierna słuchaczka na marginesie zdradziła poza anteną. Jest także maszynista z bardzo długim stażem, Jacek Zatorski. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Czy to kolej jest pasją, miłością? Czym jest?
3: Jednym i drugim. Nie może być inaczej.
1: A czy to jest tak, że na przykład, nie wiem, że w rodzinie ktoś był, że potem to przechodzi z pokolenia na pokolenie? Bo często takie historie są. Czy u was też to tak było?
3: U mnie tak. Od pradziadka, aha, który pracował na drodze
1: właśnie,
3: warszawsko-wiedeńskiej.
1: Słyszałem, że taka historia.
3: Dziadek, Pruszkowiec z ZNT-ku. Tata w oddziale drogowym w Skierniewicach. No i ja jako pierwszy, no dziadek był jako pierwszy w służbie ruchu. Ja jestem jako drugi. Jako maszynista pierwszy.
2: Ja po prostu zakochałam się w kolei. 8 lat pracowałam jako kierownik pociągu w SKNC i po prostu...
1: A było zdziwienie wśród kolegów, koleżanek, gdy no właśnie po tych latach bycia kierownikiem pociągu pani powiedziała, a ja teraz poprowadzę.
2: Myślę, że u niektórych było, ale... Ja swoją decyzję sama podjęłam, nie pytałam nikogo o zdanie i ta decyzja była moim świadomym wyborem. Nie było tak, że a co myślisz, jak myślisz, czy
1: nie było, co ludzie powiedzą?
2: Nie było czegoś takiego. Ja to sama podjęłam tą decyzję samodzielnie i czy komuś się to podobało, czy nie, to akurat to było drugorzędną sprawą. Ja wiedziałam, jaki mam cel i postanowiłam go spełnić.
1: No i to właśnie tak naprawdę chyba o to chodzi. Właśnie, a jak koledzy reagowali, gdy panią zobaczyli?
2: Bardzo pozytywnie. Nie spotkałam się z żadnym żadną dyskryminacją. Wręcz przeciwnie, bardzo mi pomagali. Naprawdę, co niektórym kolegom, to jestem dozgonnie wdzięczna, oni o tym wiedzą i nawet się przyjaźnimy, dzwonimy, piszemy, spotykamy się poza pracą i więc...
1: A czy są kolejne kobiety, które się szykują na zostanie maszynistkami?
2: Już jedna pani jeździ u nas, jest druga pani maszynistka, jest pani, która się przygotowuje do egzaminu i kolejna, która się szkoli, więc myślę, że ten szlak przetarłam.
1: To jest fantastyczna historia. Powiedzcie, jak wygląda wasza codzienna praca? Czy to jest tak, że przychodzicie, wsiadacie do pociągu, od razu odpalacie i ruszacie, czy to jest jakaś cała procedura, którą musicie też tutaj zrobić?
2: Ta procedura to się zaczyna jeszcze przed pracą. My musimy się przygotować do tej pracy mentalnie, spojrzeć na naszą trasę, jaką będziemy dzisiaj przemierzać, z kim będziemy pracować.
1: Czy to jest tak, że to jest różnie? Że wam się te trasy zmieniają?
2: Trasy się zmieniają w zależności od służby, ale danego dnia mamy jedną trasę.
1: Tylko zastanawiam się, czy to jest tak, że ktoś częściej jeździ na jednej linii, czy to jest
2: To tak nie działa. Idziemy z grafiku, cały czas zmieniają się rotacyjnie te służby.
1: No dobrze, no to powiedzmy, co się dzieje dalej po tym przyjściu waszym do pracy, zanim jeszcze pociąg ruszy?
3: No, tak jak koleżanka powiedziała, trzeba być pozytywnie nastawiony do tej pracy. Ja jestem skrzywiony tymi wcześniejszymi już przyzwyczajami, ja zawsze mówiłem, że idę na służbę. Tak, jak stary kolejarz.
1: Jest to jakaś służba.
2: Ale ja też mówię, że idę na służbę.
3: No, jest to praca służebna wobec warszawiaków, naszych klientów. Także,
1: Więcej mówi o tej pracy i chyba tak nadaje jej takie głębsze znaczenie i pokazuje jej, czym ona jest.
2: Ja właśnie zawsze przekuwam tą negatywną stronę, czyli to, że musimy iść w Sylwestra, w Wigilię, w święta, w niedzielę. To są właśnie takie minusy, które zawsze sobie tłumaczę tym, że ja nie idę do pracy, ja idę na służbę. I właśnie ta służba ludziom wymaga tych poświęceń od nas, maszynistów.
3: Tak.
1: A to jest bardzo fajne stwierdzenie. Myślę, że pewnie my jako dziennikarze trochę podobnie do tego podchodzimy, bo też święta, wiadomo, że długie weekendy nie wypadają wcale

0: W weekendy bardzo często święta nie wpadają. Święta, więc dobrze znamy też to, ale jakby sens pracy sprawia, że to wcale nie przeszkadza.
1: Tak,
0: że to
1: właśnie, nie jest właśnie o tym mówię, dokładnie, dokładnie.
0: A jak to wyglądało też, czy z kolei, no właśnie, no bo kierownik pociągu ma ten kontakt z pasażerem, tak? Dużo się dzieje, gdzieś można z kimś porozmawiać, jednak jak siedzicie w kabinie maszynisty, no jesteście sami. Mhm. Czy tam nie brakuje wam takiego kontaktu jednak z drugim człowiekiem?
2: Jeżeli mam być szczery, to ja przychodząc tutaj, bo pracuję w SKMC 15 lat, a pracowałem wcześniej na pociągach dalekobieżnych. Mhm. Więc mnie ten kontakt z pasażerem wręcz przeszkadzał. Ja w lokomotywie byłem zawsze sam, mogłem liczyć tylko na
0: skupione.
2: Siebie. Tak. A tutaj ciągle ktoś przychodził, pytał się, czy dojadę, jak dojadę. ale już po miesiącu stwierdziłem, że to jest dla mnie. I tak zostało.
1: Ja też uwielbiam ludzi, ale najbardziej cenię właśnie spokój w tej pracy, że mogę skupić się na tym, co mam robić, że sobie jadę w tej kabinie, że wykonuję swoje obowiązki. Uwielbiam to.
0: Super, że możemy z wami jeździć po Warszawie. Bardzo mnie to cieszy. Lidia Łączek, Jacek Zatorski, bardzo dziękuję. Za chwilę u nas kolejni goście.
1: Bardzo dziękuję.
2: Dziękujemy.
3: Miasto moje w Radiu Plus Warszawa.

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
0: Po reklamie.
6: Radio Plus Warszawa. Lato z nutą nostalgii.

0: Miasto moje, a w nim.
1: A w nim dzisiaj szybka kolej miejska. Z nami została jeszcze na chwilę Lidia Łączek, pierwsza maszynistka, która wcześniej, jak wspominała, była kierowniczką pociągu, ale dołączyła też do nas kolejna kierowniczka pociągu z 20-letnim stażem. Iwona Kosztejn, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: Jak się pracuje z pasażerem? Czy to jest trudna robota?
2: Może trudna, ale wymagająca przede wszystkim i bardzo odpowiedzialna. Musimy być przygotowani na różne sytuacje, musimy być przygotowani między innymi na stres, a także na...
1: Właśnie także sytuacje wszelkiego rodzaju awaryjne, prawda? Znaczy,
2: tak.
1: Musicie też pokierować pasażerami, powiedzieć, co ewentualnie trzeba robić, gdy się pociąg zatrzyma, czy można wysiadać, nie wysiadać, pewnie niektórzy by chcieli.
2: Szczególnie wtedy, kiedy są to jakieś takie nieplanowe postoje z jakichś tam przyczyn i to wysiadanie jest zabronione, szczególnie w czynnych torach, prawda? To więc trzeba w jakiś sposób podejść do tego wszystkiego i poinformować tych ludzi, że mimo wszystko nie mogą w tej chwili z tego pociągu wysiąść.
1: Jakie jest podejście pasażerów do Was?
2: Z reguły pozytywne, aczkolwiek zdarzają się i takie trudniejsze sytuacje, w szczególności jeżeli na przykład są jakieś opóźnienia pociągów, gdzie każdy spieszy się do pracy, jest ograniczony właśnie czasem, no i wtedy wytłumaczyć cokolwiek, między innymi, tak się również zdarza.
3: No i sytuacja, jak pasażer jest po alkoholu.
1: No właśnie, no to...
3: Właśnie, albo jest agresywny.
1: Właśnie, a co robicie w takich sytuacjach? Czy wy możecie na przykład wyprosić pasażera z pociągu, jeżeli się tak zachowuje?
2: Możemy wezwać, jeżeli na nasze polecenie pasażer nie chce opuścić pociągu, no to możemy wysłać na przykład Straż Ochrony Kolei i
3: bądź
2: pomóc
3: policję.
2: Sobie w ten sposób, tak, albo policję.
1: Rozmawialiśmy w poprzednim naszym wejściu o tym, jak wygląda praca maszynisty. Jak wygląda Wasze przygotowanie z punktu widzenia kierownika pociągu? Bo tak jak wspominaliśmy, to nie jest tak, że przechodzicie, wsiadacie i odjeżdżacie. Znaczy, są rzeczy, które trzeba zrobić. Rozumiem, że też pewnie musicie zobaczyć cały skład, czy wszystko jest w porządku. Jak to wygląda?
2: Zmieniamy się na poszczególnych stacjach zgodnie z naszym harmonogramem.
1: Myślę bardziej o tym początku służby, tak? Początku dnia.
2: No to przede wszystkim zawsze pytamy swojego zmiennika, czy jest wszystko w porządku, przekazujemy sobie wszelkie potrzebne nam informacje, a później tak, przejdziemy skład, sprawdzić, czy jest to wszystko tak, jak powinno być.
1: A jak wygląda współpraca właśnie taka między kierownikiem pociągu a maszynistą? Jak to wygląda? Czy wy macie ze sobą jakiś większy kontakt, czy tylko przez krótkofalówki?
3: Nie, mamy cały czas ze sobą kontakt i na obrotach, czyli jak zmieniamy kabinę, zmieniamy kierunek jazdy. Podczas jazdy czasami ja potrzebuję kierownika, bo widzę, że jest jakaś sytuacja, która wymaga jego interwencji.
2: Obecności.
3: Jego obecności, tak. Czy na przykład widzę w kamerach, że czegoś, czego on nie widzi, albo na peronie coś, czego on nie widzi, więc wołam, pytam, bądź on, kierownik do mnie podchodzi i mówi, żebym, no nie wiem, zwiększyła klimatyzację, bo jest za ciepło na przykład.
2: Albo oświetlenie.
3: Więc cały czas mamy ze sobą kontakt. Moja współpraca z kierownikami jest super. Ja wszystkich kierowników uwielbiam, naprawdę. Z każdym się dogadam.
1: A jeździcie ze sobą czasami?
2: Nie miałyśmy jeszcze okazji. Niestety.
1: Jest to dzisiaj Wasz pierwszy raz wspólny w pociągu.
2: Tak.
1: No to ciekawe swoją drogą. A w ogóle jak wielu Was jest tutaj? Kierowniku pociągu, maszynistów, ilu Was? Wiecie w ogóle?
3: Około 140 maszynistów jest i chyba tyle
2: i
3: samo
2: mniej
3: kierowników.
2: Mniej więcej tak, tyle samo kierowników. To jest jak 150 osób, może troszkę więcej.
1: No dobrze, rozumiem, że też kochacie swoją, też widzę, że jakby u pani Iwony, tak samo jak wcześniej rozmawialiśmy z panią Lidią Czytanym Jackiem, taki właśnie uśmiech, gdy rozmawiamy o tej pracy, widzę, że pani Iwona tak samo. Czy to jest tak, że lata mijają, a radocha dalej ta sama?
2: Myślę, że tak, bo z czasem człowiek nabiera przede wszystkim doświadczenia i pewne sytuacje, które na początku pracy wydawały się
1: trudne,
2: w tej chwili są na pewno dużo łatwiejsze. Także no przede wszystkim otwartość na ludzi i wiadomo, praca z ludźmi nie jest pracą łatwą, natomiast no chyba trzeba ją lubić i lubić ludzi.
1: No i to dobra puenta tej godziny naszego spotkania. Lidia Łączek, pierwsza maszynistka, wcześniej kierowniczka pociągu i także druga kierowniczka pociągu z 20-letnim stażem, Iwona Kosztej, naszymi gościniami były. Bardzo wam dziękuję.
3: Dziękujemy.
1: Teraz krótka przerwa, o 19 u nas wiadomości, ale my wracamy do państwa po wiadomościach. Dzisiaj nadajemy ze składu Szybkiej Kolei Miejskiej.
0: Miasto moje w Radiu Plus Warszawa.

0: Prezydent Warszawy reaguje na audyt dotyczący Szpitala Południowego. Premier krytycznie o pierwszym roku prezydentury Karola Nawrockiego. W Austrii padł historyczny rekord temperatury. Jest 19. Marcin Bartnik. Stanowisko, którego de facto nie było, wypłaty za podwójne dyżury czy nagłe podwyżki bez uzasadnienia. To tylko niewielka część nieprawidłowości, jakie ujawnił audyt w Szpitalu Południowym w Warszawie. Ustalenia kontrolerów, które przedstawił stołeczny ratusz, są miażdżące, o tym Mateusz Chłystun.
1: Większość ustaleń audytu dotyczy Dawida Kacprzyka, młodego lekarza, który pełnił funkcję koordynatora SOR-u, choć formalnie takiego stanowiska w szpitalu w ogóle nie było. Dostawał za to sowite wynagrodzenie i podwyżki. Uzasadnień jednego i drugiego w archiwach księgowości szpitala nie ma.
2: Miał jeszcze jedną osobną umowę na 10 tysięcy miesięcznie na czynności, które częściowo pokrywały się z jego dyżurami. Jest realne ryzyko, że za to samo płacono dwa razy.
1: Tłumaczył prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Poza tym w kilku przypadkach szpital płacił za dyżury lekarzom, którzy formalnie w tym samym czasie pełnili je w innych placówkach. Audytorzy uznali, że zarząd szpitala naraził też placówkę na kary finansowe nakładane przez NFZ.
2: Między innymi za to, że karetki za długo czekały pod dyżurem na przekazanie pacjenta.
1: Audyt zakończył się ponad 40 zaleceniami, które szpital powinien natychmiast wdrożyć.
0: Sporą część opisanych w raporcie nieprawidłowości wciąż wyjaśnia prokuratura. Premier krytycznie o pierwszym roku prezydentury Karola Nawrockiego. Donald Tusk wskazuje m.in. na weta w sprawie SAFE i ustawy o statusie osoby najbliższej, a także głośne ostatnio ułaskawienie Starucha, czyli nieformalnego lidera kibiców Legii Warszawa. Szef rządu zwraca też uwagę na jego zdaniem blokowanie zmian w wymiarze sprawiedliwości.
3: Niektórzy mieli nadzieję, że może uda się rozwiązać przynajmniej część problemów związanych z wymiarem sprawiedliwości i z tymi wadliwie wybranymi za prezydenta Dudy instytucjami, organami władzy. Ale pan prezydent Nawrocki jest raczej jeszcze bardziej zawzięty i zapamiętały.
0: Inaczej na ostatni rok patrzy kancelaria prezydenta. O sukcesach Karola Nawrockiego mówił jego rzecznik Rafał Leśkiewicz.
4: Najistotniejsze, jeżeli chodzi o politykę krajową, to konsekwentne stanie na straży polskiej konstytucji. Natomiast jeżeli chodzi o politykę międzynarodową, to wzmacnianie pozycji Polski w ramach wschodniej flanki NATO i co najważniejsze, utrzymywania bardzo dobrych relacji z prezydentem Stanów Zjednoczonych.
0: Jutro w rocznicę zaprzysiężenia prezydenturę podsumuje sam Karol Nawrocki. Przed pałacem zorganizowane zostanie specjalne wydarzenie. Zaplanowano m.in. debatę publicystów i występ artystyczny. Od 1 września telefon tylko w plecaku. Z początkiem roku szkolnego w szkołach podstawowych zaczną obowiązywać przepisy ograniczające korzystanie z telefonów komórkowych. Sprawdzamy dziś w Radiu Plus, jak przygotowane są do tego placówki. Zmiany mają pomóc uczniom skupić się na lekcjach i ograniczyć czas spędzany przed ekranami.
5: W zależności od tego, czy to jest decyzja szkoły, że na przykład w małej szkole w sekretariacie zostawia, czy zamyka w plecaku i nie może wyjąć, czy przechowują w jakimś specjalnym miejscu, podejmują taką decyzję. Proszę też pamiętać, że są szczególne przypadki, w których telefon może być użyty. Na przykład decyzja nauczyciela, że będzie potrzebne będzie urządzenie na przykład w czasie lekcji.
0: Wyjaśniała minister edukacji Barbara Nowacka. Wyjątkiem będą uczniowie, którzy potrzebują telefonu ze względów zdrowotnych. Szczegółowe zasady w takich przypadkach określi statut szkoły.
5: Ponad 50% szkół podstawowych ma już wprowadzone różnego rodzaju własne wewnętrzne regulacje. Są to albo już takie zorganizowane szafki, albo miejsca w szkołach, albo czasami tak zwane plecakowanie. My nie chcemy tego odgórnie regulować, dlatego że skoro samorządy podjęły już jakieś działania, szkoły podjęły jakieś działania, no to w tej chwili doregulowywanie tego wydaje się nam niepotrzebne.
0: Szkoły ponadpodstawowe będą mogły same ustalić zasady korzystania z telefonów. Nowe przepisy obejmą szkoły publiczne, niepubliczne oraz przedszkola. I jeszcze rekord temperatury w Austrii padł przy granicy ze Słowacją i wynosi 41,2 stopnia Celsjusza. Wczoraj w pobliżu Wiednia zanotowano równo 41 stopni. Norma dla tego regionu to 27 kresek powyżej zera. Austriacka Agencja Meteorologiczna ma w swoich bazach zweryfikowane dane dotyczące temperatur dobowych od 1 stycznia 1775 roku.

0: Miasto moje, a w nim. Zaprasza Robert Klonowski.
1: Zapraszam. Dzisiaj przypominam, szybka kolej miejska. Jesteśmy na stacji techniczno-postojowej na Szczęśliwicach. Pewnie Państwo ją mijają wielokrotnie, jeżdżąc pociągami. To takie charakterystyczne ceglane budynki, wyjeżdżając z Dworca Zachodniego. To one będą po prawej stronie. A z nami kolejni goście teraz. Dyżur ruchu Paweł Szmigielski i dyspozytor Marcin Mocny. Dzień dobry, panowie.
2: Witamy.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Poproszę bliżej mikrofonów od razu w takim razie. No właśnie, powiedzcie, czym się zajmuje dyżurny ruchu, czym się zajmuje dyspozytor w kolei?
2: Tak, to jeżeli chodzi o moje stanowisko dyżurnego ruchu, troszeczkę różni się od stanowiska w polskich liniach kolejowych, ponieważ mamy tutaj dodatkowe obowiązki.
1: Czyli nazwa ta sama, a inne obowiązki?
2: Nazwa ta sama, dokładnie, a obowiązki troszeczkę się różnią, bo oprócz tutaj prowadzenia ruchu na bocznicy, również jesteśmy dyspozytorami taboru, gdzie organizujemy tutaj całe przygotowanie taboru i planowanie, żeby wysłać jednostki w obieg i żeby po prostu woziły naszych podróżnych.
1: To ja zaraz o to będę pytał, bo dla mnie to jest jakaś czarna magia, ale to właśnie bardzo jestem tego ciekaw. A to powiedzmy jeszcze w takim razie, wyjaśnimy, czym się zajmuje dyspozytor.
3: No, dyspozytor ruchu, w przeciwieństwie do dyżurnego ruchu, zajmuje się monitorowaniem ruchu, koordynacją ruchu poza bocznicą. Dyżurny ruchu zajmuje się tym prowadzeniem ruchu na bocznicy.
1: Czyli tym, co się dzieje tutaj, gdzie jesteś.
3: Tak, co się dzieje, pociąg wyjeżdża i można powiedzieć, że przyjmuje tego rolę koordynatora ja.
1: Czyli pan ma kontrolę tego, co się dzieje na trasie.
3: Tak. Tak, dokładnie.
1: No dobrze, to rozłóżmy sobie to w takim razie na czynniki pierwsze. Powiedzmy o tym początku, bo to jest dla mnie coś zawsze fascynującego. No bo pociągi zjeżdżają, są jakoś poustawiane i potem one rano muszą wyjechać. To nie są autobusy, które staną sobie z kosem i możemy ten pojedzie tu, ten, tu, ten, tu. To wszystko musi być w kolejności. One w kolejności muszą wyjechać, w kolejności muszą wyjechać. Jak to jest planowane?
2: No tak, przede wszystkim pociągi kursują według rozkładu jazdy, prawda? Więc my mamy cały plan zestawienia, jak dane jednostki zjeżdżają, w jakich godzinach, jaki to jest typ pojazdów, jakie mają długości typu jazdy, prawda? I mamy również tutaj zestawienie naszych torów na bocznicy, gdzie też posiadamy wiedzę, tak, bo musimy, tak, jakiej długości mamy tory, gdzie możemy przyjąć odpowiednie jednostki w zależności od ich długości.
1: No prawda? I to od razu musicie mieć w głowie.
2: Czy w trakcji
1: będzie
2: pojedynczej, czy podwójnej, tak?
1: Od razu musicie mieć w głowie, co będzie jutro, tak? No bo musicie wiedzieć, że jak te pociągi wam wieczorem zjadą, to potem rano muszą jakoś wyjechać, więc nie mogą się zastawić nawzajem.
2: Tak, tak, no dokładnie, dokładnie. Koordynujemy ustawienie właśnie jednostek w torach, tak? Lecz w pierwszej kolejności planujemy jednostki na wyjazd, prawda? Posiłkujemy się tutaj harmonogramami przeglądów, napraw, więc wszystko bierzemy pod uwagę, prawda? I tutaj mamy zestawienie obiegów, jednostek na obiegach, gdzie musimy wysłać konkretny typ jednostki. To wszystko jest uwarunkowane umową z ATM-em. Więc
1: no tak, weekendy skończące są pojedyncze.
2: Tak, są pojedyncze składy, są tandemy tak zwane, więc w podwójnej trakcji. Więc to wszystko planujemy, ustawiamy to w odpowiednich torach, jeżeli chodzi o długość jednostek, długość torów, długość sieci trakcyjnej, bo też to jest ważne, jak długa jest sieć trakcyjna w danym torze, tak, żeby ten pojazd.
1: A to nie na całości jest, tak?
2: Nie wszystkie tory mamy tutaj zelektryfikowane w całości. Cały czas jest tutaj modernizacja stacji, wszystko postępuje, żebyśmy mieli.
1: Czy takie planowanie to jest planowanie, nie wiem, na jakiś tydzień do przodu, czy to jest chyba codzienne planowanie na nowo, żeby te kolejność przyjeżdżania składów, wyjeżdżania składów?
2: Mamy obiegi, które zjeżdżają tego samego dnia, co wyjeżdżają, ale są również obiegi, gdzie skład przechodzi z danego obiegu na obieg poprzez kolejne na przykład 2-3 doby. Tak, więc planując daną jednostkę, dany obieg, musimy mieć, bierzemy pod uwagę to, że jaki jest okres między przeglądami, czy są zgłoszone jakieś naprawy, czy serwisy są zamówione dla danego
1: pojazdu. To może wam rzeczywiście wszystko pomieszać.
2: Tak, tutaj również realizujemy tutaj umowę z firmą zewnętrzną, sprzątającą, tak, bo musimy, oprócz tego, że ten tabor musi wyjechać sprawny, tak, musi wyjechać również czysty. Więc też mamy harmonogramy myć, czyszczenia codziennego, pobieżnego, tak, czyszczenia wewnętrznego, pełnego, tak, to się odbywa 2 razy w miesiącu. Również kierujemy tutaj pojazdy na mycie zewnętrzne. Również są zderzenia losowe, gdzie dostajemy informacje właśnie tutaj od kolegi dyspozytora ruchu, że gdzieś na szlaku miało miejsce potrącenie zwierzyny, wypadku z człowiekiem, to również musimy przeorganizować ten nasz plan, który założyliśmy i skierujemy taką jednostkę na oględziny, później do mycia zewnętrznego, prawda, po tych zdarzeniach. Wszystko, co jest konieczne do wykonania, żeby ta jednostka wyjechała sprawna i czysta.
1: No a jeszcze po drodze jakieś graffiti może się zdarzyć i gdzieś pewnie też.
2: Tak, to i usterkowość, no to jest...
1: No właśnie, to tak płynnie przechodzimy do tego, co robi dyspozytor. Pociąg jest już na trasie. Czy to jest tak, że wy cały czas na bieżąco śledzicie ruch pociągów, sprawdzacie, gdzie one są? Jak to wygląda?
3: No może nie aż tak cały czas na bieżąco, no ale musimy wiedzieć, jak ten ruch pociągów, monitorować ten ruch pociągów. Przede wszystkim, jak się nic nie dzieje, nie ma żadnych opóźnień, nie wymaga to takiego śledzenia, ale gdy zachodzą jakieś sytuacje takie...
1: No właśnie, te sytuacje
3: które
1: losowe,
3: zakłócają ten
1: coś
3: ruch,
1: się dzieje, jak wygląda taka praca, bo musi wtedy wszystko przeorganizować, znaczy w zasadzie sypie się wszystko, tak? Jak działacie, jak wygląda taka praca, gdy dostajecie informację, wypadek, kolizja, awaria techniczna, jak to wygląda?
3: No przede wszystkim naszym zadaniem to jest zminimalizować wpływ awarii, kolizji, wypadku na ruch pociągu. Jak najszybciej doprowadzić do wznowienia tego rozkładowego ruchu pociągu. No sytuacje są naprawdę różne, bo awaria awarią może trwać 5 minut, może awaria być bardzo duża, gdzie zamknie nam całą linię, szlak. No, różnie może być. Tobor tak zdefektuje, niektóry tak zdefektuje, że potrafi sam zjechać. Zarządzamy tym, że zjeżdża, ten pociąg częściowo odwołujemy. Może być taka sytuacja, że już zdefektuje na amen. Ściągamy go, zarządzamy drugą jednostkę.
1: No, może być sytuacja, że to w ogóle nie jest kwestia taboru, tylko...
3: Różne są sytuacje. Wypadki, zderzenia, różne są sytuacje. Nie? Ogólnie musimy, nasza praca polega na tym, żeby zminimalizować skutki tego zdarzenia na rozkład jazdy i jak najszybciej przywrócić go. Nie?
1: Czy to jest tak, że to są częste historie, że to jest w zasadzie codzienność, czy to jednak na co dzień jest dość spokojna robota?
3: Mógłbym powiedzieć tak, że jak nie ma awarii, to jest rzadkość. Odwrócę tą sytuację. Zawsze coś się dzieje. Jest tylu przewoźników tu na warszawskim węźle kolejowym. Jest no, tyle urządzeń, tyle wszystkiego. Nie ma, coś zawsze coś jest. Rzadko to, są dni, kiedy coś tam się nie wydarzyło. Nie?
1: Domyślam się też, że takie sytuacje, kiedy coś się dzieje na przykład z waszym taborem, tak, no to też musicie poinformować i zarządców infrastruktury, tak? To nie jest tylko tak, no, że...
3: Cały czas prowadzimy komunikację. Komunikację z drużynami pociągowymi, z maszynistą, kierownikiem pociągu. Ja dostaję informacje, przekazuję do zarządu infrastruktury, czyli do PLK. Uzgodniamy jakieś decyzje, które no, zapobiegną temu zdarzeniu. Cały czas jest komunikacja, ale do tego chodzą awarie, to jeszcze nie jest wszystko, bo awarie chyba stosunkowo mają mniejszy procent w tych zakłóceniach. Dochodzą różne rzeczy, no, incydenty z pasażerami, to tu awanturujący się pasażer, tu wpadnie między peron na jednostkę, tu się przewróci, no, różne rzeczy, no, duże jest tu zderzenie, no, niestety jest duża też liczba samobójców.
1: Nie? Czy to jest tak, że takie historie jeszcze czasem was w ogóle zaskakują? Czy to już się wydarzyło wszystko, czy ciągle się dzieje coś, myśli sobie, no nie, no tego to jeszcze nie było.
3: Zdarza się, że jeszcze coś tam takiego wpadnie, jeszcze tego nie miałem. Nie?
1: Rozumiem, że pewnie też trzeba mieć nerwy ze stali, gdy się coś takiego dzieje.
3: Ale już po paru latach, no, paru latach pracy jako dyspozytor, no dużo miałem tych zdarzeń różnych i ciężko teraz by było mnie zaskoczyć, ale nie mówię, że nie. Nie mówię, że nie.
2: No, no tak, można powiedzieć, że to jest monotonia ta praca, bo codziennie wykonujemy podobne czynności, ale każda sytuacja to jest inna historia.
1: Jest inaczej.
3: To jest inna historia, tak. Dokładnie.
1: No właśnie, to nie jest
2: różne usterki, różni ludzie, prawda? Więc
1: to nie jest powtórka maszynowa wydarzeń czy zdarzeń, dokładnie. Tylko za każdym razem to jest coś zupełnie innego. Ale widzę, że chyba lubicie swoją robotę.
3: No tak, tak.
2: No na pewno przynosi dużo satysfakcji ta praca i właśnie ten efekt końcowy, na przykład u mnie, gdzie wszystko wyjedzie zgodnie z czasem.
1: Nie, tak, udało się. Tak,
2: czyste, sprawne. Mogę przekazać dyżur następnej zmianie. No jest satysfakcja przede wszystkim tak. Też właśnie, że są wszystkie cele zrealizowane i jest uśmiech na twarzy kolegów z pracy. No. Tak.
3: Nasza praca jest połączona, bo jeżeli ja doprowadzę do tego, że te pociągi zjadą planowo, Paweł ma łatwiej w pracy. Jeżeli Paweł zrobi wszystko, żeby te pociągi rano wyjechały, planową, no ja mam łatwiej, nie? I my jesteśmy tak uzależnieni od siebie.
2: Tak, bo...
3: Że dostanę telefon, słuchaj, no tu jest obsuwa, tu jest obsuwa, tam mamy awarię. No ja mam wtedy pracę, ja muszę
1: no właśnie, ale to jest właśnie nie? Ta obsuwa z kolei właśnie wpływa na to, od czego zaczęliśmy, tak? Że pociągi na przykład zjadą w innej kolejności niż miały zjechać, tak? No i potem trzeba je jakoś poukładać, żeby rano jednak wyjechały w tej odpowiedniej kolejności, więc o tym właśnie mówiłem, że to jest dla mnie taka...
2: Toż też jest cały czas współpraca też między nami, tak?
3: Więc, no musi być, musi być. To tak. zjechało, musimy współpracować ze sobą i często na telefonie jesteśmy i uzgadniamy jakieś sytuacje, rozwiązujemy problemy.
1: Dyżurną ruchu Paweł Szmigielski i dyspozytor Marcin Mocny. Bardzo panom dziękuję i do zobaczenia gdzieś na trasie w takim razie.
2: Dziękuję bardzo.
3: Do zobaczenia.
0: Miasto moje w Radiu Plus Warszawa.
4: Reklama.
5: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Quechua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
6: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
7: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
8: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł i markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
9: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
10: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
11: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
12: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
13: Weź Ibuprom Zatoki.
12: Ibuprom Zatoki?
13: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
12: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowororek 30 mg. Doradnie w celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorzeczność, zatok obocznych nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorzeczność zatok i nosa przebiegających w bóle, będących konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego niedosłu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
4: Po reklamie.
0: Radio Plus Warszawa. Lato z nutą nostalgii.

0: Miasto moje, a w nim.
1: A w nim dzisiaj szybka kolej miejska. Z nami ponownie Marek Chmurski, członek zarządu szybkiej SKM-ki warszawskiej. Trochę rozmawialiśmy o tym w poprzedniej godzinie, ale to jeszcze do tego wrócę.

0: 20 parę lat temu kolej po pierwsze była bardzo zaniedbana, niedofinansowana, była kojarzyła
1: się... Niezwykle, jak się patrzy na zdjęcia sprzed 20 lat.
0: Patrzyło się na te zdjęcia, ale też pamięta się, jak kojarzyła się jako środek transportu bardzo niebezpieczny, gdzie dokonywano częstych napadów, pobić, tak zwani dresiarze grasowali, którzy tam okradali dzieciaków z zegarków i tak dalej.
1: A już wieczorem to już w ogóle.
0: A wieczorem już w ogóle. Oczywiście jeździli ci, co musieli, tak? Czyli no, dla mieszkańca na przykład Ursusa do centrum autobusem 517 nadal był dwukrotnie dłuższy niż tym pociągiem zdezelowanym, tak? Więc ten czas przejazdu robił swoje. Ale rzeczywiście tak, w tej chwili mając szybką kolej miejską i koleje mazowieckie, gdzie na tych głównych liniach potrafimy razem w godzinach szczytu zaoferować 6-7 kursów w kierunku Warszawy, to już jest taka częstotliwość, że w zasadzie pasażer nie musi patrzeć na rozkład jazdy, tylko wychodzi na peron, popatrzy w kierunku na przykład Pruszkowa i widzi, że już tam światełka są, tak? Czyli że ten pociąg do niego jedzie, tak? I to jest coś, co jakby jest podstawą, że jakby pasażerowie intuicyjnie korzystają z tej kolei. Oczywiście w godzinach wieczornych no, muszą spojrzeć w rozkład jazdy, bo tych kursów jest tam oczywiście wtedy mniej. I no, trudno nie zauważyć tego totalnego, tej totalnej transformacji znaczeniowej kolei w systemie transportu publicznego Warszawy. No przede wszystkim dlatego, że jest to składnik komunikacji miejskiej, tak? Jest on tak samo zaopiekowany jak inne środki transportu. No z drugiej strony mamy bardzo nowoczesny tabor, który najstarsze jednostki, które dzisiaj jeżdżą naszych, świadczą nasze usługi, to są pociągi z roku 2010, one za chwilę będą przechodzić naprawy, tak zwane naprawy główne, natomiast pociąg, którym siedzimy jest 2022 roku.
1: Jeszcze nawet pachnie nowością.
0: Tak, tak i tak naprawdę no jest to... chyba najwyższa jakość usług, którą można zaoferować w systemie transportu.
1: No właśnie, jak bardzo to się zmieniło, bo zaczynaliście jeszcze składami EN57, czyli tymi najbardziej klasycznymi, znaczy,
0: zaczynaliśmy
1: jak sobie
0: w ogóle
1: wyobrazić.
0: Pewną konstrukcją, jak to się mówi, sklejaną i lepioną, tak? Dlatego, że mieliśmy dla nas wyprodukowane przez Nowosądecki Newag pociągi 14 WE zbudowane na bazie EN57, ale oczywiście wraz z rozrostem sieci SKM, a przede wszystkim z wzrostem popytu na linii S2, czyli wtedy Pruszków-Rembertów, później Pruszków-Sulejówek, zaszła potrzeba wynajmowania pociągów od innych dostawców, m.in. ZNTK Mińsk Mazowiecki miał ściągnięte ze Słowenii, o ile dobrze pamiętam, tak zwane gomułki, czyli pojazdy N57, które tam zostały produkowane do Słowenii, ściągnięte tutaj i były wykorzystywane przez szybką kolej miejską, dzierżawione. Dzierżawiliśmy tabor też okresowo, o ile dobrze pamiętam, od szybkiej trójmiejskiej, tak. Z kolei mazowieckich chyba nie, z Polregio chyba nie, ale nie pamiętam, dokładnie nie chciałbym tutaj, ale szybka kolej miejska absolutnie ta współpraca była. Czyli nie tylko nazwa nas łączyła, ale łączyły nas też takie dobre relacje partnerskie. No ale później już jakby zapadła decyzja w 2007 roku, że rozwijamy system szybkiej kolei miejskiej. Obsłuży ona lotnisko Chopina, które było wtedy przystosowywane i do Euro 2012, ale też do było decyzja o wybudowaniu połączenia kolejowego. W związku z tym było wiadomo, że miasto będzie obsługiwać to połączenie i zapadła decyzja o zakupie nowego taboru, czyli 13 elfów. No tam był oczywiście przetarg, który PESA wygrała. No a później były kolejne zakupy, tak?
1: Także... No właśnie, generalnie można powiedzieć, że to może nawet nie tyle szybka kolej miejska, co szybka kolej aglomeracyjna.
0: No tak, znaczy nazwa, to w ogóle nawiążę tutaj do mojego szefa sprzed wielu lat, czyli ówczesnego dyrektora Leszka Ruty, który rozróżniał dwa pojęcia. Była szybka kolej miejska, spółka z o, czyli podmiot, i szybka kolej miejska pisana małymi literami, czyli system. Bo nie wszyscy wiedzą, ale na przykład linie S9 z Warszawy Gdańskiej do Legionowa i Wieliszewa w pierwszej kolejności obsługiwały koleje mazowieckie na zlecenie ZTM-u, a szybka kolej miejska weszła na tą linię dopiero w 2011 roku. Mało tego, był taki moment, że tą linię obsługiwało dwóch operatorów naraz. I koleje mazowieckie starym taborem oklejonym i szybka kolej miejska już tym nowym kupionym. Nazwa, czy ona jest fortunna, czy niefortunna, taką wtedy wymyślono. Ta szybka kolej miejska...
1: Mówię tylko o też roli, jaką pełni.
0: Tak, ale
1: to nie jest typowo taki miejski, tylko warszawski.
0: Pierwotne założenie było takie, że oczywiście będzie obsługiwać aglomerację, ale oczywiście dość szybko się zorientowano, że żeby móc wyjechać poza granicę Warszawy, to po pierwsze potrzebne jest porozumienie międzygminne z zainteresowanymi samorządami, no po drugie środki finansowe na sfinansowanie oferty, no bo doktryna finansów publicznych obowiązująca w naszym kraju jest taka, że każdy płaci za swoje, a jeżeli jeżeli chcemy świadczyć usługi na rzecz innej społeczności lokalnej, to musimy wykazać w tym interes, ale ta inna społeczność też się musi dołączyć do tego i dołożyć finansowo. I oczywiście początki bywały trudne, natomiast w tej chwili już żadna z podwarszawskich miejscowości, dla której szybka kolej miejska świadczy usługi przewozowe, nie neguje konieczności finansowej

0: No, zwrot tej inwestycji w postaci doskonałej komunikacji z centrum miasta jest oczywiście w zupełnie innym miejscu. To jest atrakcyjność inwestycyjna, deweloperska. Od razu jak się pojawiła SKM-ka i zaczęła już być widoczna jako element systemu transportowego, to deweloperzy i przedsiębiorcy w takich miastach jak Legionowo, czy Pruszków, czy Otwock, zawsze na plakatach można było zobaczyć SKM-ką do centrum 20 minut, tak? I to pewnie podnosiło cenę metra określony procent.
1: No
0: tak?
1: Teraz to widać chociażby w Piasecznie, bo to jest tak naprawdę najważniejszy kierunek.
0: Ale to właśnie ta SKM-ka stała się też doskonałym takim hasłem, taką dźwignią do tego, żeby pokazywać atrakcyjność inwestycyjną określonych terenów nie w samej Warszawie.
1: Bo one przybliżają tak naprawdę te tereny do ścisłej Warszawy, do ścisłego centrum.
0: Tym samorządom opłaca się finansować SKM-kę i usługi przewozowe, dlatego że zwrot jest zupełnie gdzie indziej, w atrakcyjności inwestycyjnej. Też możemy popatrzeć, to chyba widać, nawet bez specjalnych analiz, że te miejscowości położone w aglomeracji warszawskiej, które są przy kolei i są połączone z centrum miasta silną ofertą, rozwijają się bardzo dynamicznie, tak? I my cieszymy się, że mamy też w tym swój jakiś tam udział.
1: To wróćmy jeszcze na chwilę do miejsca, w którym jesteśmy. Powiedzmy, co się tutaj dzieje na co dzień.
0: Na co dzień utrzymujemy tutaj nasze pojazdy. Jesteśmy tutaj obecni od 2011 roku, gdzie już tam nie mogliśmy siedzieć kątem w kolejach mazowieckich, bo oni też mieli zakupy nowego taboru i po prostu brakowało im już miejsca.
1: Jak widzę, pewnie wy pożyczacie trochę miejsca też koleją mazowieckim,
0: Stąd się wyewakuowało w 2011 roku PKP Intercity ze względów finansowych. Znaczy w tamtym czasie była decyzja gospodarcza, że nie stać tej spółki na utrzymanie dwóch dużych stacji technicznych na terenie Warszawy. No więc wykorzystaliśmy sytuację i weszliśmy w porozumienie z ministerstwem i z PKP S.A., żeby tutaj się na tym terenie zainstalować. Zresztą cały czas rozmawiamy na temat tego, żeby już na stałe ugruntować naszą obecność formalną na tym terenie. A to, co pan widzi rzeczywiście za oknem, czyli pociąg kolei mazowieckich, po zmianie przepisów, bocznice muszą być udostępniane na określonych warunkach w ustawie o transporcie kolejowym. Jesteśmy obiektem infrastruktury usługowej, udostępniamy tory, udostępniamy usługę utrzymania, jeżeli ktoś chce z niej skorzystać. Mamy zapisane to w regulaminie, mamy cennik, jest wszystko transparentne. No i koleje mazowieckie, jak widać, korzystają. Zamiast zjeżdżać do siebie i robić kilometry przez Warszawę, pociąg, który widzimy, wyjedzie po południu prawdopodobnie w kierunku, nie wiem, czy Działdowa, czy w kierunku Siedlec
1: i rozumiem, że wszystkie zawiezie ludzi. Takie codzienne prace utrzymaniowe, czyszczenie, to wszystko odbyło się tutaj, gdy pociągi zjeżdżają.
0: Tak, tutaj na tym terenie pociągi przechodzą takie utrzymanie podstawowe, poziom P1, też częściowo poziom P2. Jeśli chodzi o naprawy już wyższego rzędu, czy pewne przeglądy wyższe, to posiłkujemy się partnerami zewnętrznymi.
1: Nie, to wiadomo, bardziej pytam o to, co się tutaj dzieje,
0: chcemy budować tutaj kompetencje, żeby tutaj utrzymywać na wyższych poziomach naszą flotę. Natomiast jak śpi pociąg, to tu jest sprzątany, tu jest przeglądany, tu jest myty, tu jest czyszczony z graffiti. I tu jest przygotowywany do drogi, tutaj są pomieszczenia i rozmaite udogodnienia dla drużyn konduktorskich, dla przedstawicieli grup związanych z obsługą taboru, czyli rewidentów, ustawiaczy manewrowych, pracowników utrzymania, czyli pracowników technicznych. No jest to takie małe miasto tutaj nasze, tak? No druga nasza część, natomiast kluczowa z punktu widzenia obsługi, tak? No jeżeli to miejsce nie będzie działać dobrze, to stąd po prostu żaden pociąg nie wyjedzie, tak?
1: Marek Chmurski, członek zarządu Szybkiej Kolei Miejskiej, bardzo dziękuję, my wracamy za chwilę.
2: Miasto moje w Radiu Plus Warszawa.

0: Reklama.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
0: Po reklamie.
4: Radio Plus Warszawa. Lato z nutą nostalgii.

0: Miasto moje, a w nim.
1: A w nim dzisiaj szybka kolej miejska. Na koniec naszego spotkania jeszcze Karol Damaszek, rzecznik prasowy spółki. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: To zapytam też o to, czym jest dzisiaj w ogóle szybka kolej miejska, bo tak sobie myślę, że robicie wiele różnych wydarzeń, organizujecie, że to nie jest tak, że jesteście wyłącznie przewoźnikiem, ale uczycie pierwszej pomocy. Czy taka jest też potrzeba, żeby pokazywać, że kolej jest czymś więcej?
2: Zdecydowanie tak. No, jesteśmy tutaj w pojeździe, w którym na przykład jest defibrator AED i dla tych osób, które nie wiedzą, no defibrator ratuje życie. Oczywiście mamy przeszkoloną kadrę. Wszyscy nasi członkowie drużyn pociągowych wzięli udział w takim szkoleniu z obsługi defibratora i jeden z naszych kierowników pociągu parę lat temu interweniował z defibratorem i pomógł ratować życie ludzkie na peronie na przystanku Warszawa-Służewiec. Pamiętam bardzo dobrze tą sytuację i to, co wtedy zrobił Robert, mój kolega. To nie tylko jest oczywiście defibrator jako narzędzie do ratowania życia ludzkiego, ale pewien też symbol dla naszych pasażerów, że wiemy, co robimy, edukujemy ich również z tego, jak oni sami mogą to zrobić.
1: Właśnie o tym mówię, że takie akcje, które pokazują też, jak to robić.
2: W zeszłym roku z okazji Europejskiego Tygodnia Mobilności zorganizowaliśmy pociąg do życia, czyli pociąg, w którym w rzeczywistych warunkach na pokładzie pędzącego pociągu można było przez 5 dni z rzędu uczyć się, jak uratować życie, jak wykonać masaż, resuscytację. No i te warunki były takie ultrarealistyczne, bo pociąg po prostu jechał, tak? To był pociąg rozkładowy, każdego tego dnia byliśmy na różnych liniach, więc to mogli z tego skorzystać, z tych naszych szkoleń w ramach pociągu do życia, z naszej akcji. Pasażerowie z różnych miejsc, z różnych części Warszawy i z różnych miejscowości aglomeracji warszawskiej.
1: Z jakim to się odbiorem spotkało?
2: Bardzo dobrym. Uczestniczyłem kilkukrotnie w naszych wydarzeniach z okazji akcji Pociąg do Życia. Trzeba przyznać, że przede wszystkim odbiór jest bardzo pozytywny. Część osób sobie odświeża to, co już umie. Część po raz pierwszy ćwiczy na fantomach. Tak? Jakiś czas temu też zmodyfikowaliśmy trochę tą naszą ofertę edukacyjną, mówię jak dyrektor szkoły, ale tak naprawdę to są działania przede wszystkim moich kolegów i koleżanek, którzy realizują tego typu akcje i którym bardzo dziękujemy za to, że je zainicjowali, że je włączyli. Ćwiczymy też na fantomach psów, tak? Czyli pokazujemy, jak pomóc zwierzakom czworonogom.
1: Ile jest dzisiaj linii szybkiej kolei miejskiej? Bo dużo mówiliśmy dzisiaj o kolei, ale w sumie nie powiedzieliśmy, gdzie te pociągi dzisiaj dojeżdżają, jakimi liniami możemy w ogóle kursować.
2: No, możemy jeździć liniami, pięcioma obecnie liniami, S1, S2, S3, S4 i S40. Łączymy różne krańce aglomeracji, Pruszków z Otwockiem, lotnisko Chopina z Suliówkiem, Miłosną. Łączymy mieszkańców okolic Legionowa i samego Legionowa z Piasecznem. Trzeba pamiętać, że uruchomienie tak zwanych linii piaseczyńskich parę lat temu było też dla nas dużym wydarzeniem. Mówię tutaj zarówno o SKM, jak i Zarządzie Transportu Miejskiego, który jest organizatorem przewozów i na którego zlecenie wykonujemy te nasze połączenia, obsługujemy nasze połączenia i po prostu wozimy pasażerów i dzięki temu choćby mieszkanie z Pruszkowa jest w stanie się bardzo szybko i sprawnie dostać do Warszawy, podobnie jak mieszkańcy Otwocka i okolic. No to chyba jeden z najszybciej rozwijających się rejonów aglomeracji, w którym tych pasażerów jest bardzo dużo. No każdy, kto dojeżdża z tych przystanków na linii Otwockiej, to chyba doskonale wie, jak one wyglądają w porannym i popołudniowym szczycie, jak pasażerowie i pasażerki wysiadają z naszych pojazdów, ale podobnie jest na odcinku Legionowskim, tak, w tamtych okolicach również wielu mieszkańców Warszawy pobudowało swoje domy lub po prostu zmieniło miejsce zamieszkania. Nie mieszka już w Warszawie, mieszka w Legionowej okolicach, ale dojeżdża wciąż do pracy w Warszawie, bo tu jest ich źródło utrzymania. Tak?
1: Czy SKM-ka jest projektem zamkniętym, czy to jest coś, co cały czas się będzie rozwijać i zmieniać?
2: Nie wyobrażam sobie, żeby była projektem zamkniętym, bo tak jak cała Warszawa, nigdy nie będzie projektem zamkniętym. Każdy z nas, kto mieszka w Warszawie lub kto choćby w niej bywa, widzi, że miasto ma swoje pewne tętno, tak? Jesteśmy miastem zróżnicowanym, zarówno pod względem kulturowym, jak i społecznym, jak i etnicznym. Widzimy też różne osoby przyjezdne, które się tu osiedliły, ale jak również turystów, którzy bardzo chętnie mieszkają w Warszawie, czy na krótko, czy na dłużej, zostają na kilka tygodni na przykład. Te osoby potrzebują sprawnego, bezpiecznego i ekologicznego transportu publicznego i szybka kolej miejska taki sprawny i ekologiczny transport zapewnia. Dzisiaj jesteśmy, nagrywamy tą audycję, rozmawiamy w elektrycznym zespole trakcyjnym, co potwierdza też, że no ta elektryfikacja kolei to nie są jakieś mrzonki, nie można mówić, że nie wiem, mamy kolej spalinową, która jeszcze zanieczyszcza dodatkowo powietrze w Warszawie, tylko idziemy w stronę tego ekologicznego transportu już od bardzo dawna. Zakupy nowego taboru właśnie są po to, żeby ta kolej była szybka, sprawna i ekologiczna. I jak najbardziej nowoczesna, tak? To, że mamy taką przestrzeń dzisiaj do rozmowy, też bierze się z tego, że pociągi są zaprojektowane w taki sposób, by było jak najwygodniej nimi podróżować, no mimo oczywiście tego, że wielu pasażerów i wiele pasażerek prawdopodobnie czasami doświadczy jakiegoś dyskomfortu, tak? Związanego z tym, że jest dużo osób.
1: No właśnie, mówimy o tej ciągłej zmianie, że zmiana jest czymś stałym w zasadzie, można rzec. To powiedzmy, czy kolej też myśli o tym, żeby łączyć kolejne miasta, żeby kolejne miasta przybliżać do Warszawy?
2: To przybliżanie do Warszawy jest zawsze celem szybkiej kolei miejskiej, dlatego że my jesteśmy po to, żeby ktoś się dostał z punktu A do punktu B w sposób całkowicie bezpieczny i sprawny. Oczywiście odbywa się to na pewnych warunkach, tak? No, naszym warunkiem jest to, że musi być nie tylko wola, nie tylko decyzja, musi być na przykład infrastruktura kolejowa, musi być, czyli muszą być tory, którymi pojedziemy wbudowane, musimy też przepustować tych torów, które mamy dzisiaj, tak?
1: To, o czym mówiliśmy, tak? Że to tak. Nie od was zależy.
2: Gdyby od nas to zależało, gdybyśmy oczywiście podpisali konkretne umowy na wykonanie danych przewozów na liniach, które by się rozwijały, czyli były dłuższe lub na nowy, to my mamy plany, mamy pomysły, jak to zrobić, żeby ten rozwój SKM zapewnić.
1: Chodzi o chociażby o Żarów Mazowiecki się pojawiał gdzieś w tych planach dalszych,
2: tak, czy bliższych. Tak, o Żarów wielokrotnie się pojawia, tylko tak jak powtarzam, kwestia obsługi Ożarowa to nie jest kwestia decyzji w SKM tutaj po stronie zarządu, tylko to jest kwestia decyzji, myślę, że decydentów na różnych poziomach, także, a przede wszystkim też po stronie zarządcy infrastruktury kolejowej w Polsce. Należy pamiętać, że torami zarządza inna spółka, tak? SKM jeździ po swoich torach, korzysta z torów podobnie jak inni przewoźnicy.
1: No właśnie, to jest ta różnica, o której mówiliśmy na początku między SKM-ką tą warszawską a tą trójmiejską, to zupełnie inna historia. To trochę tak naprawdę SKM-ka trójmiejska to jak warszawska WKT-ka, tak? Która ma swoją infrastrukturę po prostu
2: jest też pewne podobieństwo, tak? No, WKT-ka, nasi koledzy i koleżanki z WKT-ki pracują na trochę jednak na krótszych odcinkach. No, tak,
1: oczywiście, natomiast są niezależni, mówię o tej niezależności.
2: Można powiedzieć, że ta niezależność torowa jest zachowana.
1: Zbliża się przebudowa Warszawy Wschodniej. Nie tak dawno mówiliśmy o tym na naszej antenie szeroko. To pewnie też będą jakieś utrudnienia dla pasażerów.
2: Oczywiście, że każda wielka przebudowa wiąże się z tym, że pasażerowie i pasażerki muszą się liczyć z utrudnieniami. Nie da się chyba w tej chwili przeprowadzić wielkiego projektu infrastrukturalnego, który zmieni kolejową rzeczywistość, a zmieni też rzeczywistość pasażerów na lepsze, co do tego nie mam wątpliwości, bez jakichkolwiek utrudnień. Mam oczywiście nadzieję jako przedstawiciel przewoźnika, że te utrudnienia będą maksymalnie zminimalizowane.
1: Maksymalnie minimalne.
2: Tak, maksymalnie minimalne i ta maksymalna minimalność będzie się objawiała też w tym, że będzie bardzo dobra informacja pasażerska, co, gdzie, skąd będzie odjeżdżało i dokąd dojeżdżało, a jednocześnie jeśli będzie konieczność dodatkowych informacji wraz ze zmieniającymi się fazami prac na Warszawie Wschodniej, to również pasażerowie będą mieli takie pewne źródła informacji, bo wydaje mi się, że ta informacja pasażerska jest kluczem do tego, żeby nawet w przypadku ograniczenia liczby kursów konkretnych pociągów, nasz pasażer wiedział, gdzie wsiądzie, o której godzinie i po prostu czuł, że pomimo tych zmian związanych z robotami, to jest pewne, jest zaopiekowany.
1: Przetrwaliśmy remont Warszawy Zachodniej, pewnie przetrwamy remont Warszawy Wschodniej.
2: Nie mam co do tego żadnych wątpliwości.
1: Karol Damaszek, rzecznik prasowy Szybkiej Kolei Miejskiej, naszym gościem był. Bardzo dziękuję.
2: Bardzo dziękuję, panie doktorze.
1: Ja również dziękuję za dziś. Robert Klonowski, kłaniam się nisko. Do miłego.
0: Miasto moje w Radiu Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa. Marek Sierocki prezentuje Plato z nutą nostalgii.
1: Witam serdecznie w wakacyjny wieczór. Pozdrawiam gorąco na początek Sunshine Reggae duńskiego duetu Laidback. Potem Madonna i jej przebój z albumu True Blue, piosenka La Isla Bonita. Będzie też Lucia i Marinero.

0: Francuski wokalista Georgie Dan, który swoje artystyczne życie prowadzi w Hiszpanii i La Collegiala, to było na koniec pierwszego dzisiejszego miksu.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
3: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
4: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%. Aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
2: Po reklamie.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Nasz kolejny miks to hity z dekady lat 80. ubiegłego wieku. Na początek Magazine 60 i Rendezvous Sir La Costa del Sol. Potem Ivan, fotonowela, a także Ryan Paris z przeboju Dolce Vita.

Za nami Costa Blanca, a przed nami Fancy, Chinese Eyes, potem duet Rigueira, Vamosa La Playa, Carles Perez, Los Manosquetas, a także Samantha Fox w piosence I Only Want To Be With You.

0: Samantha Fox swoją wersją słynnego hitu I Only Want To Be With You zakończyła ten mix.
1: Radio Plus. Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
3: Radio Plus Warszawa. Lato z nutą nostalgii.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Nasz kolejny miks otwiera francuska grupa Bandolero, która większość swoich utworów wykonywała po hiszpańsku. Usłyszymy ich w przeboju Paris Latino. Potem Pino D'Angelo, Macualida, a także Magazine 60 w nagraniu Don Quixote.

0: francuska wokalistka Lio utworem Amoureux Solitaire zakończyła ten mix. Radio Plus.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
3: Radio Plus Warszawa. Lato z nutą nostalgii.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Na początek miksu dwie polskie piosenki, formacja Nieżywych Schabów i Lato, a także Ryszard Rynkowski, Dziewczyny lubią brąz.

Za nami grupa OMD, a przed nami żeńska formacja The Bangles, a w ich wykonaniu If She Knew What She Wants. Na koniec tego miksu i dzisiejszego spotkania Brian Ferry w piosence Don't Stop the Dance.

0: Brian Ferry utworem Don't Stop the Dance zakończył dzisiejsze spotkanie. Zapraszam już jutro, tuż po godzinie 20. Marek Sierocki, do usłyszenia. Radio Plus.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
3: Radio Plus Warszawa. Lato z nutą nostalgii.